0: Autopromocja.
1: We Wrocławiu naprawdę dużo się dzieje.
2: Tak, dokładnie, więc młodzież jest bardzo zachwycona. No, niejednokrotnie robią sobie zdjęcia na pamiątkę, bo to jest...
3: Coś na wzór greckiego deseru, jogurt naturalny, do tego trochę rozgniecionych orzechów.
4: To się fajnie sprawdza chociażby w Parku Szczytnickim.
5: Nasz Dolny Śląsk to też seniorzy. Pomimo wirusa nie wszyscy chorzy.
6: Często zdarza się, że maluch przychodzi z dziadkiem.
7: I każdy pisze gratuluję, ale ja nie wiedziałam, o co chodzi.
8: Oblicza Wrocławia.
0: W Radiu Rodzina od poniedziałku do piątku po 17.
9: Łukasz Ligorowski, zapraszam.
7: No, kapitalna sprawa.
0: Autopromocja.

Autopromocja. Napisz proszę. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl. Autopromocja.

Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie z serca Wrocławia.

0: Autopromocja.
1: Czy psychologia działa? Czy dzięki psychoterapii rzeczywiście można wyzdrowieć? Kwadrans psychologiczny w Radiu Rodzina w środę po godzinie 20. Zapraszają Ilona Baran i Piotr Kopyto.
0: Autopromocja.

Wyobraź sobie, że osoba, która jest ci bardzo bliska, wraca po długim czasie nieobecności. Spróbuj przywołać uczucia, jakie ci wtedy towarzyszą.

0: Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Mateusza.
1: Jezus powiedział do swoich uczniów: czuwajcie, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie. Gdyby gospodarz wiedział, o jakiej porze nocy nadejdzie złodziej, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. Któż jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego Pan ustanowił nad swoją służbą, żeby we właściwej porze rozdał jej żywność? Szczęśliwy ów sługa, którego Pan, gdy wróci, zastanie przy tej czynności. Zaprawdę powiadam wam, postawi go nad całym swoim mieniem. Lecz jeśli taki zły sługa powie sobie w duszy: mój Pan się ociąga z powrotem, i zacznie bić swoje współsługi, i będzie jadł i pił z pijakami, to nadejdzie Pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa i o godzinie, której nie zna. Każe surowo go ukarać i wyznaczy mu miejsce z obłudnikami. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.

Jezus przypomina dzisiaj swoim uczniom o przyjściu Pana. Możemy rozumieć to jako Jego ostateczne przyjście na końcu świata lub w chwili śmierci każdego z nas. Pan jednak przychodzi również do nas każdego dnia, w sakramentach, w drugim człowieku, w głosie, który słyszymy w naszym sercu. Co budzi w tobie ta świadomość?

przypowieści Jezusa słyszymy o postawach dwóch gospodarzy. Pierwszy z nich wykonuje swoją pracę w sposób odpowiedzialny i wielkoduszny. Jest nazywany szczęśliwym i otrzyma wspaniałą nagrodę. Drugi gospodarz traci czujność na przyjście Pana. Spróbuj zauważyć, że Twoja obecna modlitwa upodabnia Cię do pierwszego gospodarza i pomaga Ci być uważnym na obecność Boga w Twoim życiu.

Zapowiedź przyjścia Pana jest pełna niewiadomych. Jezus mówi, że przyjdzie dokładnie w chwili, w której się tego nie spodziewamy. W naszej codzienności również może przychodzić do nas w sytuacjach i osobach, w których nie spodziewamy się Go spotkać. Czym ostatnio Bóg Cię zaskoczył?

Jezus powiedział do swoich uczniów: czuwajcie, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie. Gdyby gospodarz wiedział, o jakiej porze nocy nadejdzie złodziej, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. Któż jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego Pan ustanowił nad swoją służbą, żeby we właściwej porze rozdał jej żywność? Szczęśliwy ów sługa, którego Pan, gdy wróci, zastanie przy tej czynności. Zaprawdę powiadam wam, postawi go nad całym swoim mieniem. Lecz jeśli taki zły sługa powie sobie w duszy: mój pan się ociąga z powrotem, i zacznie bić swoje współsługi, i będzie jadł i pił z pijakami, to nadejdzie pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa i o godzinie, której nie zna. Każe surowo go ukarać i wyznaczy mu miejsce z obłudnikami. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.

Zostań jeszcze chwilę z tym wszystkim, co pojawiło się w Twoim sercu podczas tej modlitwy.

chwała Ojcu, i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

0: Autopromocja.
1: Muzyczne dary. Przeboje oraz najnowsze propozycje muzyków chrześcijan. Muzyczne dary. Lista przebojów inna niż wszystkie.
2: Żyjemy przez Ciebie. Żyjemy dla Ciebie.
1: Muzyczne dary w Radiu Rodzina. W każdą sobotę po godzinie 21.30. W niedzielę suplement do listy także o 21.30. Zapraszają Janusz Janina Iwański i Dariusz Ciszewski.
0: Autopromocja.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Zbliża się godzina 6. Oczekujemy na transmisję przy Świętej z Jasnej Góry w Częstochowie. Zapraszamy wszystkich słuchaczy do wspólnej modlitwy na antenie Radia Rodzina.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi.
1: Stajemy przed tronem naszej Matki i Królowej, aby powierzyć jej swoje intencje, swoje prośby, z którymi tu przychodzimy. W sposób szczególny chcemy podziękować za pielgrzymowanie, które dzisiaj kończymy w drogą powrotną do swoich domów. Chcemy podziękować za owoce tych rekolekcji w drodze. Chcemy podziękować za wszelkiego rodzaju przemiany, które w tej drodze do Matki dokonały się. A w tej mszy świętej Bogu powierzamy następujące intencje. Ojciec Dariusz modli się w 25. rocznicę ślubu Agaty i Michała o błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Jasnogórskiej dla rodziny. Ojciec Mieczysław w intencji modli się w intencji córki Anny o opiekę Matki Bożej siły i cierpliwość w godzeniu pracy zawodowej i macierzyństwa. Ojciec Maniecki modli się za świętej pamięci Janinę Trojanowską. Ksiądz Jan modli się w intencji pielgrzymki działoszyńskiej, którą prowadzi, którą dzisiaj też będzie prowadził w powrotną drogę. Ksiądz Jerzy modli się o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Henryka Bucysz z okazji 12. rocznicy urodzin. Ja polecam całą radomszczańską pielgrzymkę, wszystkie intencje, z którymi tu przychodzimy, aby Matka Boża je wysłuchała. Abyśmy mogli godnie uczestniczyć w tej Najświętszej Ofierze, na początku przeprośmy Pana Boga za nasze grzechy. Panie, Synu Boży, który rodząc się z Maryi Dziewicy, stałeś się naszym bratem, zmiłuj się nad nami. Chryste, Synu Człowieczy, który znasz nasze słabości, zmiłuj się nad nami. Panie, Synu Jednorodzony Ojca Przedwiecznego, który przyjdziesz sądzić żywych i umarłych, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadź nas do życia wiecznego.
0: Amen. Módlmy się. Wszechmogący, miłosierny Boże, Ty dałeś narodowi polskiemu w Najświętszej Maryi Pannie przedziwną pomoc i obronę, a jej święty obraz jasnogórski sławiłeś niezwykłą czcią wiernych. Spraw łaskawie, abyśmy na ziemi zapałem walczyli w obronie wiary, a w niebie wysławiali Twoje zwycięstwo. Przez naszego Pana

0: Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Paweł z woli Bożej, powołany na apostoła Jezusa Chrystusa i Sostenes, brat, do Kościoła Bożego w Koryncie, do tych, którzy zostali uświęceni w Jezusie Chrystusie i powołani do świętości, wespół ze wszystkimi, co na każdym miejscu wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, ich i naszego Pana. Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Bogu mojemu dziękuję wciąż za was, za łaskę daną wam w Chrystusie Jezusie. W Nim to bowiem zostaliście wzbogaceni we wszystko, we wszelkie słowo i wszelkie poznanie, bo świadectwo Chrystusowe utrwaliło się w was. Nie doznajecie tedy braku żadnej łaski, oczekując objawienia się Pana naszego Jezusa Chrystusa. On też będzie umacniał was aż do końca, abyście byli bez zarzutu w dzień Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest Bóg, który powołał was do współuczestnictwa z Synem swoim, Jezusem Chrystusem, Panem naszym. Oto słowo Boże.
1: Amen.

Jezus powiedział do swoich uczniów: czuwajcie, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiecie, gdyby gospodarz wiedział, o jakiej porze nocy nadejdzie złodziej, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. Któż jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego Pan ustanowił nad swoją służbą, żeby we właściwej porze rozdał jej żywność? Szczęśliwy ów sługa, którego Pan, gdy wróci, zastanie przy tej czynności. Zaprawdę, powiadam wam, postawi go nad całym swoim mieniem. Lecz jeśli taki zły sługa powie sobie w duszy: mój Pan się ociąga z powrotem i zacznie bić swoje współsługi i będzie jadł i pił z pijakami, nadejdzie Pan tego sługi w dniu, którym się nie spodziewa i o godzinie, której nie zna. Każe surowo go ukarać i wyznaczy mu miejsce z obłudnikami. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.

Moi drodzy, większość pielgrzymek tegorocznych przychodzących tu na Jasną Górę miała w haśle przewodni motyw tegorocznego roku duszpasterskiego: uczniowie, misjonarze. W nawiązaniu do tego, co dzieje się w czasie pielgrzymki, idziemy właśnie jako uczniowie po naukę, po zdobywanie wiedzy, po doświadczenie religijne, a mamy odejść stąd jako misjonarze, jako ci, którzy z zapałem serca będą mówić o Panu Bogu, o Jego Królestwie, o Jego miłości. Popatrzmy na Matkę Bożą. Ona nam pokazuje, jak być najpierw dobrym uczniem. Że trzeba wsłuchać się w Słowo Boże. Może czasami dla nas na samym początku jest ono trudne, niezrozumiałe. Nie zrozumiemy nawet przesłania, które to Słowo do nas jest skierowane. Ale jeżeli przyjmiemy je z pełną miłością, z otwartością serca, to na przestrzeni życia wydaje ono konkretny, dobry owoc. I później tym owocem, który w nas rozkwita, możemy dzielić się z tymi, z wszystkimi, z którymi spotkamy na drodze swojego codziennego życia. I moi drodzy, tak jest w każdym etapie. Czy to będzie etap duchowy, religijny, czy to będzie etap zawodowy, czy to będzie właśnie etap kształcenia naszego, musimy najpierw być dobrymi uczniami. Tymi, którzy wsłuchują się w słowa nauczycieli, wykładowców, którzy zdobywają przez to wiedzę, a później przez życiowe doświadczenie potrafią się tym doświadczeniem dzielić. Ile chaosu, ile niezrozumienia, ile właśnie niepewności w naszym życiu pojawia się wtedy, kiedy pominiemy ten element bycia uczniem. Gdy od razu chcemy być misjonarzem, gdy od razu bez żadnego przygotowania chcemy coś zrobić. Nie tylko na etapie religijnym, ale także zawodowym. Popatrzmy, czy oddalibyśmy komuś na przykład samochód do naprawy, kto nie ma uprawnień do tego, by być mechanikiem. Czy powierzylibyśmy swoje zdrowie komuś, kto nie jest lekarzem, kto nie ma odpowiedniego przygotowania studiów? Czy poszlibyśmy do obojętnego jakiegoś człowieka, prosić go o kierownictwo duchowe, który nie ma do tego przygotowania poprzez czas życia kapłańskiego, seminaryjnego, gdzie właśnie kleryk jest formowany do tego, aby w ten sposób pomagać tym, do których zostanie posłany? Tegoroczny program duszpasterski w sposób szczególny właśnie pomaga nam uzmysłowić to, że musimy być najpierw dobrymi uczniami. Że ten element jest niezbędny w naszym życiu. Że jeżeli go pominiemy, to sami wprowadzamy niepewność, chaos. Nie tylko w życie religijne, nie tylko w życie rodzinne, ale także społeczne, narodowe. Dzisiaj, gdy stoimy u tronu naszej Matki Królowej, chcemy właśnie prosić o te potrzebne siły i łaski. Do tego, byśmy wracając napełnieni
przez nią owocami dobrego życia szli z powrotem do naszych rodzin, do naszych najbliższych, do tych, których spotkamy na drodze naszego życia i dzielić się z nimi prawdą Bożego objawienia. Prawdą miłości, która płynie właśnie od Boga, od każdego ołtarza. Nie tylko tu z sanktuarium jasnogórskiego, ale wszędzie tam, gdzie spotykamy się w czasie Eucharystii. Bo tam, w każdego niedzieli, stajemy się najpierw uczniami, a wychodząc z Kościoła możemy wtedy być misjonarzami, o ile wsłuchamy się w Słowo Boże, o ile je przyjmiemy i o ile chcemy i o ile będziemy chcieli, by to Słowo, tym Słowem Bożym umieć się właśnie z drugimi dzielić. Prośmy więc Maryję o to, aby dalej nas wspomagała, formowała w swojej szkole i pokazuje nam naprawdę na każdym kroku swojego życia, że najpierw ważne jest słuchanie. Najpierw ważna jest pokora, której naprawdę też bardzo często nam wszystkim brakuje. O tą pokorę także módlmy się, bo człowiek pokornego serca jest właśnie człowiekiem, który patrząc na Maryję uczy się miłości, tej prawdziwej miłości. Niech więc ta nasza msza święta będzie przeżywaniem radości serca, która ona pragnie wlać, byśmy szli do naszych najbliższych z miłością. Amen. Powstańmy. Podziwiając ufność świętej Moniki, patronki dnia dzisiejszego, do zmartwychwstałego Pana, przez którego dokonało się odkupienie człowieka, skierujmy do Niego wspólne prośby. Módlmy się za Kościół Święty, aby głosząc dobrą nowinę, przyciągnął do siebie wszystkich, którzy są jeszcze z dala od Jezusowej owczarni. Ciebie prosimy. Módlmy się za rządzących narodami świata, aby mądrze i roztropnie zabiegali o pokój, bezpieczeństwo i sprawiedliwość. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkie kobiety, matki i wdowy, aby ich życie było życiem, świadectwem pobożności, wytrwałej modlitwy, prostoty i piękna. Ciebie prosimy. Módlmy się za rodziców, aby cieszyli się szacunkiem i życzliwością ze strony swoich dzieci. Ciebie prosimy. Módlmy się we wszystkich intencjach, które zanosimy podczas tej mszy świętej do naszej Pani i Królowej, aby zostały wysłuchane. Ciebie prosimy. I módlmy się za nas wszystkich zgromadzonych na tej Eucharystii, abyśmy napełnieni radością płynącą z Ewangelii stali się autentycznymi świadkami wiary w świecie. Ciebie prosimy. Panie Jezu Chryste, przez swoje zmartwychwstanie pokonałeś śmierć i powołałeś ludzi do nowego życia. Prosimy Cię, obdarz nas potrzebnymi łaskami i spraw, abyśmy nie ustawali w modlitwie, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący.
1: Wszechmogący Boże, wejrzyj z upodobaniem na modlitwę i dary, które Twoi wierni przedstawią Tobie, oddając cześć Najświętszej Maryi, Matce Bożej, i w swoim miłosierdziu udziel nam pomocy przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z Wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie i abyśmy Ciebie wielbili, oddając cześć Najświętszej Maryi zawsze Dziewicy. Ona, przyjmując pod krzyżem testament Bożej miłości, wzięła za swoje dzieci wszystkich ludzi, którzy przez śmierć Chrystusa narodzili się do życia wiecznego. Wyniesiona do niebieskiej chwały, otacza macierzyńską miłością naród, który ją wybrał na swoją królową, broni go w niebezpieczeństwach, udziela mu pociechy w utrapieniach i wspiera go w dążeniu do wiecznej ojczyzny, aż nadejdzie pełen blasku Dzień Pański. Dlatego zjednoczeni z chórami aniołów wysławiamy Ciebie z radością, wołając: Święty.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Wacławem oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli na dzień zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce leży z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi, daj nam udział w życiu wiecznym, Najświętszą Bogu, Litodziewicą Maryją, Najświętym Józefem i Oblubieńcem, Najświętymi Apostołami, Najświętą Moniką, Świętym Pawłem, Pierwszym Pustelnikiem, Błogosławionym Eusebiuszem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni

Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa.

Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

0: Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Komunia Święta będzie udzielana przy środek kaplicy, dlatego prosimy o zrobienie szerokiego przejścia i o co najgodniejsze przystępowanie do Komunii Świętej.

Módlmy się. Panie Jezu Chryste, wspomagaj lud, który pokrzepiasz ciałem i krwią swoją. Przedstawiennictwo Najświętszej Rodzicielki Twojej, uwolnij go od wszelkiego zła i niebezpieczeństwa i osłaniaj opieką wszystkie jego dobre dzieła, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Na czas naszego powrotu do naszych domów rodzinnych przyjmijmy Boże błogosławieństwo.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Zakończyliśmy transmisję przy świętej z Jasnej Góry w Częstochowie. Do godziny 7 pozostało 17 minut. Przy mikrofonie Jutta Exner. Dzień dobry, słyszymy się w czwartek 27 dnia sierpnia.

Dzisiaj 27 dnia sierpnia obchodzimy Dzień Gry Książkowej, czy Gier Książkowych. Nie wiem, czy wiecie, co to za gry. To gra książkowa to taka gra, to taka książka właściwie, w której troszeczkę my decydujemy o obrocie spraw, co się stanie z bohaterami. Dokładnie tak jak w grze, tyle że tutaj dzieje się to bardziej, rozgrywa się w naszej wyobraźni. Odpowiadając na krótkie pytania, decydujemy, na którą stronę książki się przeniesiemy i co właśnie z bohaterami się wydarzy. Jeśli nie znacie, może warto zapoznać się z takimi grami dla was lub waszych pociech, wnuków, dzieci. To może być całkiem ciekawy sposób spędzania czasu. Takie czytanie książek trochę inaczej.

0: Radio Rodzina. Teraz jeszcze bliżej.
1: Ciała ofiar wypadku autokaru na Węgrzech są już w Polsce. Donald Trump mówi, że wizyta szefa CIA w Moskwie nie była niczym nadzwyczajnym. Są pierwsze konkrety w sprawie stadionu dla Rakowa Częstochowa. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. Na początek wracamy do tragicznego wypadku autokaru na Węgrzech. Ciała 12 ofiar są już w Polsce. Wczoraj na lotnisku w Krakowie wylądowała wojskowa kasa. O szczegółach Marcin Starzec.
2: Na zlecenie prokuratury okręgowej w Krośnie, która prowadzi śledztwo w sprawie wypadku, ciała pielgrzymów sprowadzono do Krakowa, gdzie sekcję zwłok wykona Zakład Medycyny Sądowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zakończono formalności związane z przewiezieniem zwłok, w tym przekazano stronie węgierskiej wszystkie akty zgonu. W węgierskich szpitalach pozostały jeszcze 3 najciężej ranne osoby. Gdy tylko ich stan zdrowia na to pozwoli, a lekarze wyrażą zgodę, pacjenci zostaną przetransportowani do polskich szpitali. Równolegle w placówkach medycznych w Rzeszowie pod opieką lekarzy są jeszcze 3 osoby. Pozostali uczestnicy tego tragicznego zdarzenia zostali już wypisani ze szpitali i przebywają w swoich domach.
1: Do wypadku doszło ponad tydzień temu, gdy autokar wracał z pielgrzymki i wypadł z drogi. Zginęło wówczas 12 osób.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
1: Donald Trump dementuje spekulacje w sprawie szefa CIA w Moskwie. Mówi, że John Ratcliffe poleciał na Kreml rutynowo. Wbrew doniesieniom niektórych mediów nie chodziło o to, by powstrzymać Rosję przed agresją wobec krajów NATO. Amerykańskie media mówiły też o sprawie uwolnienia amerykańskich obywateli uwięzionych przez Rosję lub o wojnę w Iranie.
4: Nie chodziło o żadną z tych kwestii. Nienawidzę zawodzić ludzi, ale to była częściowo rutynowa wizyta. Oczywiście chcielibyśmy zakończenia wojny w Ukrainie. John Ratcliffe to świetny facet, ale nie poleciał tam, żeby rozmawiać o rzeczach, o które pytasz. Coś może jednak z tego wyjść.
1: Mówił prezydent Stanów Zjednoczonych. Sprawę skomentował także minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Mówi, że wizyta szefa jej w Moskwie nie jest pierwszą taką wizytą w historii. Odbywają się one w ważnych momentach.
5: Jeżeli jest decyzja prezydenta Stanów Zjednoczonych, to do takich wizyt dochodzi. Polska jest w gronie państw, która ze służbami Stanów Zjednoczonych dzisiaj pracuje najbliżej na świecie, więc dla nas to zawsze lepiej, jak więcej informacji jest pozyskiwanych, ustalanych i Polska jest w gronie państw, które mają dostęp do tych informacji.
1: Była to pierwsza wizyta dyrektora CIA w Rosji od czasu rozpoczęcia przez Rosję pełnoskalowej wojny z Ukrainą.
3: Wiadomości ze świata sportu.
1: Po latach zapowiedzi są pierwsze konkrety w sprawie nowego stadionu dla piłkarzy Rakowa Częstochowa. Miasto rozpoczyna projektowanie obiektu, który ma powstać na terenie dawnej fabryki Elanex. Wstępnie zgodzono się na wyburzenie części hal, by zrobić miejsce pod stadion. Klub szacuje, że nowy obiekt pomieści około 15 tysięcy kibiców.
6: Na zegarach 4 minuty po godzinie 7. Sprawdzamy prognozę pogody. Dzisiaj na Dolnym Śląsku pogodnie, słonecznie i ciepło, maksymalnie 27 stopni. Tyle będzie w Oławie i we Wrocławiu. 24 w Środzie Śląskiej, Wałbrzychu, Dzierżoniowie. Najchłodniej w terenach podgórskich, ale wciąż 23 stopnie maksymalnie. A we Wrocławiu aktualnie 11 stopni. Temperatura rośnie, zachmurzenie jest niemal zerowe. Wieje delikatny wiatr.
7: Reklama. Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
8: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
7: To dokąd na wakacje?
8: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
7: A może dalej?
8: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
7: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
9: Nowy Park and Ride we Wrocławiu już otwarty. W Leśnicy przy ulicy Rubczaka czeka na Was 66 nowoczesnych miejsc parkingowych oraz zadaszona wiata rowerowa. Postawiliśmy na ekologię. Ażurowa nawierzchnia świetnie odprowadza deszczówkę, a całość rozświetla energooszczędne oświetlenie LED. Zadbaliśmy też o bezpieczne chodniki, nową zieleń i wygodną rampę dla osób z ograniczoną mobilnością. Inwestycja o wartości blisko 3,5 miliona złotych powstała dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
10: Nowy rok, nowy ja. Szukam nowej pracy.
11: Słyszałam, że MPK zatrudnia kierowców autobusów i motorniczych. Oferują dobrą pensję i dużo benefitów. W czasy pod gruszą, świadczenia na święta.
12: Nie mam prawka.
11: MPK zrobi ci darmowy kurs. Sprawdź i aplikuj na rekrutacja.mpkwroc.pl.
12: Brzmi super. Dzięki.
11: MPK Wrocław. Nowa praca już na ciebie czeka.
13: Dożynki gminy Długołęka i powiatu wrocławskiego. 29 i 30 sierpnia. Park Szczodre pod Wrocławiem. Na scenie zagrają zagraniczny zespół Akcent, Letni Chamski Podryw, DJ Omen, Fun Factory, Squeezer oraz Roki Czanka. Zapraszamy.
14: Reklama.
15: Radio Rodzina.
16: Radio Rodzina.
15: Tu Radio Rodzina. Gramy dla ciebie i twojej rodziny.
6: Dzień dobry, dzień dobry. Przy mikrofonie Judyta Exner. Już 7 minut po godzinie 7 zapowiada się naprawdę piękny, ciepły, słoneczny dzień. Można powiedzieć, że to już może i ostatnie podrygi lata. Jutro ma być jeszcze cieplej, do 30 stopni we Wrocławiu, na Dolnym Śląsku. Może warto skorzystać z okazji i na przykład wyskoczyć, pokąpać się może ten ostatni raz latem. Ja mam taki plan, ale no jeszcze nie mówię tak, bo wszystko może się zdarzyć z naszymi stanami pogodowymi zmiennymi. Dzisiaj, moi drodzy, obchodzimy Dzień Tira. Może to się niektórym wydawać mało znaczące, natomiast właśnie dzięki tirom, dzięki dostawcom, nasze miasta są zaopatrzone w wszystko, co im potrzebne, co jest nam potrzebne, a ja z moimi dziećmi zawsze mamy taką zabawę, gdziekolwiek jedziemy autostradą, mijamy tiry, zawsze zgadujemy i wyobrażamy sobie, co wiozą i tak nam mija czasami godzina, czasami dwie na tym zgadywaniu i wymyślamy najbardziej nieprawdopodobne rzeczy, na przykład, że w środku jest żyrafa albo pokarm dla żyrafy, która jedzie w tym wcześniejszym tirze i tak dalej, podpowiadam, może komuś ta zabawa również przypadnie do gustu, a dzisiaj, 27 sierpnia obchodzimy właśnie Dzień Tira, pozdrawiamy wszystkich kierowców wielkich samochodów, tych wielkich maszyn, którzy nas teraz słuchają.

0: to Baranowski i lubię być z nią na antenie Radia Rodzina, a już teraz po takiej niedużej od samego poranka dawce muzyki zapraszam Was na kalendarium historyczne. Rozruszajmy swoje szare komórki. Przygotowała je Patrycja Jęczmianka.
1: Dzień dobry, dziś 27 dzień sierpnia. Do końca roku pozostaje 126 dni. W 1939 roku w rozegranym w Warszawie towarzyskim meczu piłkarskim Polska pokonała Węgry 4-2. Był to jednocześnie ostatni mecz reprezentacji Polski przed wybuchem II wojny światowej. W 1945 roku ukazało się pierwsze wydanie dolnośląskiego dziennika Słowo Polskie. Gazeta wydawana była przed wojną we Lwowie. Słowo Polskie wydawane było we Wrocławiu do roku 2004. W 1971 roku odbyła się premiera komedii filmowej Nie lubię poniedziałku w reżyserii Tadeusza Chmielewskiego.
2: Dzień dobry, nie daruję mu. Jak mnie w poniedziałek coś z rana wykiwa, dzień dobry. Dzień dobry.
3: Dobry.
2: To cały tydzień miałbym taki. Dzień dobry.
4: Dobry, dobry.
1: A w 2003 roku Robert Korzeniowski zdobył podczas 9. Mistrzostw Świata w lekkoatletyce w Paryżu złoty medal w chodzie na 50 km, ustanawiając rekord świata z czasem 3 godziny 36 minut i 3 sekundy.
5: Trzymaj się zdrowo z Radiem Rodzina.

Pamiętacie to niedawne zamieszanie związane z próbą zakupu okularów, przez które będziecie mogli obserwować zaćmienie słońca? To działo się 12 sierpnia, chwilę temu tak naprawdę. Wielkie widowisko, które obserwowali ludzie, no może na połowie świata, nie na całym świecie, ale już wkrótce, bo jutro będziemy mieć okazję, by ponownie jakoś tak kolektywnie obserwować niebo i łączyć się w takim niesamowitym poczuciu oglądania czegoś niezwykłego, bo takie zaćmienie no nie często się odbywa. To będzie częściowe zaćmienie tym razem już jutro od 4:30, a kulminacja przypadnie na godzinę 6:12. Będziemy mogli obserwować częściowe zaćmienie Księżyca. Nasza planeta przysłoni troszeczkę Księżyc i jego barwa także ulegnie zmianie. Warto śledzić. Nie trzeba mieć specjalnych okularów. To zupełnie bezpieczne dla naszego wzroku.

0: Muzyce nigdy nie mówimy dość, nigdy nie jest jej za mało na naszej antenie. 33 minuty po godzinie 7 i już teraz zapraszam na kalendarium muzyczne wypełnione muzycznymi ciekawostkami, co w muzyce wydarzyło się na przestrzeni lat, a właśnie związane z dzisiejszą datą, czyli z 27 sierpnia, już teraz na naszej antenie.
1: Dwudziestego siódmego sierpnia 1941 roku w Republice Zielonego Przylądka urodziła się piosenka.

27 sierpnia 2001 roku ukazał się utrzymany w klimacie etnofolku album Krzysztofa Krawczyka i Gorana Bregowicza zatytułowany Daj mi drugie życie.

0: Czy są wśród Was fani nowoczesnych rozwiązań technologicznych, nowinek i nie tylko? Dzisiaj jest okazja, by sprawdzić w praktyce, jak działają takie różne maszyny i różne nowinki. Smart City Day na Placu Solnym, a tam wydarzenia dla całych rodzin, wstęp bezpłatny. Można zrobić sobie przeróżne badania, można zobaczyć, jak na przykład działają sensory ruchu pieszego i rowerowego. Można uczestniczyć w warsztatach pierwszej pomocy i wiele więcej, a wszystko zaczyna się od godziny 12 we Wrocławiu na Placu Solnym.
1: Halo. No czekamy tutaj na ciebie.
2: Halo. Żartowałem. Zostaw wiadomość po sygnale.

kilka minut pozostało do godziny 8. Wczoraj odeszła od nas, a właściwie 2 dni temu odeszła od nas Dolly Parton, wokalistka country pochodząca z Stanów Zjednoczonych. W wieku 80 lat zmagała się z chorobą. To jest także, to była także matka chrzestna Miley Cyrus i myślę, że w jakiś sposób inspirowała ją, utorowała jej trochę drogę do kariery, do wielkiej kariery. A teraz taka piosenka Dolly Parton, trochę taki hymn pracy, 9 to 5. A dlaczego 9 to 5? Bo w Stanach taki standardowy etat przypada właśnie na godzinę od godziny 9 do 5, czyli do 17. U nas te 8 godzin, mówimy 8-16, praca standardowa, biurowa. U nich zwykle to właśnie 9-17, czyli 9 to 5. Dolly Parton teraz na antenie Radia Rodzina. A to także był bardzo znany serial amerykański 9 to 5, którego częścią był właśnie ten utwór.

Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

0: Rośnie liczba zabitych w powodzi błyskawicznej w Nepalu. Ukraina prosi o tranzyt przez Polskę swojego zboża. Wielkie odszkodowanie i ograniczenia dla młodych osób wprowadzi Meta. Joanna Wylażą, zapraszam na wiadomości. Powódź błyskawiczna, która zmiotła niemal wszystko, co napotkała po drodze, to krajobraz w Nepalu niedaleko granicy z Tybetem. Nie żyje co najmniej 168 osób, kilkaset wciąż jest poszukiwanych. Wśród zaginionych jest ponad 30 obcokrajowców. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie ma jednak informacji, by wśród poszkodowanych byli Polacy. Przyczyną kataklizmu było najprawdopodobniej silne trzęsienie ziemi. Żywioł wywołał lawinę, która doprowadziła do powodzi błyskawicznej. Ochrona interesów polskich rolników jest najważniejsza, zapewnia wicepremier i szef PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz, pytany o zwiększenie tranzytu ukraińskiego zboża.
1: Ryzyka są dużo wyższe, związane z tym, co kiedyś się działo. W 22, 23 kilka milionów ton zostało w niekontrolowany sposób wpuszczone, też pod hasłem często transportu tylko przez Polskę. Zostało po prostu w Polsce sprzedane, zaniżyło cenę polskiego zboża. Do tej pory wychodzimy z tego załamania.
0: Porty w Kijowie są bombardowane przez Rosjan, dlatego polski rząd w tej sprawie prowadzi rozmowy z Ukrainą, która potrzebuje nowych szlaków, ale decyzja w sprawie zwiększenia transportu zboża przez Polskę nie została jeszcze podjęta. Za uzależnienie młodych osób koncern Meta zapłaci prawie 17 miliardów dolarów. To efekt procesu, który technologicznemu koncernowi wytoczyło blisko 30 stanów z USA. I to ostatecznej ugody. Jednak nie kara finansowa jest największym osiągnięciem tej ugody, uważa medioznawca dr Miłosz Babecki.
2: To, na co Meta musiała się ostatecznie zgodzić, na co musiała przystać, to na przykład włączenie takiego limitu 2 godzin dziennie na Facebooku, na Instagramie, kiedy nastolatek nie włączy sieci, czyli tych dwóch aplikacji Facebook i Instagram bez zgody rodzica, i włączenie blokady od północy do 6 rano.
0: Ale to tylko na terenie Stanów Zjednoczonych. Podobne procesy toczą się także przeciwko właścicielom takich serwisów jak TikTok, YouTube czy Snapchat.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Na Jasnej Górze odbyły się uroczystości Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej połączone z 70. rocznicą jasnogórskich ślubów narodu, ułożonych i odczytanych przez kardynała Stefana Wyszyńskiego. Prymas Polski, arcybiskup Wojciech Polak, w wygłoszonej homilii podkreślił, że jasnogórskie śluby zrodziły się z pragnienia życia zgodnie z kryteriami Ewangelii.
4: Śluby złożone tutaj, na Jasnej Górze 70 lat temu, przed obliczem Matki Bożej Częstochowskiej, wciąż nas więc wzywają do rachunku sumienia i do odnowy, do nawrócenia naszego serca i naszego życia, do refleksji nad tym, czy i dziś nasze serce żyje zgodnie z kryteriami Ewangelii. Czy Ewangelię Jezusa poznajemy, przyjmujemy i pragniemy żyć nią na co dzień? Kochani, trzeba do tych jasnogórskich ślubów cierpliwie wracać.
0: Podczas mszy świętej odpustowej z udziałem nuncjusza apostolskiego w Polsce i biskupów zostały uroczyście ponowione jasnogórskie śluby narodu.
5: Minęła godzina 8. Sprawdzamy prognozę pogody. We Wrocławiu aktualnie 16 stopni i temperatura rośnie. Dzisiaj bardzo ciepły dzień, końcówka lata, 27 stopni maksymalnie dla Dolnego Śląska. Tyle właśnie dzisiaj będzie. We Wrocławiu wieje delikatny wiatr, wilgotność powietrza jest duża, natomiast opady deszczu dzisiaj nie wystąpią na terenie naszego województwa, a jutro będzie jeszcze cieplej, bo maksymalnie 31 stopni na Dolnym Śląsku.
6: Reklama.
7: Wojciech Błoński, wójt gminy Długołęka, i Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego, zapraszają na dożynki gminy Długołęka i powiatu wrocławskiego. 29 i 30 sierpnia Park Szczotry. Zagrają m.in. Fun Factory i Squeezer.
8: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. KD Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
9: Uszczypnij mnie. Wow, to dzieje się naprawdę. Tropikalne wakacje w centrum Wrocławia. Aquapark Wrocław. Słońce, baseny, całkowicie nowe zjeżdżalnie, wodne szaleństwo, strefa saunarium oraz największy ogród saunowy w Polsce. Baw się, wypoczywaj, relaksuj, kiedy chcesz, a latem obowiązkowo. Ruszaj na wycieczkę pełną wodnych przygód do Aquapark Wrocław. www.aquaparkwroc.pl.
5: Reklama.
6: Radio Rodzina.
10: Radio Rodzina.
6: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
5: 6 minut po godzinie 8, Judyta Exner przy mikrofonie. Dzień dobry. Słyszymy się w czwartek, 27 dnia sierpnia. Pięknie nam się zrobiło za oknem. Może chcecie podżegnać lato jeszcze, pokąpać się troszeczkę. Mamy dwa zaproszenia na kąpielisko Park Glinianki. Jak nie dziś, to jutro jest jeszcze szansa. 71:48. Zaczynamy od słowa rodzina. Może warto pożegnać lato właśnie, jeszcze troszeczkę się popluskać. Dzisiaj albo jutro. Czekamy na Wasze wiadomości. Napiszcie nam kąpielisko 71:48. Zaczynamy od słowa rodzina. It's gonna be

Już 18 minut po godzinie 8 przy mikrofonie Judyta Exner. Witam się z wami bardzo serdecznie. Dzisiaj 27 dzień sierpnia. Obchodzimy dwa dni. Zawsze warto zajrzeć sobie do kalendarza świąt nietypowych i tam na przykład dzisiaj jest napisane, że to dzień tira i dzień gier książkowych, a za chwilkę powiem o tym troszeczkę więcej, co to takiego są te gry, bo może nie każdy z was wie.

To Bon Jovi na antenie Radia Rodzina, już 27 minut po godzinie 8. Dzisiaj jest Dzień Gier Książkowych. Przypada właśnie 27 sierpnia. Co to takiego? To gry, które przypominają troszeczkę może takie gry komputerowe, planszowe, no bardziej pewnie planszowe, bo są wciąż analogowe, ale to książka. Książka, w której my podejmujemy decyzję. Wybieramy sobie niejako bohatera i przeprowadzamy go właśnie przez ten świat książkowej fabuły. Różne mogą to być scenariusze bardzo. Warto spróbować. Ja grałam w taką grę książkową z moim 5-letnim synem i właśnie już od najmłodszych lat nie potrzeba tutaj wiele. No tyle, że ktoś musi czytać tę książkę, ale decyzję podejmuje właśnie ten bohater, którego przeprowadzamy przez karty książki. I ciekawe jest chyba to, najciekawsze, że ilekroć spróbujemy od początku zacząć, to możemy dokonywać innych wyborów, a książka ułoży nam się w zupełnie inną historię. Wylądujemy zupełnie gdzie indziej. Zachęcam do tego, by spróbować, bo to wciąż jest spotkanie z książką, z papierem, z czymś namacalnym. Nie jest to wejście w taki świat gier komputerowych, ale tutaj bardziej pracuje nasza wyobraźnia. Dzisiaj taki dzień może kogoś zainspiruje właśnie, żeby zapoznać się z światem gier książkowych.

Kojarzycie coś takiego jak book crossing, wymianę książek, wymianę ubrań? To wszystko wpisuje się właśnie w takie idee tego, żeby dawać drugie szanse rzeczom, przedmiotom, które nie są nam już potrzebne. I właśnie jutro we Wrocławiu takie wydarzenie pod tym znakiem odbędzie się o dosyć, moim zdaniem, zabawnej nazwie. Spotkajmy się przy banku słoików. Będzie można tam zabrać słoiki, ale przynieść też te słoiki, których nie potrzebujemy, tak właśnie, by przekazywać sobie to, co nam jest niepotrzebne. Będzie można zostawić odzież, której nie potrzebujemy, a na przykład zabrać taką, która nam się przyda. To wszystko odbędzie się jutro przy pasażu Zielińskiego, a w ramach tego wydarzenia różne także atrakcje dla całych rodzin. Organizatorzy przygotowali taki program, że na pewno znajdziecie coś dla siebie. Dużo praktycznych porad też. Będzie można zabrać ze sobą na przykład troszeczkę kompostu, który możecie wykorzystać, nie wiem, na działce, jeśli jesteście działkowiczami. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 9, potrwa do 13. Natomiast, tak jak powiedziałam, liczne atrakcje będą dostępne aż do godziny 16. Pojawi się także shot, taki mobilny punkt, w którym możecie właśnie zostawić ubrania, których nie potrzebujecie. Coraz mniej jest kontenerów na używaną odzież i właśnie nie do końca wiemy, co z nią robić, bo także nie można jej wyrzucać do śmietników na odpady zmieszane, przypominam. Tutaj takie spotkanie, gdzie możecie się doedukować. Będzie na przykład pokaz kiszenia ogórków poprowadzony przez ekologiczny warzywniak. Będą rozmowy o zdrowiu, będzie strefa zabaw, będzie się działo. Przypominam, że to spotkanie przy banku słoików.

0: Don't fool Grand Duke with me. You made a pass and I turned it down. That's all that happened.
1: Wiecie, czyj to głos? Głos legendy hollywoodzkiego kina. Możecie się spotkać właśnie z Marilyn Monroe, bo do niej należy ten przepiękny głos. I wystawa Marilyn Monroe w hali stulecia, zdjęcia. Wystawa, czuję, że ją znam, ale czasem moje ręce wyginają się do tyłu. Warto odwiedzić, jeszcze trwa aż do 25 października. Mamy okazję zobaczyć zdjęcia, wybitne zdjęcia, kolekcję zdjęć Greena, fotografa i bliskiego współpracownika Marilyn Monroe. Myślę, że to będzie ciekawa podróż, taka w świat historii tej niezwykłej aktorki, też piosenkarki troszeczkę. W Hala Stulecia we Wrocławiu, także w obiekt warty zobaczenia, taka polecajka dla Was. Zbliża się weekend, może macie ochotę właśnie na tego typu przeżycia wizualne, ale też podróż w głąb historii jednej z najbardziej znanych amerykańskich aktorek, ikon kina.

0: chwila w antenie Radia Rodzina. Tu można powiedzieć, że zmierzch lata, końcówka sierpnia, choć będą na pewno jeszcze ciepłe dni we wrześniu, ale powietrze jest już wilgotne, a wieczory naprawdę potrafią być chłodne i ten chłód przenika. Ale dzisiaj będzie naprawdę ciepło na Dolnym Śląsku, a jutro jeszcze cieplej i goręcej, dlatego po godzinie 8 zapraszałam Was do tego, by pięknie pożegnać się z tymi bardzo gorącymi dniami, bo jutro 31 stopni, właśnie na przykład na wrocławskim kąpielisku Park Glinianki i napisała do mnie pani Agnieszka. Halo, halo, czy się słyszymy?
1: Dzień dobry, słyszymy.
0: Dzień dobry. Pani Agnieszko, czy to będzie takie pożegnanie lata, to kąpiel na Gliniankach?
1: Tak, dokładnie. Akurat pogoda sprzyja, więc jak najbardziej.
0: A z kim się pani wybierze na to kąpielisko?
1: A myślę, że wybiorę się z córką.
0: To pierwszy raz będzie na Gliniankach, czy już często tam bywacie?
1: Powiem szczerze, że ostatni raz na Gliniankach byłam chyba z 5 albo 6 lat temu.
0: A to warto się wybrać, bo tam dużo się zmieniło po takich różnych, można powiedzieć, remontach, udoskonaleniach. Na pewno będziecie zadowolone. Czy kogoś pozdrawiamy?
1: Tak, chętnie. Bardzo chciałabym pozdrowić moją córkę Izabelę i moją koleżankę z pracy Jolę.
0: My również przyłączamy się do tych pozdrowień. Teraz na naszej antenie stygnie lato, bo lato nam troszeczkę stygnie za oknem, choć mam nadzieję, że to stygnięcie rozpocznie się dopiero po weekendzie, który będzie słoneczny i właśnie spędzony, być może w waszym przypadku również, gdzieś nad wodą. Pani Agnieszko, proszę się nie rozłączać, a my wracamy do muzyki.

5 minut pozostało do godziny 9. O 9.15 zapraszam na przegląd prasy, a po 9.30 będę miała dla Was zaproszenie na koncert. A na jaki? Dowiecie się już za chwilę. Zostańcie z nami. Jak

0: Ciała pielgrzymów po wypadku na Węgrzech są już w Polsce. Biskupi apelują o pojednanie polsko-ukraińskie. Polska kupi od Hiszpanii nowoczesne samoloty do tankowania w powietrzu. Joanna Wylężą, zapraszam na wiadomości. Dziś w Krakowie ruszą sekcje zwłok ofiar katastrofy polskiego autobusu na Węgrzech. Wczoraj ciała 12 pielgrzymów sprowadzono do kraju wojskowymi samolotami. Sekcje zwłok mają przeprowadzić specjaliści z Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Jagiellońskiego, o czym informuje rzecznik prokuratury okręgowej w Krośnie Marta Kolędowska-Matejczuk. Wówczas ciała zostaną przekazane rodzinom zmarłych.
1: Niezwłocznie, w pierwszym możliwym terminie.
0: Wówczas będą mogły też odbyć się pogrzeby na Podkarpaciu, skąd pochodziły ofiary. Trzy najciężej ranne osoby w katastrofie wciąż przebywają w szpitalach na Węgrzech. Kolejne trzy lżej poszkodowane leczone są w kraju w placówkach w Rzeszowie. Biskupi apelują o pojednanie polsko-ukraińskie i powstrzymanie narastającej agresji między Polakami a Ukraińcami oraz szukanie drogi do pojednania. Apel wystosowano po posiedzeniu Rady Stałej Biskupów na Jasnej Górze. Biskupi potępiają wszelkie incydenty o charakterze narodowościowym, chuligańskim i kryminalnym oraz wzywają do uczciwego dialogu historycznego i wzajemnego szacunku. W apelu w sprawie pojednania polsko-ukraińskiego hierarchowie podkreślają, że Kościół od początku pełnoskalowej wojny na Ukrainie stoi po stronie osób najbardziej poszkodowanych, to jest ofiar wojny, ich rodzin i tych, którzy stracili swoje domy. Jest zgoda Hiszpanii, by produkowane tam nowoczesne samoloty cysterny do tankowania w powietrzu trafiły na wyposażenie polskiej armii. Kontrakt dopiero będzie podpisany, ale wielkich Airbusów A330 w wersji wojskowej mamy mieć w sumie 4 sztuki, zapowiedział minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Pierwsze samoloty pojawią się już w 2028 roku. Do 30 ta umowa musi być zrealizowana. Po negocjacjach z Hiszpanią oni nam odstępują swoje.
0: Maszyny pozwalają na tankowanie w powietrzu myśliwców, w tym najnowocześniejszych F-35, co znacząco zwiększy ich zasięg i czas prowadzenia operacji. Poza tym Airbusy mogą służyć do transportu ciężkiego sprzętu i dużej liczby wojska, a także do ewakuacji rannych.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Europejski nakaz aresztowania doprowadził do zatrzymania w Niemczech 32-latka podejrzanego o brutalne pobicie, do którego doszło w ubiegłym roku w Rudzie Śląskiej. Mężczyzna miał wraz z drugim napastnikiem dotkliwie pobić znajomego, pozostawiając go nieprzytomnego i bez pomocy. Następnie uciekł za granicę. Po przekazaniu polskim służbom mężczyzna został doprowadzony do prokuratury rejonowej w Rudzie Śląskiej i usłyszał zarzut pobicia ze skutkiem ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. A ponieważ działał w warunkach recydywy, grozi mu do 15 lat więzienia.
4: Cztery minuty po godzinie 9:00, za oknem pięknie, słonecznie na Ostrowie Tumskim i błękitne niebo, niemalże bezchmurne. Wieje delikatny wiatr z momentami z prędkością do 11 km na godzinę, a we Wrocławiu mamy 17 stopni. Dzisiaj będzie tutaj o 10 stopni więcej, maksymalnie 27 stopni i to będzie maksymalna temperatura dla naszego województwa w dniu dzisiejszym. Jutro jeszcze cieplej, warto pięknie pożegnać lato.
5: Reklama.
6: Nowy rok, nowy ja. Szukam nowej pracy.
5: Słyszałam, że MPK zatrudnia kierowców autobusów i motorniczych. Oferują dobrą pensję i dużo benefitów. W czasy pod gruszą, świadczenia na święta.
6: Nie mam prawka.
5: MPK zrobi ci darmowy kurs. Sprawdź i aplikuj na rekrutacja.mpkwroc.pl.
6: Brzmi super. Dzięki.
5: MPK Wrocław. Nowa praca już na ciebie czeka.
7: Na ulicy Kminkowej, na Lipie Piotrowskiej ruszyły intensywne prace. Przebudujemy 300-metrowy odcinek ulicy. Od Kaparowej do Lukracjowej. I wykonamy nową nawierzchnię. Powstaną nowy chodnik, odwodnienie, oświetlenie i sieć teletechniczna. Posadzimy także 40 drzew. Prace potrwają do końca roku. To zadanie z wrocławskiego budżetu obywatelskiego. Na czas prac obowiązuje zmieniona organizacja ruchu. Odcinek między ulicami Kaparową i Lukrecjową jest zamknięty dla samochodów. Dla kierowców wyznaczono objazd. Koszt inwestycji to niemal 3 miliony złotych. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
8: Dożynki gminy Długołęka i powiatu wrocławskiego. 29 i 30 sierpnia. Park Szczodre pod Wrocławiem. Na scenie zagrają zagraniczny zespół Akcent, Letni Chamski Podryw, DJ Omen, Fun Factory, Squeezer oraz Roki Czanka. Zapraszamy.
9: Reklama.
10: Radio Rodzina.
11: Radio Rodzina.
12: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
4: 6 minut po godzinie 9 przy mikrofonie Judyta Eksner. Dzień dobry, jestem dzisiaj z Wami do godziny 12. Dzisiaj jest środa, ktoś dopiero obudził, może nie wie, 27 dzień sierpnia. O godzinie 9.15 już za chwilę zapraszam na przegląd prasy. Podpowiemy, co ciekawego dzieje się w okolicy, na świecie.

0: 15 minut po godzinie 9. Zapraszamy na przegląd prasy w Radiu Rodzina, a w studiu jest już ze mną Ilona Paran. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry, cześć. Tak, jestem i zaczynamy od rekordu, który został wczoraj pobity w 56 minut z Kłodzka do Wrocławia pociągiem. Rekord pobity, najszybszy pociąg specjalny przejechał trasę z Kłodzka do Wrocławia. To o 10 minut szybciej niż najszybszy pociąg, który do tej pory jeździł po tej linii. Rekord został pobity najnowszym elfem z bydgoskiej fabryki PESA. Przejazd ten został pobity 26 sierpnia. U nas dziennikarka Daria była na miejscu i można przeczytać właśnie jej news u nas na stronie. Wszystkie te pociągi, które wożą Dolnoślązaków, zostały zakupione ze wsparciem środków unijnych, w ramach którego właśnie Dolnośląski Przewoźnik uzyskał dofinansowanie na pociągi w wysokości ponad 180 milionów złotych. Nowoczesne elfy będą obsługiwać m.in. linie z Międzylesia i z Kłodzka, i Kłodzka do Wrocławia. Koleje Dolnośląskie również pochwaliły się jeszcze kolejnym rekordem. W lipcu 2026 roku biało-żółte pociągi po raz pierwszy w historii spółki przejechały 1,5 miliona kilometrów. A w 2026 przewoźnik planuje przewieźć ponad 28 milionów pasażerów.
0: To naprawdę dużo. Jakie są twoje doświadczenia z jazdy pociągiem? Również szybko zawsze?
1: Zależy jakim.
0: Nie, no tutaj... nie jechałaś pewnie jeszcze elfem, co?
1: Jechałam chyba. Jechałam już elfem, jechałam kolejami dolnośląskimi. Ja również podróżuję na innymi pociągami i kiedyś miałam
0: inne rejony Polski.
1: Inne rejony
0: Polski. Nie zdradzamy.
1: Nie zdradzamy. No różne są przygody, prawda? No niekiedy, nie wiem, ostatnio miałam właśnie taką przygodę, że akurat pociąg zdarzył się ze zwierzęciem. I było jakieś 5 godzin postoju, tak, 5 godzin, tak, to było piękne.
0: Czas kontemplacji.
1: Czas kontemplacji, czas w ogóle integracji z innymi pasażerami, można było poznać nowe osoby, podzielić się doświadczeniami,
0: tak
1: właśnie,
0: dalej.
1: Ktoś tam miał urodziny, było śpiewane 100 lat, no jedynie tym dzieciom współczułam, ponieważ tak jednak po północy, a takie maluchy nie spały, to było ciężkie, no ale cóż, no na niektóre sytuacje nie mamy niestety wpływu.
0: To prawda i myślę, że z elfami na pewno dojedziemy bezpiecznie do celu.
1: Czy Wrocław wciąż jest stolicą polskich escape roomów? Jesienią ponownie przyciągnie fanów z całego świata. To właśnie nad Odrą narodził się pierwszy polski escape room. To tutaj zorganizowano pierwsze Mistrzostwa Polski i pierwszą dużą konferencję. Ze Wrocławia wywodzi się także legendarny opuszczony hotel. Jako pierwszy polski pokój trafił do światowego top 10. W dniach od 12 do 14 listopada stolica Dolnego Śląska stanie się miejscem spotkania najlepszych graczy, projektantów i wielbicieli, i właścicieli, ale również wielbicieli escape roomów z całego świata. Program rozpocznie się właśnie tego 12 i 13 listopada w Concordia Design, gdzie zaplanowano konferencję. No i zwieńczeniem właśnie wydarzenia będzie finał tej 10 edycji, który 14 listopada rozegrany zostanie na zamku w Leśnicy. Więc jeżeli mamy tutaj wśród naszych słuchaczy fanów escape roomów, to sobie koniecznie zapiszcie tą datę 12-14 listopada.
0: Ty byłaś?
1: Byłam w escape roomie.
0: Udało ci się wyjść?
1: Udało mi, za każdym razem mi się udało wyjść, z różnym czasem, ale tak, to jest dość ciekawa przygoda. Nie jestem taką super fanką, że każdy escape room już zwiedziłam we Wrocławiu, to raczej jest taka...
0: A ich jest
1: taka,
0: dużo?
1: Ich jest sporo. Nie wiem
0: ludzie
1: dokładnie.
0: Sobie w domach urządzają.
1: To prawda, kiedyś właśnie znajoma miała urodziny i zrobiła taki escape room w jednym pokoju jako taką niespodziankę dla przybyłych gości. Bardzo fajnie to wyszło. No są różne poziomy, są różne trudności, są różne straszności, bo kiedyś byłam w takim jednym strasznym, to tak stwierdziłam, że może jednak bardziej taką przyjemniejszą wersję wolę.
0: No i co tam?
1: A jeszcze a propos escape roomów, to tak w międzyczasie tutaj doszukałam się. 65 działa escape roomów we Wrocławiu. Tak, to tak odpowiadając na twoje pytanie, szybki research dziennikarski był. I na koniec, zjawiskowo ubrani, pełni elegancji. Tak ubierają się kobiety i mężczyźni z krynoliny, a ich piknik 29 sierpnia to jest coroczna tradycja. Do Parku Południowego pod koniec sierpnia przyjeżdżają elegancko ubrane panie i panowie. Jest to piknik Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej i Kostiumingu. I to będzie 10. ten piknik. Spotka się na nim blisko 40 osób, dla których właśnie sensem życia jest ubieranie się w stylu dawnych epok. Więc jeżeli ktoś chciałby doświadczyć takiego przejścia w czasie na żywo, to 29 sierpnia w Parku Południowym będzie mógł zobaczyć właśnie przebranych ludzi w dawne epoki.
0: No to ja mam dwa pytania, o której zaczyna się to wydarzenie.
1: Początek spotkania o 12:00 nieopodal pomnika Chopina.
0: A czy można przyjść odzianym po prostu w bawełnę? Czy
1: oczywiście, to... że tak, że można przyjść odzianym w bawełnę.
0: A wyjdzie się w krynolinie.
1: A wyjdzie się tak. No, jeżeli państwo sobie właśnie ten news podał Wroclaw, to zdjęcia robią wrażenie, bo naprawdę ma się wrażenie, że się jest w jakimś filmie.
0: Że się zasiada z Chopinem na tym pikniku.
1: Tak, i że jest się po prostu na planie filmowym dawnej epoki.
0: To polecamy, to chyba niezapomniane będzie doświadczenie. Bardzo dziękuję ci, Ilona, za ten przegląd prasy. Zapowiada się przepiękny dzień dzisiaj.
1: I przepiękny weekend.
0: I przepiękny weekend słoneczny.
1: Korzystajmy. Właśnie. Bezpiecznie, ale korzystajmy.

Już 32 minuty po godzinie 9, zgodnie z zapowiedzią, czas na konkurs na antenie Radia Rodzina. Dzisiaj mam dla Was dwa zaproszenia na koncert, który odbędzie się już jutro w Oratorium Marianum Uniwersytetu Wrocławskiego w przepięknej sali. I to jest ostatni koncert z cyklu Wrocław Summer Classics, muzyka klasyczna i nie tylko, bo także filmowa latem. To będzie koncert Cudowny świat operetki. O godzinie 19:00, tak jak wspomniałam, w Oratorium Marianum, a na scenie wystąpią solistka operetki wrocławskiej Monika Gruszczyńska, sopran, Rafał Meisner, tenor, i wieloletni solista opery wrocławskiej Natalia Czekanowska przy fortepianie oraz Karolina Cel, skrzypce. W programie zabrzmią m.in. O Sole Mio, Przetańczyć całą noc z musicalą My Fair Lady, Brunetki, blondynki, Usta milczą, dusza śpiewa, czy Twoim jest serce me i wiele, wiele więcej. To będzie wieczór na pewno pełen pięknych głosów, ale także wirtuozowskich skrzypiec, wzruszeń i niezapomnianych muzycznych emocji. Oczywiście, jeśli chcecie się wybrać z naszą pomocą, wystarczy do nas zadzwonić 71 322 20 22 albo napisać 71 48, wiadomość zaczynamy od słowa rodzina. Napiszcie nam, czy lubicie takie koncerty operetkowe, może kojarzycie któryś z tych utworów, może byliście na takim koncercie. Napiszcie nam przede wszystkim, dlaczego chcecie się wybrać i z kim. Oczywiście podpiszcie SMS-a swoim imieniem.

A może słucha nas teraz jakiś śpiewak albo śpiewaczka i zadzwoni do nas, coś nam zaśpiewać pięknego i w ten sposób wybierze się właśnie z naszą pomocą na ten koncert, a mowa o jutrzejszym koncercie w ramach cyklu Wrocław Summer Classics, muzyka klasyczna w wakacji, kiedy tych koncertów często jest mniej, a tym razem to cudowny świat operetki, do którego możecie się przenieść razem z nami. My chcemy w tym pomóc. 71-48, zaczynamy od słowa rodzina. Jeśli chcecie napisać nam, z kim wybierzecie się na ten koncert i dlaczego chcecie się dać porwać cudownemu światu operetki, to już jutro w Oratorium Marianum Uniwersytetu Wrocławskiego o godzinie 19, a jeśli chcecie zaśpiewać, 71-322-2022, czekamy na O Sole Mio.

0: Kolejny rok chyba też kocha nasza słuchaczka, z którą się za chwilkę połączymy. Moniko, czy się słyszymy?
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Pozwolę sobie przeczytać tego pięknego SMS-a. Mogę?
1: Pewnie.
0: Fundamentem jest małżeństwo, dlatego bardzo chciałabym się wybrać na taką randkę z mężem, właśnie na koncert operetkowy, o którym mówiłam wcześniej, ponieważ uwielbiam muzykę i ona mnie relaksuje, a przy dwójce malutkich dzieci rzadko zdarzają się wspólne wyjścia i chwila relaksu, a szczególnie w takim pięknym miejscu, zgadzam się, również jestem mamą dwójki dzieci i rzadko zdarzają się takie okazje, a my chcemy to umożliwić, dlatego wybierzesz się razem z mężem już jutro na koncert Cudowny Świat Operetki. Cieszysz się?
1: Bardzo się.
0: A mąż już wie?
1: Nie wiem.
0: To będzie niespodzianka. Super. A czy kogoś pozdrawiamy z tego miejsca?
1: Męża.
0: Przyłączamy się do tych pozdrowień. A dla ciebie życzenia imieninowe, bo dzisiaj Monika obchodzi imieniny. Tak się składa.
1: Tak, dziękuję bardzo.
0: Życzymy pięknego dnia. Proszę, nie rozłączaj się, Monika. Zaraz powiemy, co i jak należy zrobić, żeby na koncert się dostać. A my wracamy na naszej antenie do muzyki.

0: Autopromocja.
1: Przez całe wakacje, w każdy weekend, Radio Rodzina zabierze Cię w podróż po Dolnym Śląsku. Zamki, uzdrowiska, szlaki rowerowe, smaki regionu. Odkrywamy je razem, prosto z terenu. Słuchaj audycji Wakacje na Dolnym Śląsku w Radiu Rodzina oraz na stronie www.radiorodzina.pl. Projekt realizowany we współpracy z Dolnośląską Organizacją Turystyczną.
0: Autopromocja.

0: Facebook ma zapłacić 1 miliard złotych kary, chce tego polski rząd. W Stanach Zjednoczonych kara jest już przesądzona. Meta zapłaci za uzależnienie dzieci. Treningi reagowania w sytuacjach zagrożenia odbędą się w całej Polsce. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. 1 miliard złotych to kara, jakiej polski rząd domaga się od koncernu Meta, czyli właściciela Facebooka i Instagrama. Karę miałaby nałożyć Komisja Europejska, jak poinformował minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Wniosek o ukaranie właśnie został wysłany. W serwisie X napisał: platformy cyfrowe muszą ponieść pełną odpowiedzialność za swoje działania. Wezwał też Metę do natychmiastowego wprowadzenia skutecznych narzędzi eliminujących oszustwa, fałszywe reklamy i promowanie nielegalnych aplikacji. Ten dziki zachód na platformie musi się skończyć, pisze minister. Tymczasem w Stanach Zjednoczonych Meta zgodziła się zapłacić prawie 17 miliardów dolarów i wprowadzić mechanizmy zabezpieczające dzieci. To efekt procesu, który technologicznemu koncernowi wytoczyło blisko 30 stanów. Władze stanowe zarzuciły Mecie celowe wykorzystywanie mechanizmów uzależniających wobec młodych osób. Oprócz pieniędzy Meta ma podjąć także inne działania, mówi medioznawca Miłosz Babecki.
1: To, na co Meta musiała się ostatecznie zgodzić, na co musiała przystać, to na przykład włączenie takiego limitu 2 godzin dziennie na Facebooku, na Instagramie, kiedy nastolatek nie włączy sieci, czyli tych dwóch aplikacji Facebook, Instagram, bez zgody rodzica, i włączenie blokady od północy do 6 rano.
0: Ale to tylko w Stanach Zjednoczonych. Podobne procesy toczą się także przeciwko właścicielom takich serwisów jak TikTok, YouTube czy Snapchat.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Trening reagowania w sytuacji zagrożenia. Każdy Polak może go przejść już w najbliższy weekend. W sobotę na szkoleniach eksperci przypomną, co robić w sytuacjach zagrożenia. Tematami przewodnimi będzie rozpoznawanie sygnałów alarmowych i zasady bezpiecznej ewakuacji. To procedura, z którą może mieć do czynienia każdy z nas, mówi komendant Mazowieckiej Straży Pożarnej Artur Gonera.
3: Ewakuacja, w myśl tego tematu, o którym cały czas rozmawiamy, kojarzy się tylko z czymś bardzo niebezpiecznym, z ewentualnym zagrożeniem nalotu z powietrza, z jakimiś sytuacjami wojennymi. Natomiast nie, nawet pożar w bloku powoduje, że strażacy zarządzają tą ewakuację.
0: Krajowy trening reagowania odbędzie się w całej Polsce. Punkty szkoleniowe będą działać w centrach miast, domach kultury, bibliotekach, a także przy remizach.
2: Wiadomości ze świata sportu.
0: 13 odcinków specjalnych o łącznej długości prawie 113 kilometrów będzie liczył tegoroczny rajd Wisły. Jubileuszowa 70. edycja odbędzie się w dniach od 18 do 19 września. O szczegółach poinformowali organizatorzy zawodów. Wiślańska rywalizacja przesądzi o tym, kto zdobędzie tytuł rajdowego samochodowego mistrza Polski. W stawce liczy się tracący punkt do lidera Jarosław Szeja.
4: Ja się cieszę, że właśnie jakby ktoś by mi powiedział przed sezonem, że będę walczył o tytuł mistrza Polski na rajdzie Wisły. To jest jakby dla mnie wspaniałe emocje i chyba najlepszy finał sezonu, jaki może być. Myślę, że jesteśmy załogą, która jest przygotowana. Wiem, jak się przygotować do tych zawodów i trzymajcie kciuki za Ślązaka, żeby ten tytuł został u nas.
0: Start i meta rajdu będą zlokalizowane w Wiślańskim Amfiteatrze.
5: Minęła godzina 10, sprawdzamy prognozę pogody. Ciepło, cieplej, jeszcze cieplej. Na Dolnym Śląsku dzisiaj 27 stopni to temperatura maksymalna, ale wszędzie będzie ponad 20 stopni, nawet tam, gdzie najchłodniej, w terenach podgórskich 23 stopnie w samo południe. We Wrocławiu aktualnie mamy stopni 18, temperatura rośnie, nie ma na niebie niemal żadnej chmurki, wieje delikatny wiatr, wilgotność powietrza jest spora, ale dzisiaj bez opadów.
6: Radio Rodzina.
2: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
5: Przy mikrofonie Judyta Exner. Dzień dobry wszystkim. Wczoraj tutaj mieliśmy wyjątkowych gości. Zespół Rekarpaty Wrocławski, który tradycję reinterpretuje właśnie na nowo muzykę karpacką, można powiedzieć. Inspirują się muzyką łemkowską, słowacką, ukraińską i zostawili nam tutaj dwa albumy dla naszych słuchaczy. Chcielibyśmy Was obdarować. Te informacje znajdziecie już wkrótce w naszych mediach społecznościowych, a ja, żeby Was zachęcić, już niedługo pokażę Wam, jaka tam piękna muzyka, żebyście mogli posłuchać troszeczkę.

0: Gabriela Klimi na antenie Radia Rodzina. 15 minut po godzinie 10. Ostatni weekend sierpnia, już tuż, tuż. A na Dolnym Śląsku pod znakiem sportowym, sportowych emocji, ale w gwiazdorskiej obsadzie. Andrzej Seweryn, Dawid Ogrodnik, Bogusław, Linda, Sonia Bohosiewicz i wiele innych znanych nazwisk już 29 i 30 sierpnia spotkają się podczas jeździeckich mistrzostw gwiazd Art Cup 2026 w Stadzie Ogierów Książ i Zamku Książ. Gwiazdy ponownie staną w jeździeckiej rywalizacji na Dolnym Śląsku, mówi Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego.
1: Połączenie z jednej strony kultury aktorskiej, sztuki, gwiazd z pierwszych stron gazet, kina, sceny, a z drugiej strony połączenie z pięknym sportem, jakim jest jeździectwo, piękne zwierzęta, konie. W wyjątkowym miejscu na Zamku Książ w Wałbrzychu.
0: A tam cztery konkurencje: ujeżdżanie, skoki przez przeszkody, powożenie i western. Jak zapowiedział pomysłodawca wydarzenia Andrzej Sałacki, na liście uczestników jest kilkadziesiąt znanych postaci.
2: Miejsce jest wyjątkowe, miejsce jest urokliwe w połączeniu tych dwóch podmiotów, a więc Zamku w Książu, który ma już renomę absolutnie w Polsce taką totalnie czołową, ale również w wymiarze międzynarodowym, plus hipodrom stada Ogierów Książ. Naprawdę możemy liczyć na fantastyczny odbiór nie tylko ze strony gwiazd, ale również ze strony wspaniałej dolnośląskiej i nie tylko dolnośląskiej publiczności. W tym roku zbliżamy się do tego, że będziemy mieli bardzo ciekawy zestaw gwiazd. Potwierdził między innymi, ja oczywiście tutaj powiem, bo to jest kilkadziesiąt znanych postaci, ale między innymi Bogusław Linda, Dawid Ogrodnik, Katarzyna Dowbor, Emilia Krakowska, Andrzej Grabowski, Anna Korcz, Sonia Bohosiewicz, Marek Dorzewski, Marek Siódem, Jarosław Kret i wiele znanych innych postaci, które w takiej uroczej scenerii, zgodnej z naturą, będą dla Państwa świeciły jak w zeszłym roku.
0: Creme de la creme polskiego kina właśnie w Zamku Książ. Jeśli planowaliście zobaczyć Zamek Książ w te wakacje, nie zdążyliście, to teraz jest kolejny powód, dla którego warto tam pojechać właśnie w najbliższy weekend. Odbędą się tam wyjątkowe igrzyska, można powiedzieć. Jeździeckie Mistrzostwa Gwiazd Art Cup 2026 to na Zamku Książ. A ja przed chwilą obiecałam Wam pokazać, żebyście mogli usłyszeć zespół Rekarpaty, bo zostawili dla nas właśnie album. I tutaj teraz dla Was utwór z tego albumu. Powolutku go włączamy i słyszymy te piękne skrzypce, a w skład zespołu wchodzą właśnie skrzypce, instrumenty klawiszowe, wokal, jest także bas, gitara basowa, perkusja i okazyjnie również flet, a to muzyka z Karpat, zreinterpretowana na nowo, trochę na jazzowo. I mam tutaj w studiu Radia Rodzina dwa egzemplarze takich albumów. Jeśli Wam się spodoba, to powiem Wam, jak możecie zdobyć i we własnym domu albo w samochodzie słuchać Rekarpatów. Przy mikrofonie Gosia Tutko na tym albumie, a za instrumentami klawiszowymi Marek Tutko, z którymi wczoraj rozmawiałam tutaj w studiu Radia Rodzina. Utwór Dunaju, Dunaju z płyty W jaworowym lesie.

Podobają wam się takie połączenia muzyki tradycyjnej, ludowej na jazzową z takim intensywnym basem na przykład? Jeśli tak, zadzwońcie do nas 71 322 2022, opowiedzcie nam o tym albo napiszcie 71 48. Zaczynamy od słowa rodzina, napiszcie nam Rekarpaty, bo tak nazywa się ten zespół. W naszych mediach społecznościowych również będzie za chwilkę konkurs, tam mamy dwa albumy, trafią do dwóch naszych słuchaczy. Mam nadzieję, że podobało wam się. To wrocławska formacja Rekarpaty, muzyka łemkowska, ukraińska, góralska, słowacka, na jazzowo.

0: A ktoś wykręcił właśnie nasz numer. Teraz zadzwoniłaś do nas słuchaczka Anna. Czy się słyszymy?
1: Tak, dzień dobry.
0: No właśnie przed chwileczką powiedziałam, że do wygrania płyta zespołu Rekarpaty. Usłyszeliśmy też Dunaju, Dunaju. Podobał wam się ten utwór, prawda?
1: Bardzo.
0: Bardzo. Słuchałeś też rozmowy wczoraj z artystami tego zespołu, prawda?
1: Tak.
0: No i jak wrażenia? Podoba wam się taka muzyka ludowa na nowo?
1: Ja ogólnie lubię muzykę i lubię też nowe aranżacje starych melodii ludowych, czy też z dawnych czasów. Bardzo mnie zaintrygowała ta muzyka i ten zespół. Też mam znajomą Łemkę, także tym bardziej interesuje mnie akurat docelowo też kultura łemkowska.
0: No to fantastycznie, to będzie sposób, żeby zagłębić się właśnie w tą twórczość, bo jak wczoraj usłyszeliśmy, to jest taka muzyka, którą niejako artyści wyssali z mlekiem matki, Marek Tutko jest Łemkiem, no i właśnie tak można tą tradycję przekazywać przez muzykę. Płyta będzie do odebrania w studiu naszego radia, gratulujemy, a my wracamy do muzyki już nie łemkowskiej, tym razem na naszej antenie. Czy kogoś pozdrawiamy, pani Aniu?
1: Tak, pozdrawiam córkę i męża, którzy być może mogą mnie słyszeć teraz.
0: Przyłączamy się oczywiście do tych pozdrowień. Proszę ze mną jeszcze chwileczkę pozostać, a na naszej antenie teraz coś z francuska, Uwe Le Monde i zespół La Femme.

20 minut pozostało do godziny 11. Z Wrocławia wyrusza bus w trasę. To wiadomość ważna dla rodziców małych dzieci, dla ich opiekunów, dziadków, bo to nie byle jaki bus, a bajkobus będzie zatrzymywał się w wielu miejscowościach na Dolnym Śląsku i tam będziecie mogli już od 5 września, to jest początek jego trasy, oglądać spektakle wrocławskiego Teatru Lalek. Każdy spektakl potrwa około 30 minut, a potem będzie taki czas na rozmowę z aktorami, integrację. Zaczynamy w Ziembicach, tam 5 września o godzinie 12. Tesla kontra Edison, czyli z prądem lub pod prąd. Taki spektakl. Potem zatrzyma się w następnym miejscu w Odolanowie, Pałac w Goszczu i wielu, wiele innych miejsc. Ta trasa jest długa i potrwa aż do 15 października. Zachęcam do tego, by odwiedzić stronę Wrocławskiego Teatru Lalek i zobaczyć, czy zatrzymuje się w waszej miejscowości. Grają takie swoje kultowe spektakle Skarpety i Papiloty, Misiaczek. To są głównie tytuły dedykowane małym dzieciom. Myślę, że tak już Misiaczek od pierwszego roku życia jak najbardziej. I ten sam bajkobus robi wrażenie, bo jest jakby zaczarowany. Odwiedźcie stronę Wrocławskiego Teatru Lalek, tam znajdują się szczegóły. To projekt Teatr na wyciągnięcie ręki, Wrocławski Teatr Lalek w trasie.

A czy wam dzisiaj się coś śniło? Psychologia od dawna fascynuje się snami. Między innymi pierwszym takim psychologiem był oczywiście Sigmund Freud. On uważał, że sny są symbolicznym wyrazem naszych ukrytych pragnień i konfliktów. Może kojarzycie też nazwisko Carla Gustava Junga. On z kolei uważał, że sny to taki sposób komunikacji z nieświadomością i uważał, że mogą nam lepiej pomagać zrozumieć siebie i swoje emocje, i do dzisiaj właśnie w tej metodzie analitycznej wykorzystuje się sny, przyglądamy się snom właśnie rozmawiając na przykład z psychoterapeutą. A współczesna psychologia patrzy na sny nieco inaczej. Uważa się, że one nie są żadną gotową przepowiednią, ani zbiorem uniwersalnych symboli, które można odczytać na przykład według Sennika. Raczej odzwierciedlają nasze codzienne doświadczenia, emocje, lęki czy wspomnienia. Na przykład po stresującym dniu częściej śnimy o pościgach czy jakichś trudnych sytuacjach, a po ważnych wydarzeniach o osobach, na przykład z którymi byliśmy bardzo związani. Psychologowie podkreślają, że analizowanie własnych snów może być bardzo pomocne, jeśli pozwala zauważyć powtarzające się emocje lub problemy, ale nigdy nie należy traktować snów dosłownie. Kiedy spadamy, nie oznacza, że wydarzy się coś złego, a kiedy latamy, że odniesiemy jakiś ogromny sukces. Najważniejsze jest to, że sny są naturalnym, zupełnie naturalnym elementem pracy naszego mózgu i mogą pomagać w porządkowaniu emocji i doświadczeń, ale nie są żadnym tajemniczym kodem, który trzeba za wszelką cenę rozszyfrować. Można powiedzieć, że w psychologii są przede wszystkim odbiciem naszego wewnętrznego świata.

0: Z Radiem Rodzina zawsze w dobrym kierunku.
1: Rośnie tragiczny bilans powodzi błyskawicznej w Nepalu. Wśród ofiar nie ma Polaków. Protest nauczycieli w ostatni dzień wakacji. Szykuje się powrót upałów. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. Niemal 1500 osób, w tym kilkuset obcokrajowców, jest poszukiwanych w Nepalu po tym, jak błyskawiczna powódź zmiotła prawie wszystko, co było na jej drodze. Błotnista lawina zalewała miasta i wioski. Nie żyje prawie 200 osób. Polski MSZ zapewnia...
2: Na ten moment nie mamy informacji o poszkodowanych obywatelach Polski. To jest informacja z naszej ambasady w Delhi.
1: Mówił wiceszef resortu spraw zagranicznych Ignacy Niemczycki. Przyczyną powodzi było najprawdopodobniej osunięcie się ziemi. Żywioł wywołał lawinę stopniającego śniegu, która spłynęła do jednej z rzek. To doprowadziło do powodzi błyskawicznej. Już niecały tydzień do pierwszego dzwonka w szkołach, a nauczyciele zaplanowali na ostatni dzień wakacji protest. W Warszawie odbędzie się manifestacja, a to będzie dopiero początek szerszej akcji. O jej formie zdecyduje zarząd Związku Nauczycielstwa Polskiego we wrześniu. Jak mówi wiceszefowa ZNP Urszula Woźniak, w ramach protestu nauczyciele mogą nie brać dodatkowych godzin czy zrezygnować z wyjazdów na wycieczki. Nauczyciele chcą 15% podwyżki, rząd proponuje od przyszłego roku tylko 3%.
3: Słowo podwyżka dla nauczyciela to jest obraźliwe w tym momencie. Jeżeli będą utrzymane te wskaźniki, to w 2027 wynagrodzenia nauczycieli znajdą się na najniższym poziomie 2023 roku. Jak się skończyła kadencja tamtego rządu na najniższych wynagrodzeniach nauczycieli, to jak widzimy, kadencja tego rządu skończy się na tym samym poziomie.
1: Mówiła Urszula Woźniak ze Związku Nauczycielstwa Polskiego. Związkowcy domagają się też powiązania pensji nauczycieli ze średnią płacą w gospodarce.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
1: A przed nami powrót upałów już dziś, ale szczególnie jutro. Gorąco ma zrobić się na południu i zachodzie, w pasie od Zielonej Góry przez Śląsk, Małopolskę aż po Przemyśl, mówi Przemysław Makarewicz, synoptyk IMGW.
5: Na południu, na zachodzie ta temperatura 30, nawet 31 stopni.
1: Chwilę później, bo już po weekendzie pogoda znów się popsuje i to przez całą Polskę przejdą w weekend burze.
5: Miejscami będą gwałtowne, mogą im towarzyszyć takie ulewne, nawalne opady deszczu, lokalnie gradu i silne porywy wiatru.
1: A w niedzielę pogoda znowu powinna się poprawić.
4: Wiadomości ze świata sportu.
1: Oddala się perspektywa Ligi Mistrzów, a w zasadzie Ligi Mistrzyń w Sosnowcu. Piłkarki Czarnych Sosnowiec, pokonując drużyny z Gruzji, Irlandii, Cypru i Słowacji, dotarły do trzeciej decydującej rundy kwalifikacji. Tu jednak mistrzynie Polski uległy rywalkom z Belgii aż 1-4. Sytuację swoich piłkarek ocenił trener Czarnych Sebastian Stemplewski.
6: Oczywiście porażka boli. Mamy jeszcze mecz na wyjeździe i pojedziemy na pewno z chłodnymi głowami. Jesteśmy drużyną, która walczy do końca. Nie poddajemy się. Przegraliśmy, ale mamy ten drugi mecz i będziemy robić wszystko, żeby mieć ten korzystny wynik na sam koniec.
1: Rewanż odbędzie się w najbliższą środę, 2 września.
7: Na Dolnym Śląsku dzisiaj ciepło i słonecznie, maksymalnie 27 stopni, tyle też będzie we Wrocławiu, a tutaj temperatura rośnie sukcesywnie, teraz mamy 20 stopni, słońce, błękitne niebo, piękny taki dzień, by pożegnać się już powoli z takimi gorącymi dniami, bo jutro już chyba taki ostatni upalny dzień właśnie wakacyjny, 31 stopni ma być na Dolnym Śląsku, pomyślcie, co ciekawego możecie robić, na przykład może basen, kąpielisko.
8: Reklama. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca wartościowe lektury na wakacje i nie tylko. Jeśli szukasz opowieści o Maryi, która pomaga modlić się, ufać i patrzeć głębiej, ta książka może być dobrym wyborem. Książka pod tytułem O Maryi, napisana przez kardynała Grzegorza Rysia, jest publikacją, która prowadzi przez najważniejsze sceny z życia Matki Jezusa. Od zwiastowania po obecność pod krzyżem, pokazując je jako laboratoria wiary, bliskie codziennemu życiu człowieka. To poruszające rozważania o Maryi jako kobiecie wiary, która uczy zaufania Bogu i odkrywania Jego obecności w życiu. Autor pokazuje Maryję jako osobę wybraną, nie ze względu na siłę czy pozycję, lecz na otwarte serce i wiarę. To lektura dla tych, którzy chcą spojrzeć na Ewangelię jako na żywe słowo, odnoszące się także do własnych pytań, lęków i nadziei. Książka do nabycia we Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14. Więcej na księgarniawroclaw.pl. Reklama.
9: Radio Rodzina.
10: Radio Rodzina.
9: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
7: 5 minut po godzinie 11 przy mikrofonie Judyta Exner z Wami do godziny 12 rozpoczęła się peregrynacja obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w diecezji świdnickiej. Za chwilę o tym kilka słów więcej.

0: 14 minut po godzinie 11, zgodnie z zapowiedzią, teraz o tym, kto do nas przybył na Dolny Śląsk, a mowa o Matce Boskiej. W postaci ikony przybyła do nas kopia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, rozpoczęła się peregrynacja tego obrazu. Od wczoraj przybył do diecezji świdnickiej, aktualnie znajduje się w Świdnicy. Wczoraj rozmawialiśmy z księdzem doktorem Krzysztofem Orą, dyrektorem Wydziału Duszpasterskiego Świdnickiej Kurii Biskupiej. Zapytaliśmy, co dla diecezji świdnickiej oznacza pierwsza w jej historii peregrynacja obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.
1: To niewątpliwie dla nas wielki taki zaszczyt i moment historyczny, bowiem jesteśmy młodą diecezją i przywołujemy wydarzenia peregrynacyjne z czasu sprzed 30 lat, kiedy jeszcze nie istnieliśmy jako diecezja. Była diecezja wrocławska, legnicka, wtedy parafie były odwiedzane po raz ostatni przez ikonę jasnogórską, a teraz no właśnie do tej wspólnoty lokalnego kościoła przybywa Maryja w znaku ikony po raz pierwszy i faktycznie mamy poczucie takiej podniosłej chwili od dzisiaj, od tej uroczystej inauguracji. No i wiele sobie w związku z tą wizytą, z tymi odwiedzinami, z tą peregrynacją obiecujemy, czy mamy taką głęboką wiarę w to, że to faktycznie będzie wydarzenie dzięki Bożej opatrzności dla nas, takie jeszcze bardziej dające nam poczucie właśnie tej jedności, bycia razem też Kościoła, tego lokalnego. Więc dużo, dużo nadziei i dużo, dużo radości.
0: Ikona jasnogórska nawiedzi blisko 190 parafii, w każdej spędzi 24 godziny. Ten czas zostanie poprzedzony także rekolekcjami. Jak sprawić, by nie było to jedynie ogromne wyzwanie organizacyjne, ale przede wszystkim wydarzenie wiary i osobistego spotkania?
1: Nie chcemy zatrzymać się tylko na tym zewnętrznym wymiarze, który też jest w jakiś sposób w każdej parafii wyjątkowy przez organizację, ale to, co postawiliśmy sobie za cel, ksiądz biskup nasz Marek, przede wszystkim, aby rekolekcje w każdej parafii były takim wydarzeniem poprzedzającym przybycie Matki Bożej. Trzydniowe rekolekcje, które zostały powierzone, jeżeli chodzi o prowadzenie, kustoszom wizerunku jasnogórskiego, czyli ojcom Paulinom. I mogę powiedzieć już tutaj z doświadczenia, bowiem pierwsza parafia to parafia katedralna. Od katedry zaczniemy peregrynację. Trwały przez 3 dni rekolekcje i sam będąc słuchaczem tych rekolekcji, odbiorcą, widzę, jak wiele one znaczą dla takiego właściwego duchowego usposobienia, by nie zatrzymać się tylko na ramach, na obrazie, ale odkryć, zobaczyć coś więcej w tym znaku ikony Matki Bożej.
0: Na koniec zapytaliśmy księdza doktora Krzysztofa Orę, dlaczego warto przyjść na spotkanie z Matką Bożą Częstochowską?
1: Dlatego, że jesteśmy narodem, który ściśle jest związany z Maryją i to tą właśnie jasnogórską i myślę, że nasi przodkowie mieli tą dobrą intuicję wiary, żeby faktycznie wiązać się z Maryją, być blisko jej płaszcza, Matki i Królowej. I to doświadczenie i opieki, ochrony, ono nie jest tylko reliktem przeszłości, ale jest także dzisiaj dla nas bieżącą potrzebą. Warto przyjść, przeżyć, odnaleźć się przy obecności Matki.
0: Odsyłamy Was na naszą stronę internetową w zakładce w Kościół. Znajdziecie informacje dotyczące tej rozmowy, a będziemy na bieżąco informować, gdzie znajduje się aktualnie obraz Matki Bożej Częstochowskiej. Bądźcie z nami.

0: Remont, remont, remont, rusza remont, więcej zieleni, więcej piękna we Wrocławiu. Na ulicy Ruskiej ma zupełnie przemienić się jej wygląd, a przebudowa ulicy Ruskiej we Wrocławiu przekształci 160-metrowy odcinek w reprezentacyjny deptak. Wykonawca posadzi tam 28 drzew, a na skwerze planowane jest stworzenie nowego miejsca spotkań, czyli ta ulica zyska zupełnie nowy wygląd i będzie zielona, bo tam taki duży odcinek chodnika, właściwie bez zieleni żadnej, torowisko, więc tak gęsto też, jeśli chodzi o transport, i rowery, i samochody, i piesi, i tramwaje, dużo się tam dzieje, a prowadząca w kierunku Placu Solnego i Rynku ulica wymaga przebudowy nawierzchni, likwidacji barier architektonicznych, wymiany sieci wodno-kanalizacyjnej i nadania nowego blasku, czyli tych powodów jest bardzo dużo. Ulica Ruska stanie się zielonym deptakiem, natomiast zachowany zostanie jednokierunkowy ruch samochodowy od ulicy Rzeźniczej do Kazimierza Wielkiego, podkreśla Krzysztof Świercz z Wrocławskich Inwestycji.
1: Przebudowa ulicy Ruskiej na odcinku od Placu Solnego do ulicy Kazimierza Wielkiego. To zadanie ma już wybranego wykonawcę. Blisko 9 milionów złotych będzie kosztowało to zadanie. Po pierwsze zlikwidujemy wszelkie bariery architektoniczne, dzisiaj tam są różnego rodzaju stopnie i nie wygląda to zbyt korzystnie dla kogoś, kto porusza się choćby na wózku inwalidzkim albo jedzie rowerem. Przede wszystkim ta ulica zmieni swoje oblicze, bo przestanie być ulicą takiej klasycznej betonozy. W Wrocławiu w związku ze zmianami klimatycznymi wprowadzamy jako miasto zieleń w różnych obszarach. Pięknie zielenią się drzewa gledzicie i wiązy w rynku wrocławskim. W przypadku ulicy Ruskiej będziemy na pewno musieli odtworzyć linię starej zabudowy. Ona też będzie zaznaczona takim charakterystycznym innym kolorem zabruków. Przede wszystkim na ulicy Ruskiej pojawi się 28 drzew.
0: Tam, gdzie zabytki, tam kto? Wojewódzki konserwator zabytków. I tutaj również pojawiły się wytyczne, zgodnie z którymi na jezdni pozostanie dawne torowisko tramwajowe, a w posadzce będzie zaznaczona linia historycznej zabudowy i lokalizacja dawnej bramy ruskiej z XIII wieku. Prace mogą wiązać się z badaniami archeologicznymi. Kto wie, co skrywa tam ziemia pod posadzką. Tam.
2: W jezdni są chyba jeszcze pozostałości po szynach tramwajowych.
1: Tak, te pozostałości pozostaną. Taka jest decyzja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. My chcieliśmy rozwiązać to trochę inaczej. Jeśli już to torowisko miało pozostać, proponowaliśmy przeniesienie go ewentualne i zabudowanie rabatami z roślinnością. Byłoby to oryginalne rozwiązanie, które pozwoliłoby zachować historyczny trakt tramwajowy w ulicy Ruskiej, ale wykorzystanie go w sposób dość oryginalny. Zostawiamy torowisko, oczywiście ono będzie oczyszczone i ułożone na nowo, no i będzie tym świadkiem historii, że kiedyś tramwaje jeździły tą ulicą.
0: Dzięki przebudowie na ulicy Ruskiej pojawi się zdecydowanie więcej zieleni oraz klony i lipy drobnolistne. Drzewa zostaną posadzone z użyciem nowoczesnej technologii. Widzicie już te kwitnące lipy i czujecie? Na pewno będzie pięknie.
1: Projektantowi udało się znaleźć możliwość w labiryncie sieciowym, aby posadzić te drzewa. One będą także wzdłuż ulicy. Tam na ulicy Ruskiej te drzewa, one będą musiały być w takich specjalnych kompozytowych jakby pojemnikach wbudowywanych w ziemię. Z racji tego, żeby można tam osadzić system korzeniowy, ale żeby ten system korzeniowy też za bardzo nie rumakował, żeby się po prostu nam za bardzo nie rozszerzał ze względu na to zagrożenie z sieciami podziemnymi. O tym też trzeba pamiętać. Skwer to jest jakby zupełnie nowy pomysł, ponieważ chcemy zrobić takie nowe miejsce spotkań, jak we Wrocławiu wszyscy mówią, spotkamy się pod
2: pręgierzem,
1: pod Fredrą albo pod pocztą w rynku, to może spotkamy się na rogu Ruskiej i Psich But na fajnym zielonym skwerku. Właśnie takie miejsce chcemy tam stworzyć przy aptece tam na rogu ulicy Ruskiej. Tam jest właśnie taka zabetonowana przestrzeń, która po zakończeniu tej realizacji zmieni się nie do poznania, bo właśnie nie będzie betonu, będzie dużo zieleni, będzie takie miejsce, że będzie można usiąść i spotkać się tam ze znajomymi.
0: Jeśli chcecie zobaczyć wizualizację, zapraszam na naszą stronę internetową. Tam rzeczywiście ulica Ruska tonie w zieleni. Ciekawa jestem, kiedy tak będzie, bo te drzewa potrzebują dużo czasu, żeby wyrosnąć, no ale lipy. Piękny zapach, piękne kwiaty. Zapraszam na naszą stronę, zakładka Wrocław, a po południu rozmowa, cała rozmowa z Krzysztofem Świerczym właśnie na temat tej inwestycji.

0: 33 minuty po godzinie 11 to zespół The Cure na antenie Radia Rodzina. A teraz krótko o tym, co na naszej antenie po godzinie 13.10 w audycji Dziś w Kościele. Porozmawiamy o szkole podstawowej specjalnej Bonum. Zostały dwa miejsca. O tym rozmawiały dzisiaj na antenie. Będzie rozmawiać Patrycja z Jęczmionka i osoby, które ją odwiedziły właśnie z tej szkoły. Placówka została utworzona 28 sierpnia, dokładnie rok temu, z myślą o dzieciach wymagających szczególnego wsparcia edukacyjnego, wychowawczego i terapeutycznego. Jest przeznaczona dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera oraz niepełnosprawności sprzężone, w tym niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim. Zostały dwa miejsca w pierwszej i trzeciej klasie, mówi siostra Rafaela.
1: W tym momencie mamy 22 dzieci. W związku z tym mamy są dwa miejsca, które oczekują jeszcze na dzieci, bo mamy jedno wolne miejsce w klasie pierwszej i jedno wolne miejsce w klasie trzeciej. To oznacza, że tak naprawdę jeżeli w tym momencie ktoś chciałby dla swojego dziecka zmienić placówkę, bo to już jest taki moment, że ktoś już musiał decydować o zmianie placówki, no to czekamy na te dzieci, jesteśmy otwarci, więc te dwa miejsca jeszcze mamy po prostu wolne.
0: Swoją pracą w tej szkole dzieli się Joanna Konofał, nauczyciel i logopeda ze szkoły podstawowej specjalnej Bonów.
2: Dzieci są bardzo wdzięczne i widać efekty tej pracy. Są też trudności, ale to wiadomo, trzeba być przygotowanym na różne scenariusze, ale ogólnie w szkole jest spokojnie.
3: Z jakich zajęć mogą korzystać dzieci?
2: Dzieci mają zajęcia pozalekcyjne, rewalidacje i są to zajęcia m.in. logopedyczne, zajęcia z SI, zajęcia z psychologiem, zajęcia z terapii ręki. W tym roku będzie jeszcze dogoterapia, także będzie coś nowego. Myślę, że wszystkie dzieci na pewno na to czekają. Są zajęcia z Nuzelen.
0: Szkoła wchodzi w skład katolickiego zespołu szkolno-przedszkolnego Paulińska 14, utworzonego przez archidiecezję wrocławską w 2020 roku. Organem prowadzącym szkołę jest Fundacja Bonum Educationis, powołana w celu prowadzenia i wspierania działalności edukacyjnej oraz wychowawczej placówek zespołu. Na rozmowę zapraszam Was po godzinie 13.10.

Już za chwilę o godzinie 11.45 na naszej antenie rozpoczną się intencje. To jest czas wspólnej modlitwy. Możecie łączyć się z nami telefonicznie. Czekamy na Was pod numerem 71 322 20 22 lub swoje intencje kierować do nas SMS-owo nieprzerwanie. Pod numer 71 48 wysyłamy wiadomość i poprzedzamy ją słowem intencje. Zapraszamy do wspólnej modlitwy na antenie Radia Rodzina.

Na antenie Radia Rodzina rozpoczynamy intencje, czas wspólnej modlitwy. Możecie łączyć się z nami telefonicznie. Czekamy na Was pod numerem 71 322 20 22. Czekamy również na Wasze wiadomości SMS-owe. Wysyłamy je na numer 71 48. Wiadomość należy poprzedzić słowem intencje. Zapraszam do wspólnej modlitwy na antenie Radia Rodzina. Do 12 czekamy na Was.

0: Mamy pierwsze połączenie dzisiaj. Szczęść Boże, słuchamy.
1: Że Bóg pomógł mi wybaczać, myślałem, że była najpierw szczęścią kobietą, bo ze Stefani, czy być Jezusem, płacąc na wolontariat i cieszy się życiem. Oraz dobrego dla wszystkich znajomych, Zenka, przyjaciela, dana przyjacielość. Teraz, żeby Kuba i Paweł się znaleźli, bo to moje przyjaciele, a nie mam z nim kontaktu, także jakby mnie słyszeli, to niech się do mnie odezwać. Dziękuję bardzo.
0: My również dziękujemy i polecamy te intencje.

Do godziny 12 na antenie Radia Rodzina trwają intencje, czas wspólnej modlitwy. Nasi słuchacze mogą łączyć się z nami telefonicznie. Czekamy na Wasze połączenia pod numerem 71 322 2022. Możecie także wysyłać do nas SMS-owo swoje intencje. Wystarczy wysłać wiadomość pod numer 7148, poprzedzić treść słowem intencje.

0: bardzo proszę o modlitwę za mnie, Joannę, o wysłuchanie moich modlitw, a także opiekę Bożą na co dzień oraz o Boże błogosławieństwo dla mnie. Proszę także o Bożą opiekę na co dzień oraz o Boże błogosławieństwo i wysłuchanie modlitw dla ludzi dobrej woli. Serdeczne Bóg zapłać za pamięć w modlitwie, Joanna. Mamy kolejne połączenie. Szczęść Boże, słuchamy.
1: Szczęść Boże, Maria z parafii Jaszkotle. Bardzo proszę o modlitwę o wszelkie potrzebne łaski dla wszystkich księży, braci i sióstr zakonnych. Proszę też o modlitwę za wszystkich chorych, cierpiących, umierających, za wszystkich zmarłych, za dusze w czyśćcu cierpiące, za wszystkich podróżujących, pielgrzymujących, a zwłaszcza za kierowców. Niech święty Krzysztof czuwa nad wszystkimi. Dziękuję Bogu za moją rodzinę, za rodzinę mojego brata Henryka, za wszystkich parafian z naszej parafii, za tych wszystkich, którzy się za mnie modlą, między innymi za panią Halinkę, pana Jerzego, panią Bogusię. Niech Maria wyprasza wszystkim potrzebne łaski. Dziękuję Bogu za moją rodzinę, za rodzinę mojego brata Henryka. I proszę dla wszystkich o opiekę Najświętszej Panienki. Proszę też Najświętszą Panienkę, aby pomogła rozwiązać wszystkie problemy, z którymi zmaga się Krzysztof. W modlitwie polecam też wszystkich pracowników i słuchaczy Radia Rodzina. Pozdrawiam serdecznie, życząc dobrego dnia. Z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem bardzo dziękujemy za tę intencję. Przyłączamy się do nich i również pozdrawiamy naszą stałą słuchaczkę.

0: Jest z nami kolejny słuchacz. Szczęść Boże, słuchamy.
1: Szczęść Boże, Jurek, parafia Miłosierdzia Bożego Brzeg. Proszę modlitwę łaski Boże za stawieńce Mateńki Bożej Szkapliny z Góry Karmy dla mojej małżonki Barbary, Eli, mojej szwagierki, mojego brata Tadeusza, mojego syna Dariusza i synową Bożenkę. Proszę Marię i Jezusa o opiekę i opatrzność Bożą dla mojej kochanej wnuczki Martyneczki i kochanego wnuczka Mateuszka. Proszę także o modlitwę i zdrowie dla naszych księży z parafii Miłosierdzia Bożego, wspaniałego księdza proboszcza Marcina, księdza Mateusza, księdza Huberta oraz księdza Przemysława. Proszę także o modlitwę i zdrowie dla Klary i Renaty. Dziękuję wszystkim słuchaczom Radia Rodzina, Ksiądz Wiloas Bożyk za modlitwę za stęcie świętego Krzysztofa za nas kierowców, a zwłaszcza pani Marii z parafia Szkotę za wieloletnią modlitwę za pielgrzymów i podróżujących. Jestem panią bardzo wdzięczny i pamiętam o pani w codziennej modlitwie. Nie zawiodę, bo mam za co dziękować, bo dzięki własnej rozwadze i opiece świętego Krzysztofa w ciągu 50 lat mojej pracy zawodowej jako kierowca udało mi się uniknąć nieszczęść, jakie czyhały na nas na drodze. Pozdrawiam całą redakcję Radia Rodzina oraz wszystkich, którzy nas słuchają, dziękując Panu Bogu za Jego dobroć i łaskę. Bóg zapłać za modlitwę i do usłyszenia z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem bardzo dziękujemy za te intencje i również pozdrawiamy naszego stałego słuchacza.

Mamy kolejne dwie intencje, które przyszły do nas SMS-owo. Bardzo proszę o modlitwę za zmarłych rodziców Janinę i Rudolfa. Bóg zapłać, to pierwsza z nich. A druga, za wstawiennictwem świętej Moniki i świętego Augustyna o potrzebne łaski.

Intencje na antenie Radio Rodzina dobiegają końca. Dziękuję za wspólną modlitwę i już teraz dziękuję także za wspólnie spędzony czas. Żegnam się z wami, zapraszając jednocześnie do wspólnej modlitwy aniołem pańskim. Już teraz na antenie Radio Rodzina.

Wybiła godzina 12, zapraszam do wspólnej modlitwy Anioł Pański. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. A słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. O łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twojego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pomódlmy się w intencji wszystkich zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pomódlmy się też w intencjach Ojca Świętego Leona XIV oraz wszystkich słuchaczy katolickiego Radia Rodzina. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękuję za wspólną modlitwę.

0: Problemy z lokalizacją GPS na północy Polski, rośnie skala zakłóceń. Para prezydencka zaprasza do udziału w Narodowym Czytaniu Dziadów Mickiewicza. W Gliwicach zgłoszono inicjatywę referendalną w sprawie odwołania prezydent miasta. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Rośnie skala zakłóceń systemów nawigacji satelitarnej w północnej Polsce. Dane ekspertów z Instytutu Łączności wskazują, że w tym roku w niektórych miesiącach tylko w co dziesiąty dzień w Trójmieście i w okolicach nie było takich problemów. Doktor Rafał Niski z Instytutu mówi, że kłopoty nie dotyczą już tylko aplikacji taksówkowych czy jednośladów na wynajem.
1: Możemy mieć taką sytuację, że nas zlokalizuje smartfon zupełnie w innym miejscu i nie jesteśmy w stanie odebrać przesyłki. Aplikacja bankowa stwierdzi, że nagle jesteśmy za granicą i odmówi nam dostępu do naszych środków. Czy nasze dzieci, które mają jakieś smartwatche, nagle znajdują się na środku Bałtyku, co może spowodować poważny stres.
0: Ekspert zaleca mieć ograniczone zaufanie do aplikacji opartych na lokalizacji GPS. Trzeba też bardzo uważać na posługiwanie się dronami, nad którymi nad Bałtykiem bardzo łatwo stracić kontrolę. Para prezydencka zaprasza do udziału w Narodowym Czytaniu Dziadów Adama Mickiewicza. To jedno z najważniejszych dzieł polskiej kultury. Prawdziwa lektura lektur, stwierdził prezydent. Finał akcji odbędzie się w sobotę 5 września. Akcja Narodowego Czytania zainicjowana została w 2012 roku. Wspólną lekturą Pana Tadeusza. W kolejnych latach odbywało się wspólne czytanie m.in. dzieł Fredry, Sienkiewicza czy Prusa. W ubiegłym roku była to poezja Jana Kochanowskiego.
2: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Szykuje się kolejne referendum w województwie śląskim, tym razem w Gliwicach. Zgłoszono inicjatywę referendum w sprawie odwołania prezydent Katarzyny Kuczyńskiej-Budki. O szczegółach Joanna Wyleżą.
3: Głównym zarzutem, dla którego inicjatorzy referendum chcą odwołania prezydent Gliwic, jest wstrzymanie przez nią budowy szpitala miejskiego na rzecz szpitala klinicznego. Radny Adam Neumann uważa z kolei, że Katarzyna Kuczyńska-Budka przypisuje sobie sukcesy jego oraz innych samorządowców, którzy przed nią decydowali o rozwoju miasta. Od budowy dróg rowerowych i mieszkań po organizację spotkań z Gliwiczanami. Inicjatorzy mają teraz 60 dni na zebranie 12 700 podpisów, czyli poparcia co najmniej 10% uprawnionych do głosowania mieszkańców. Jeśli to się uda, zostanie uruchomiona procedura przeprowadzenia referendum.
0: Dotychczas w województwie śląskim przeprowadzono 3 referenda, które zakończyły się odwołaniem władz miejskich. W 2025 roku mieszkańcy odwołali prezydentkę Zabrza, Agnieszkę Rupniewską. Frekwencja okazała się zbyt niska, żeby odwołać Radę Miasta. W 2009 mieszkańcy odwołali prezydenta Częstochowy Tadeusza Wronę, a w 2012 prezydenta Bytomia Piotra Koja wraz z Radą Miejską.
2: Wiadomości ze świata sportu.
0: Martyna Kubka o krok od życiowego sukcesu. Już tylko jeden mecz dzieli polską tenisistkę od awansu do wielkoszlemowego US Open. Próbę generalną przed nowojorskim turniejem oblała natomiast Maja Chwalińska.
4: Martyna Kubka ma 25 lat, ale jeszcze nigdy nie grała w singlu wielkoszlemowego turnieju. Od spełnienia marzeń dzieli ją już tylko jeden mecz, bo w drugiej rundzie eliminacji 182 w światowym rankingu Polka pokonała Hiszpankę Marinę Bassols 6-3, 6-2. Teraz czekają starcie z Rosjanką Krystyną Liutową, którego stawką będzie gra w rozpoczynającym się w niedzielę wielkoszlemowym turnieju. Pozostali Polacy już odpadli z eliminacji. Max Kaśnikowski i Katarzyna Kawa w pierwszej rundzie, a Linda Klimowiczowa wczoraj w rundzie drugiej. Iga Świątek, Magda Linet, Magdalena Fręch, Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak spokojnie szykują się do gry w pierwszej rundzie. Maja Chwalińska postanowiła zagrać jeszcze w Meksyku, ale występ w Monterrey zakończył się ekspresowo. Już w pierwszym meczu rozstawiona z trójką Polka przegrała dziś z Amerykanką Alicia Parks 6-3, 2-6, 2-6.
0: Relację przygotował Michał Waszkiewicz.
5: Reklama.
6: Dożynki gminy Długołęka i powiatu wrocławskiego. 29 i 30 sierpnia. Park Szczodre pod Wrocławiem. Na scenie zagrają zagraniczny zespół Akcent, Letni Chamski Podryw, DJ Omen, Fun Factory, Squeezer oraz Rokiczanka. Zapraszamy.
7: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Kadę Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
8: Gdzie wolno?
5: Wyobraźnia dostaje skrzydeł.
6: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
5: To dokąd na wakacje?
6: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
5: A może dalej?
6: Czarterem na La Palmę. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
5: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
6: Wojciech Błoński, wójt gminy Długołęka i Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego, zapraszają na dożynki gminy Długołęka i powiatu wrocławskiego. 29 i 30 sierpnia Park Szczotry. Zagrają m.in. Fun Factory i Squeezer.
8: Na ulicy Kminkowej na Lipie Piotrowskiej ruszyły intensywne prace. Przebudujemy 300-metrowy odcinek ulicy od Kaparowej do Lukrecjowej i wykonamy nową nawierzchnię. Powstaną nowy chodnik, odwodnienie, oświetlenie i sieć teletechniczna. Posadzimy także 40 drzew. Prace potrwają do końca roku. To zadanie z wrocławskiego budżetu obywatelskiego. Na czas prac obowiązuje zmieniona organizacja ruchu. Odcinek między ulicami Kaparową i Lukrecjową jest zamknięty dla samochodów. Dla kierowców wyznaczono objazd. Koszt inwestycji to niemal 3 miliony złotych. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
0: Reklama.
9: 13 minut po godzinie 12, czwartek, 27 dzień sierpnia. Czas na prognozę pogody. 22 stopnie mamy i dużo słońca i temperatura wciąż rośnie. Maksymalnie osiągnie dziś 27 koło godziny stopni, koło godziny 16. Niestety wiatr dodatkowo chłodzi i utrudnia jazdę rowerem, jak ktoś jeździ, bo wieje w porywach do 35 km na godzinę. Jeśli chodzi o kolejne dni, tutaj też dosyć dobre wiadomości. Jutro upał, bo 30 stopni, a w sobotę 24. Niedziela to 28 stopni. Już wtedy pojawią się delikatne chmury, możliwe też przelotne, raczej niegroźne opady deszczu. Końcówka miesiąca słoneczna, końcówka wakacji słoneczna i chyba o to chodzi.
10: Tu Radio Rodzina.

czasu takie piosenki, przy których zapalniczki w kieszeniach same się zapalają. To tak jak kiedyś, tak później w ręce i tak trzymać się i bujać po prostu na koncercie. Zespół Pektusy, jemu się udało popełnić ten utwór, 28 minut po godzinie 12. Wiem, że mówiłem o tym, że przypominanie dzieciakom, że już się wakacje kończą i za chwilkę szkoła, to jest takie trochę brutalne zderzenie z rzeczywistością, no ale niemniej jednak też swojego 16-latka przygotowuje powoli na to, że coś się zmieni w jego życiu za chwilę, moment. I wczoraj zadzwonił do mnie triumfalnie wręcz, można powiedzieć. Dla niego to była wielka rzecz. I on dzwoni do mnie i mówi: tato, wiesz co? Udało mi się, tak jak mówiłeś. Ja mówię: ojej, co ci się udało? Co? Wstałem dzisiaj o 12.30. To lepiej, bo wczoraj wstałem prawie o 14.00. I jeszcze jutro to wstanę już o 11.00. Później o 10.00. No i tak dalej, i tak dalej. Także wielkim sukcesem dla nastolatka jest to, że wstał o godzinie 12.30 mniej więcej. Jeszcze pewnie mnie oszukał i to była 13.00. No ale dobra. Tak czy siak, powolutku sobie już zdawajcie sprawę, że spanie do 13, 14 za chwilkę się skończy, ale z drugiej strony ten pierwszy tydzień to jest taki rozruchowy. Opowiadamy sobie o tym, co tam się działo na wakacjach, kogo spotkaliśmy, co przeżyliśmy, a młodsi pokazują sobie piórniki i tornistry.

0: Radio Rodzina Wrocław. 92 FM.
1: Autopromocja.
2: Lato na Dolnym Śląsku zaczyna się w Radiu Rodzina. Przez całe wakacje, w każdy weekend wyruszamy w teren. Do zamków, na szlaki, do uzdrowisk i miejsc, które warto znać. Wakacje na Dolnym Śląsku. Posłuchaj w Radiu Rodzina i na www.radiorodzina.pl. Audycja realizowana we współpracy z Dolnośląską Organizacją Turystyczną. Zapraszamy.
1: Autopromocja.

Panna Kaka, czyli Katarzyna Kowalska. 15 minut przed godziną 13 na naszej antenie zabrzmiała. Jak koniec wakacji, no to wiadomo, z przytupem najlepiej. No i dobrze się składa, bo jutro startuje Erste Letnie Brzmienie. Dwudniowy festiwal muzyczny. Tam między innymi, słuchajcie, Vito Bambino, Brodka, Kacperczyk, Julia Wienawa, Bas Astral, Król, Kaśka Sochacka, Mrozu, Ewa Farna, czy chociażby Xanax wystąpią. Impreza biletowana, a jak ktoś chce zaoszczędzić, to też podpowiem, jak to można zrobić. Otóż nie brakuje teraz dożynek na Dolnym Śląsku, zresztą też u nas są reklamy, a tam już wszystko za darmo, jeśli chodzi o muzykę oczywiście, i chleba ze smalcem pajda się też znajdzie w dobrej cenie, i dobra zupka, i dobre kiełbaski też będą na pewno, więc polecam sobie poszperać, poszukać. Piękna pogoda zachęca do tego, żeby albo na duży festiwal muzyczny i zakończyć to z przytupem, albo poszukać sobie lokalnie jakichś fajnych dożynek.

0: Szef PKOL-u zatrzymany, chodzi o zegarek i giełdę Zonda Krypto. Rośnie tragiczny bilans powodzi błyskawicznej w Nepalu. Wśród ofiar nie ma Polaków. Lotnisko Katowice rozpoczęło rozbudowę terminala przylotowego. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. W obstawie i w drodze do prokuratury w Katowicach jest prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Radosław P. został zatrzymany przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Zatrzymanie odbyło się na zlecenie prokuratury w ramach śledztwa dotyczącego Zonda Krypto, zbankrutowanej giełdy kryptowalut. Śledczy badają, czy faktycznie Radosław P. miał otrzymać od szefa Zonda Krypto Przemysława Krala luksusowy zegarek wart 40 tysięcy euro. W zamian szef PKOL-u miał wykorzystać swoje kontakty z rządzącymi, by zapewnić Kralowi bezkarność, mówi wicepremier Krzysztof Gawkowski.
1: Ten parasol nad tymi wszystkimi, którzy chcieli chronić przestępców Zonda Krypto, był rozciągnięty. Dzisiaj zaczynają się zatrzymania, które w przyszłości też będą skutkowały zarzutami. Mamy do czynienia z wieloma przekrętami, które były przy Zonda Krypto.
0: Prezes PKOL-u utrzymuje, że zegarek był jego prywatnym zakupem za prywatne pieniądze przekazane w ratach Przemysławowi Kralowi, czyli szefowi Zonda Krypto. Niemal 1500 osób, w tym kilkuset obcokrajowców, jest poszukiwanych w Nepalu po tym, jak błyskawiczna powódź zmiotła prawie wszystko, co było na jej drodze. Błotnista lawina zalewała miasta i wioski. Nie żyje prawie 200 osób. Polskie MSZ zapewnia.
2: Na ten moment nie mamy informacji o poszkodowanych obywatelach Polski. To jest informacja z naszej ambasady w Delhi.
0: Mówi wiceszef resortu spraw zagranicznych Ignacy Niemczycki. Przyczyną powodzi było najprawdopodobniej osunięcie się ziemi. Żywioł wywołał lawinę stopniejącego śniegu, która spłynęła do jednej z rzek. To doprowadziło do powodzi błyskawicznej.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Mija 70 lat od powstania Marianum w Karlsbergu w Niemczech, miejsca stworzonego przez Polaków po wojnie, które przez dziesięciolecia służyło Polonii i było nazywane Małą Jasną Górą. Jego historia symbolicznie splata się z jasnogórskimi ślubami narodu. Ośrodek zawierzono Maryi 70 lat temu w przeddzień dnia, w którym na Jasnej Górze 500 000 Polaków złożyło przyrzeczenia napisane przez uwięzionego kardynała Stefana Wyszyńskiego. W 1982 roku ośrodek związał swoją historię z księdzem Franciszkiem Blachnickim, który uczynił z niego centrum ruchu Światło-Życie i spędził tam ostatnie lata życia. W Katowice Airport rozpoczęła się rozbudowa terminalu pasażerskiego C. To w tym obiekcie obsługiwany jest ruch przylotowy. O planowanych zmianach mówi Piotr Adamczyk, rzecznik Katowice Airport.
4: Powierzchnia obiektu wzrośnie z niespełna 7 do prawie 10,5 tysiąca metrów kwadratowych. Liczba karuzel bagażowych zwiększy się z 3 do 5. Powstanie również nowa strefa kontroli granicznej z 16 stanowiskami, w tym 10 bramkami do automatycznej kontroli paszportowej, bramkami ABC. Wartość prac wynosi prawie 35 milionów złotych netto.
0: Oddanie powiększonego terminalu do użytku zaplanowano na połowę 2027 roku, jeszcze przed rozpoczęciem sezonu wakacyjnego.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący wiosenny kredyt gotówkowy z prowizją 0%.
6: 4 minuty po godzinie 13. Z przyjemnością ogłaszam, że temperatura podskoczyła do 25 stopni, a dziś, przypomnę, 27 maksymalnie. Dużo słońca, malutkie chmurki od czasu do czasu, ale to później dopiero mogą się pojawić. Wiatr niestety przyspieszył nawet do 40 km w porywach może osiągać. Jutro w dalszym ciągu cieszymy się słoneczną pogodą i ciepełkiem. 30 stopni, w sobotę 24, w niedzielę 28. Ładna ta końcówka miesiąca.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący wiosenny kredyt gotówkowy z prowizją 0%.
7: Reklama. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca książkę pod tytułem Czy Bóg istnieje? Wołanie człowieka, który pragnie zbawienia. Publikacja jest formą rozmowy, w której kardynał Robert Sara podejmuje się odpowiedzi na pytania o istnienie Boga, jego obecność w ludzkim życiu, milczenie wobec cierpienia oraz sens wiary w świecie pełnym niepewności. Jest to lektura dla osób szukających odpowiedzi na najważniejsze pytania o Boga, człowieka i nadzieję. A jej ton prowadzi do refleksji, nie do sporu. Dawid Cantagalli, współautor i autor wstępu do wydania polskiego, zaznacza, że książka wyrasta z przekonania, iż dziś szczególnie potrzebujemy jasnych, uzasadnionych i oświeconych Pismem Świętym odpowiedzi oraz świadectw obecności Boga. Książka do nabycia we Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14. Więcej na księgarniawroclaw.pl. Reklama.
8: Tu Radio Rodzina.

0: Golden od Jill Scott na antenie Radia Rodzina. Urodziny godziny, proszę bardzo, 13 minut po godzinie 13. Czas na audycję Dziś w Kościele. Dziś zajrzymy do pewnej placówki, która została otworzona rok temu z myślą o dzieciach wymagających szczególnego wsparcia edukacyjnego, wychowawczego i terapeutycznego między innymi. Zostały jeszcze wolne miejsca, więc rodziców radzę o uważne wysłuchanie, a rozmowę poprowadzi Patrycja Jędrzmionka.
1: A w naszym studium siostra Rafaela, Stowarzyszenie Cor Patris. Szczęść Boże, witam.
2: Szczęść Boże. Szczęść.
1: A także Joanna Konofał, nauczycielka i logopeda. Szczęść Boże, dzień dobry.
3: Szczęść Boże.
1: Ze Szkoły Podstawowej Specjalnej Bonum, która obchodzi już jutro swój rok, prawda? Jaki to był czas, siostro?
2: Tak, właśnie jutro będziemy obchodzić pierwszą rocznicę zatwierdzenia szkoły specjalnej, więc to był pierwszy rok naszej działalności, kiedy rozpoczęliśmy pracę. Był to rok piękny, ale był to też bardzo rok trudny, dlatego że zaczynaliśmy od początku, od zera tak naprawdę. Czyli tak naprawdę na początku była troska o to, żeby zorganizować odpowiednią kadrę, która będzie w stanie pracować z dziećmi z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. To też była ogromna troska o pomieszczenia, które zostały dostosowane do ostatniego dnia, te prace trwały w szkole, dostosowane do potrzeb dzieci. To była też troska o wyposażenie gabinetów terapeutycznych, które muszą być w naszej szkole i mamy kilka gabinetów wyposażonych i w pomocy terapeutyczne, i w pomocy edukacyjne, więc ten rok był takim dla nas wyzwaniem. No jutro obchodzimy tą pierwszą rocznicę i taką radością dla nas jest, że od 1 września podwajamy ilość klas, co wiąże się z tym, że podwaja się liczba uczniów, ale także podwaja się liczba naszej kadry nowej, ponieważ tyle osób, specjalistów potrzebujemy do pracy z dziećmi.
1: Jak się pracuje w szkole?
3: Bardzo dobrze się pracuje. Dzieci są bardzo wdzięczne i widać efekty tej pracy. Są też trudności, ale to wiadomo, trzeba być przygotowanym na różne scenariusze. Ale ogólnie w szkole jest spokojnie.
1: Z jakich zajęć mogą korzystać dzieci?
3: Dzieci mają zajęcia pozalekcyjne, rewalidacje i są to zajęcia między innymi logopedyczne, zajęcia z SI, zajęcia z psychologiem, zajęcia z terapii ręki. W tym roku będzie jeszcze dogoterapia, także będzie coś nowego. Myślę, że wszystkie dzieci na pewno na to czekają. Są zajęcia z Nuzelen.
1: Ilu podopiecznych dzisiaj macie pod sobą?
2: W tym momencie mamy 22 dzieci. W związku z tym mamy są dwa miejsca, które oczekują jeszcze na dzieci, bo mamy jedno wolne miejsce w klasie pierwszej i jedno wolne miejsce w klasie trzeciej. To oznacza, że tak naprawdę jeżeli w tym momencie ktoś chciałby dla swojego dziecka zmienić placówkę, bo to już jest taki moment, że ktoś już musiał decydować o zmianie placówki, no to czekamy na te dzieci, jesteśmy otwarci, więc te dwa miejsca jeszcze mamy po prostu wolne.
1: Kto dokładnie do was trafia?
2: Na ten moment, na mocy statutu szkoły, przyjmujemy dzieci, które mają wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na spektrum autyzmu lub zespół Aspergera. Mogą to być także dzieci, które mają orzeczenie także wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim.
1: To jest jedyna taka placówka we Wrocławiu?
2: To znaczy, jeżeli chodzi o szkolnictwo specjalne, tych szkół jest więcej. Nie jesteśmy jedyną placówką. Mhm. Te dzieci znajdują także miejsce w innych szkołach. Natomiast no, my zapraszamy do nas, bo jeżeli mogę też dopowiedzieć troszeczkę do zajęć, które pani Asia wymieniła. Ja myślę, że też tutaj jest ważne, żeby to też wybrzmiało, że naszą kadrę obecnie stanowią doświadczeni psychologowie, oligofrenopedagodzy, pedagodzy specjalni, terapeuci, trenerzy, bo też mamy trenerów terapii ręki, trenerów właśnie dogoterapii, trenerów terapii Snowzelen, więc ta nasza kadra jest jak gdyby przygotowana do tego, żeby właśnie pracować z dziećmi, żeby rozwijać ich potencjał. Natomiast to, co jest takie bardzo charakterystyczne i ważne dla nas, że ten taki główny punkt dla nas to jest to, że dziecko w naszej szkole ma czuć się bezpiecznie. Ma czuć się bezpiecznie, jeżeli to dziecko poczuje się bezpiecznie, to jesteśmy w stanie rozwijać ich potencjał, jesteśmy w stanie zwiększać ich możliwości. I myślę, że takim hasłem przewodnim jest to, że my nie skupiamy się na trudnościach, bo trudności każdy z nas ma. Ja też je mam, dzieci je też mają. Natomiast staramy się skupić na możliwościach i nad tym pracować, jak rozwinąć dziecko, jak zwiększać ich potencjał, oczywiście dostosowując do ich możliwości psychofizycznych, które mają na dzisiaj.
1: Jak są prowadzone takie zajęcia z logopedii, pani Joanno? Jakby mogła nam pani tak przybliżyć?
3: Przede wszystkim są dostosowane do potrzeb dziecka, tak? Czyli to już w zależności, czy dziecko ma wadę wymowy, czy też bardziej potrzebuje ćwiczeń oddechowych, bo załóżmy są problemy artykulacji, lekcyjne. Są dzieci, które nie mają potrzeby usprawniania właśnie mowy, ale bardziej mają potrzebę usprawniania komunikacji, tak? I tutaj bardziej skupiamy się na budowaniu dialogu, na różnego rodzaju tworzeniu historii, opowiadań, usprawnianiu właśnie tej mowy. No te dzieci też często właśnie mają trudności z takim dostrzeganiem drugiej osoby w dialogu, więc też ćwiczymy taką naprzemienność, właśnie tutaj zwracanie uwagi na rozmówcę i wiele, wiele innych ćwiczeń, także poprzez zabawę często, ponieważ są to zajęcia już pozalekcyjne, więc często nie opierają się tutaj na kartach pracy, ale bardziej na takich formach bardziej zabawowych, więc myślę, że dzieci są zadowolone tutaj z tych form właśnie pracy z nimi.
1: A pani dostrzega efekty?
3: Tak, tak, tak. Mm-hmm. Widzę efekty po tym pierwszym roku już widzę efekty
1: to
3: u dzieci.
1: Uśmiech na twarzy,
3: tak,
1: więc
3: i to jest
1: zadowolenie.
3: Coś, co właśnie napędza do dalszej pracy, że, mm-hmm. A że te efekty są i cały czas czekamy na to, żeby było ich więcej.
1: Jasne.
3: Tak?
1: A jakie największe wyzwania stoją przed panią jako nauczyciel, także logopeda?
3: To znaczy wyzwania, myślę, że takie zawsze są, tak? Czyli też czasem może zainteresować dziecko, które jest już zmęczone, prawda, nie zawsze chce współpracować, więc no czasami trzeba troszeczkę zmienić swój scenariusz, swoje założenia, bo zdarza się tak, że po prostu coś zaplanuję, ale widzę po dzieciach, że no nie dadzą rady, trzeba tutaj bardziej zmodyfikować właśnie to. Więc taka elastyczność, tak, żeby też dostosować się troszeczkę do tych dzieci i nie zapominać, że no one jednak mają tego wszystkiego dużo, a ich układ nerwowy też często jest przeciążony, prawda, po tych wszystkich zajęciach, lekcjach. Więc tak myślę, bardziej skupiać się na ich potrzebach.
1: Myślę, że warto przypomnieć, że szkoła, placówka bazuje na wartościach chrześcijańskich.
2: Dokładnie tak, ponieważ jesteśmy placówką katolicką, ustanowioną przez archidiecezję wrocławską, ponieważ tak naprawdę nasza szkoła, czyli Szkoła Podstawowa Specjalna Bonum, wchodzi w skład zespołu szkolno-przedszkolnego Paulińska 14, która właśnie jest utworzona przez archidiecezję wrocławską i organem prowadzącym jest Fundacja Bonum Educationis. I myślę, że to też jest ważne, że w tym momencie to też jak gdyby jest wyjście naprzeciwko rodziców, tych, którzy szukają tych wartości. Chcą, żeby dzieci właśnie w tym duchu były i edukowane, i żeby po prostu przebywały w tym bezpiecznym dla nich takich miejscu właśnie, że chodzi też o wartości.
1: A co was wyróżnia od innych placówek?
2: Ja powiem tak, nie wiem, czy możemy.
1: Niełatwo
2: się
1: mówić o sobie, ja wiem.
2: czy to jest właśnie taki moment, żeby się tutaj chwalić? Ja powiem w ten sposób. Na pewno, no co nas wyróżnia, to na pewno właśnie wartości, o których wspomniałam przed chwileczką. Mm-hmm. Bo jest to dla wielu rodziców, dzieci, które już są u nas, rzecz bardzo ważna. Co nas wyróżnia, na pewno to zaplecze, o którym też wspominałyśmy. Bo wszystkie gabinety terapeutyczne i tak dalej, które mamy dostosowane do potrzeb dzieci, na pewno gwarantują, że te terapie odbywają się w odpowiednich warunkach. To, co myślę, że też jest tu wymieniane jako ta rzecz, która wyróżnia, na pewno też lokalizacja, bo wielu rodziców też twierdzi, że ta Robotnicza 36 jest dla nich dobrym miejscem przejazdu z pracy do domu, więc tam mają ten taki moment zatrzymania, żeby dziecko odebrać. To, co ja mogę powiedzieć od siebie, co wyróżnia? Wspaniała kadra nauczycieli i terapeutów, bo myślę, że ważnym jest to, żeby zaznaczyć, że są to osoby, które niekoniecznie patrzą na dziecko z tego poziomu rozumu, ale my cały czas uczymy się tego, żeby patrzeć z płaszczyzny serca. Bo myślę, że tak jak Asia wspomniała o tych zajęciach, ja myślę, że to, co jest istotne, że uczymy się cały czas od dzieci, bo to tak naprawdę dziecko pokazuje nam, co w tym dniu jesteśmy w stanie wypracować. Bo my możemy wiele rzeczy sobie zakładać, ale tak szczerze mówiąc, to oni nam weryfikują te plany nasze. Dlatego dla mnie to jest bardzo ważne i istotne, że mamy takich pracowników, którzy uczą się w ten sposób patrzeć na dziecko.
1: Widziałam wasz cytat na stronie. Widzimy więcej niż trudności, widzimy możliwości. Tak jest?
3: Tak, z pewnością tak jest. Uważamy, że każde dziecko ma potencjał, trzeba tylko go dostrzec, tak? Więc niejednokrotnie już byliśmy tutaj z siostrą pewnie świadkami, gdzie jakieś dziecko nas zaskakiwało w trakcie pracy. No przyszło po prostu do szkoły i nie było wiadomo, w jakim kierunku to pójdzie. Okazywało się, że później właśnie to dziecko bardzo dobrze się odnajdowało, uczestniczyło i właśnie widać było te bardzo duże postępy, które na początku No myślę, że czasem pojawiały się nawet wątpliwości, czy to się uda, tak? Czy to będzie tak, jakbyśmy chciały.
2: Ja myślę, że jeżeli mogę dopowiedzieć, że takim pięknym cytatem, i to jest to z życia wzięte, to jest cytat z tego roku. Nasza szkoła funkcjonuje w taki sposób, że w momencie, kiedy ktoś zapytał naszych uczniów, no to chyba nie lubicie poniedziałków. No bo każdy nie lubi poniedziałku, bo trzeba wrócić do szkoły. I było wielkie zdziwienie, kiedy ta osoba usłyszała odpowiedź, nie, my lubimy poniedziałki. Kiedy było pytanie drugie, a dlaczego? Mówi, dlatego, że idziemy do szkoły. I była taka ogromna radość dzieci, bo chyba tak to właśnie wygląda, że jak przychodzi poniedziałek, to patrząc na tych naszych uczniów obecnych, którzy skończyli ten pierwszy rok, to są dzieci, które z wielką radością do szkoły po prostu wracają i czekają, żeby ta niedziela się skończyła, żeby móc wrócić do szkoły. Druga rzecz, która też jest właśnie taka właśnie z życia wzięta, to był cytat chłopca, który w grudniu doszedł do naszej szkoły. Tam była zmiana miejsca, ponieważ chłopiec chodził do szkoły ogólnodostępnej, rodzice podjęli decyzję o zmianie placówki. Powiem tak, dla nas myślę, że takim ogromnym, bo to był taki cud, kiedy chłopiec po 3 miesiącach, kiedy było bardzo mu trudno wejść do szkoły, kiedy widać było, że bardzo ta szkoła go stresuje, zamyka i miał wielkie opory. Kiedy po 3 miesiącach ten sam chłopiec przyszedł i powiedział, wiesz, ta szkoła jest inna. Ja tobie zaufałem, że tutaj jest dobrze i bezpiecznie. I ty nie mówisz do mnie ciągle, że czegoś nie potrafię. I myślę, że to są takie cuda, których my doświadczamy po prostu w tej pracy, w takiej codzienności. A ponieważ mija rok, dlatego też były pewne podsumowania nasze, więc dlatego staramy się gdzieś tam zapamiętywać te ważne momenty, bo myślę, że na tym możemy budować, bo to nas też utwierdza, że idziemy w dobrym kierunku. Bo nie tylko, że dzieci są jak gdyby zaopiekowane, ale dla nas też jest bardzo ważnym elementem to, żeby rodzic czuł to, że jego dziecko jest bezpieczne, ale żeby rodzic też czuł, bo ja zawsze powtarzam rodzicom, że oni są dla nas taką otwartą książką, że to my z niej czytamy o dziecku i my ich potrzebujemy to jako partnerów edukacji, żeby jak najbardziej móc pomóc dziecku. Więc dlatego i dziecko, i rodzic są bardzo ważnymi tutaj osobami, bo dziecko bez rodzica no, nie istnieje w szkole, więc my tego rodzica bardzo potrzebujemy i myślę, że możemy powiedzieć, że staramy się o takie partnerstwo i w edukacji, ale także w terapii.
1: To niech to będzie puenta naszej rozmowy, siostro, pani Joanno. Tak myślę, z tego miejsca apelujemy, bo mamy jeszcze 2 miejsca, jak wspomniałyśmy w trakcie naszej rozmowy, w 1. klasie i w 3. klasie, prawda?
2: Tak, więc zapraszamy serdecznie, czekamy na uczniów. Można dzwonić, można wysyłać formularze rekrutacyjne. Spotkamy się, porozmawiamy, pokażemy szkołę i będziemy mogli podjąć decyzję.
3: Dokładnie. Zachęcamy wszystkie osoby tutaj do zapoznania się z naszą szkołą.
1: Jaka strona internetowa? Przypomnijmy.
3: Zgłoszenia można dokonać poprzez stronę Paulińska 14, Zespół Szkół Katolicko-Przedszkolnych.
1: Dziękuję bardzo. Siostra Rafaela, Stowarzyszenie Cor Patris i Joanna Konofał, nauczycielka i logopeda ze Szkoły Podstawowej Specjalnej Bonum we Wrocławiu. Dziękuję bardzo.
2: Dziękujemy. Dziękujemy. Serdecznie.

Bardzo ładnie buja i bardzo ładnie zawsze mi nastroja Cleo Sol na naszej antenie 40, prawie 3 minuty po godzinie 13. Ja bardzo lubię takie zestawienia pewnych elementów z datami, z czasem. Sam dostałem ostatnio taką przypinkę, bo zwykłem byłem mówić, że jestem starszy od internetu, co młodsze pokolenie z niedowierzaniem przyjmuje, bo niektórzy się urodzili z telefonem w ręku, mam wrażenie. Tak, kiedyś internetu nie było i ludzie jakoś żyli i funkcjonowali. No i mówię o tym dlatego, że kolejny spór między Netanyahu a Erdoganem, tym razem słowny, no na całe szczęście na razie słowny. Netanyahu powiedział: przeżyliśmy imperia, nie boimy się Turcji, na co Erdogan odpadł: jakie imperia? Twój kraj jest młodszy niż mój brat. No i faktycznie państwo Izrael w tym zakresie, w którym my znamy, powstało w 1948 roku. Inne takie ciekawe zestawienie, tutaj ktoś się wpadł na dość dziwne połączenie, ale jednak. Gwiezdne Wojny, słuchajcie, pierwsza część Gwiezdnych Wojen pojawiła się na ekranach kin 25 maja 1977 roku, a mówię o tym dlatego, że ktoś sprawdził, kiedy Francja dokonywała ostatniej egzekucji z użyciem gilotyny. I okazało się, że jeszcze w tym czasie faktycznie we Francji dokonywano takich egzekucji. Ostatnia pojawiła się 10 września 1977 roku w Marsylii. Trudno sobie to wyobrazić, ale w kinie leciały Gwiezdne Wojny, a we Francji wciąż leciały głowy.

0: Dziś ruszają sekcje zwłok polskich pielgrzymów, którzy zginęli na Węgrzech. 4 balony przemytnicze nadleciały znad Białorusi. Polska chce kary dla Mety, właściciela Facebooka i Instagrama. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Dziś ruszają sekcje zwłok polskich pielgrzymów, którzy zginęli w tragicznym wypadku na autostradzie na Węgrzech. Ich ciała wczoraj przetransportowane zostały do Krakowa wojskowymi samolotami CASA. Marcin Starzec śledzi tę sprawę.
1: Każde z ciał zbadają specjaliści z Zakładu Medycyny Sądowej. Prokuratura chce w ten sposób dokładnie ustalić przyczyny śmierci. Dopiero po zakończeniu sekcji trumny będą mogły zostać przekazane rodzinom zmarłych. Wciąż trwa też leczenie poszkodowanych. W węgierskich szpitalach pozostają 3 najciężej ranne osoby. Kolejnych 3 rannych leczy się w szpitalach w Rzeszowie.
0: Do wypadku doszło ponad tydzień temu, gdy autokar wracający z pielgrzymki do Medjugorje zjechał z drogi. Zginęło 12 z 59 pasażerów. Policja odnalazła 4 balony, które nadleciały znad Białorusi. To balony przemytnicze z doczepionymi ładunkami papierosów bez polskich znaków akcyzy. Wylądowały w Jaświtach na dachu budynku Urzędu Gminy, na polu w Jabłonce Kościelnej, w Zygmuntach na linii energetycznej oraz w Tajnie Podjeziornym. W sprawie interweniowali pirotechnicy. W sumie zebrano i zabezpieczono ponad 30 tysięcy paczek papierosów. Jak donoszą mundurowi, to jedne z większych konstrukcji balonowych, które kiedykolwiek wleciały do Polski.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Polski rząd chce kary dla amerykańskiego koncernu technologicznego Meta i to kary wysokiej, bo w wysokości 250 milionów euro. Jest już w tej sprawie wniosek ministra cyfryzacji do Komisji Europejskiej wśród zarzutów dezinformujące treści, które są reklamami, na których Meta jako koncern zarabia, szczegóły Szymon Kępka.
3: Katalizatorem zdecydowanych działań rządu wobec amerykańskiej Mety jest przypadek Rafała Brzoski i deepfake'ów z jego udziałem. On sam również chce zmian.
4: Chcemy, aby ci, którzy zarabiają na przestępstwach lub są współsprawcami przestępstwa, po prostu za to ponosili realną odpowiedzialność finansową. Pewnie Państwo zauważyliście, jak szybko Meta w dniu wczorajszym zawarła ugodę ze Stanami, które pozwały Metę.
3: Ruch wicepremiera Gawkowskiego komentuje już Pałac Prezydencki, rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.
5: No jeżeli rzeczywiście doszło do naruszenia jakichś przepisów, to działanie pana premiera Gawkowskiego jest słuszne, w tym sensie, że powinno być to zbadane obiektywnie.
3: Minister cyfryzacji chce od amerykańskiego koncernu Meta 250 milionów euro kary za niestosowanie się do unijnych przepisów. Teraz ruch po stronie Komisji Europejskiej.
0: Wczoraj Meta zgodziła się zapłacić prawie 17 miliardów dolarów i wprowadzić mechanizmy zabezpieczające w sieci amerykańskie dzieci. 30 stanów Ameryki wytoczyło proces Mecie, zarzucając jej wykorzystywanie mechanizmów uzależniających wobec młodych osób. Lekcje religii są konstytucyjnym prawem uczniów i rodziców wynikającym z zasady wolności sumienia i wyznania oraz prawa rodziców do wychowywania dzieci. Zgodnie z własnymi przekonaniami, piszą członkowie Prezydium Konferencji Episkopatu Polski w oświadczeniu. Młody człowiek zasługuje na więcej. Biskupi apelują o niezwłoczne przywrócenie właściwego miejsca lekcjom religii w szkole oraz z troską i niepokojem przyjmują decyzję MEN o obowiązkowym charakterze przedmiotu edukacja zdrowotna od 1 września, mówi prymas polski arcybiskup Wojciech Polak.
6: Prezydium odnosi się do inicjatywy Stowarzyszenia Katechetów, kiedy mówi o tym, że ta ustawa legislacyjna mówiąca o religii i etyce do wyboru powinna mieć miejsce. To znaczy system, w którym nie ma takiej możliwości, w której jest religia albo nic, jest systemem demoralizującym dla wychowania moralnego człowieka. Dlatego też myślę, że bardzo ważną rzeczą jest, by było to wsparcie chociażby dlatego, żeby była możliwość wyboru religii i etyki opcjonalnie, ale żeby taka rzeczywistość była.
0: Członkowie Prezydium Konferencji Episkopatu Polski apelują o merytoryczne konsultacje z rodzicami, środowiskami wychowawczymi i wspólnotami wyznaniowymi oraz wspólne wypracowanie treści programowych szanujących światopogląd wszystkich rodziców, dzieci i młodzieży. Czytamy w oświadczeniu.
7: Cztery minuty po godzinie 14, 27 dzień sierpnia, czwartek, 26 stopni, 27, zaraz zobaczymy pewnie na termometrach i to jest dzisiejsze maksimum. 0 chmur, ale wiatr porwisty, trzeba na niego uważać, do 40 km na godzinę potrafi nawet dziś zawiać. Jutro jeszcze piękniej, bo 30 stopni, delikatne chmury, sobota i niedziela stopni po 24, odpowiednio 28, delikatne chmurki i w sobotę mały przelotny deszcz. Do końca tego miesiąca zapowiada nam się całkiem ładnie. ładna słoneczna pogoda, podkreślam to, ale naprawdę warto wykorzystać te ostatnie promienie słońca. Później przyjdą już nowe obowiązki i nie będziemy mogli się w nim tak chętnie taplać.

0: Mick Jagger jak Terminator, nie do zdarcia po prostu. 19, prawie 20 minut po godzinie 14. Czas na przejażdżkę naszym wehikułem czasu, czyli zapraszam tych wszystkich, którzy są ciekawi do nadstawienia ucha, co działo się w muzyce właśnie dziś, 27 sierpnia, ale na przestrzeni lat. Zapraszam. Nie pensamenti indica
1: come bobi fa la mami. 27 sierpnia 1941 roku w Republice Zielonego Przylądka urodziła się piosenkarka Cezaria Evora. Była nazywana bosonogą diwą, gdyż występowała na scenie.

1925 roku urodził się Carlton Stanley, wokalista, gitarzysta i kompozytor, prekursor gatunku muzycznego bluegrass, członek zespołu The Stanley Brothers.

27 sierpnia 2001 roku ukazał się utrzymany w klimacie etnofolku album Krzysztofa Krawczyka i Gorana Bregowicza zatytułowany Daj mi drugie życie.

0: Trzymaj się zdrowo z Radiem Rodzina.
1: Dzień dobry, dziś 27 dzień sierpnia. Do końca roku pozostaje 126 dni. W 1939 roku w rozegranym w Warszawie towarzyskim meczu piłkarskim Polska pokonała Węgry 4-2. Był to jednocześnie ostatni mecz reprezentacji Polski przed wybuchem II wojny światowej. W 1945 roku ukazało się pierwsze wydanie dolnośląskiego dziennika Słowo Polskie. Gazeta wydawana była przed wojną we Lwowie. Słowo Polskie wydawane było we Wrocławiu do roku 2004. W 1971 roku odbyła się premiera komedii filmowej Nie lubię poniedziałku w reżyserii Tadeusza Chmielewskiego.
2: Dzień dobry, nie daruję mu. Jak mnie w poniedziałek ktoś z rana wykiwa, dzień dobry. Dzień dobry.
3: Dobry.
2: To cały tydzień miałbym taki. Dzień dobry.
4: Dobry, dobry.
1: A w 2003 roku Robert Korzeniowski zdobył podczas 9. Mistrzostw Świata w lekkoatletyce w Paryżu złoty medal w chodzie na 50 km, ustanawiając rekord świata z czasem 3 godziny, 36 minut i 3 sekundy.

Jeszcze na taki sam sednes przyjdzie czas. Lana Del Rey na antenie Radio Rodzina, 19 minut przed godziną 15. Ja wspominałem o dużym festiwalu muzycznym, który jutro się rozpoczyna we Wrocławiu, ale płatnym, a przecież lubimy, jak pieniądze zostają raczej w portfelu i można je wydać na jakieś inne przyjemności, ale też chcemy się dobrze zabawić. Ostatnie dni wakacji wręcz do tego zachęcają i dużo imprez jest. Hotel Puro na Włodkowica, tam od 18 już jutro ładne dźwięki popłyną sobie w powietrze. Wstęp za darmo. Pergola, muzyczne piątki, również od 18. Piękna pogoda. Muzyka też w waszą stronę popłynie za darmo. Jak już raz powiedziałem, to teraz muszę tak przy każdym mówić. Dach Wrocławii od godziny 18 również zamieni się w przestrzeń muzyczną. Za darmo. No i uwaga, wisienka na torcie, można powiedzieć. Koncert Budki Suflera i Justyny Steczkowskiej jutro na wrocławskim rynku od godziny 19. Za darmo również w Radiu Rodzina teraz Justyna Steczkowska. Przypomniał mi się jeden utwór, który strasznie mi się podobał. 96 rok, czyli jej wyjątkowa płyta i utwór Oko za oko. Tutaj przy tej płycie dużo Ciechowskiego słychać też, bo jej bardzo pomagał. A jutro na wrocławskim rynku.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
3: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: tego świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie.

0: Po bardzo spokojnym zatrzymaniu trwa transport szefa PKOL-u do prokuratury. Co szef CIA robił w Moskwie? Mnożą się domysły i niedopowiedzenia. Dobre wiadomości z Gliwic, nie ma już złotej algi i śniętych ryb w kanale. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Zatrzymanie przebiegło bardzo spokojnie, tak o dzisiejszej akcji w sprawie prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego mówi policja. Funkcjonariusze cały czas prowadzą czynności na miejscu zatrzymania Radosława P., który obecnie jest przewożony do prokuratury w Katowicach. Zatrzymanie ma związek z aferą Zonda Krypto. Nieoficjalnie chodzi m.in. o przyjęcie korzyści majątkowej, czyli drogiego zegarka. O dużej aferze mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
1: Mamy świadka koronnego, który mówi, komu wręczał pieniądze, na co szły te pieniądze, dlaczego ten parasol nad tymi wszystkimi, którzy chcieli chronić przestępców Zonda Krypto, był rozciągnięty.
0: A minister sprawiedliwości we wpisie w mediach społecznościowych sugeruje, że szef PKOL-u usłyszy prawdopodobnie jeszcze dzisiaj zarzuty. Szef CIA ostrzegł Moskwę przed atakowaniem NATO, donoszą amerykańskie media, mimo zapewnień Donalda Trumpa, że nie o to chodziło w wizycie Johna Radcliffe'a w stolicy Rosji. Według prezydenta Stanów Zjednoczonych, dyrektor Centralnej Agencji Wywiadowczej poleciał do Moskwy pierwszy raz od rozpoczęcia pełnoskalowej inwazji, z częściowo rutynową wizytą, a szczegóły zna Tomasz Orchowski.
2: Amerykańskie Politico donosi, że Radcliffe udał się do Moskwy, żeby ostrzec ją przed konsekwencjami możliwego ataku na członków NATO, w szczególności kraje bałtyckie. Miał też naciskać na Rosjan, by ograniczyli wsparcie wojskowe i gospodarcze dla Iranu, z którym Amerykanie nie potrafią sobie poradzić od pół roku. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow przekazał, że chodziło o kontakty między służbami wywiadowczymi i nie doszło do spotkania z Władimirem Putinem. Co innego pisała rosyjska Komsomolska Prawda. Według niej wizyta Radcliffe'a to znak, że zwykłe kanały komunikacji zawiodły i trzeba sięgnąć po poważniejsze środki.
0: Donald Trump jednak oficjalnie zaprzecza, jakoby jego wysłannik poleciał do Moskwy z ostrzeżeniem w sprawie ataku na NATO i Iranu.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Udało się wyczyścić kanał Gliwicki. Od kilku dni nie odnotowano tam śniętych ryb. Nie ma też złotej algi. Przypomnijmy, że to właśnie jej toksyny były odpowiedzialne za proces śnięcia ryb, których wyłowiono ponad 4 tony. Wojewoda śląski Marek Wójcik poinformował, że służby w dalszym ciągu prowadzą intensywny monitoring środowiska oraz wciąż obowiązują obostrzenia związane z zakazem korzystania z wody.
4: Zależy nam na tym, żeby dziś nie odtrąbić sukcesu za szybko. Zależy nam na tym, żeby te wszystkie działania, te wszystkie ostrożnościowe działania realizować do tego czasu, aż rzeczywiście ryzyko ponownego zakwitu złotej algi zniknie.
0: Wciąż obowiązują wdrożone środki bezpieczeństwa, które mają zapobiec rozwojowi złotej algi i w konsekwencji śnięciu ryb. Sklepy papiernicze i obuwnicze, w nich w ostatnich dniach duży ruch, a to oznacza, że dla uczniów wakacje się kończą, a dla rodziców zaczynają wydatki.
5: Zakupy robione są dla mojego syna Filipa, trzecia klasa podstawówki, więc już trudne sprawy, tak, bo już edukacja wczesnoszkolna się kończy, więc wszystko, co jest potrzebne, na bieżąco kupowane. Zobaczymy oczywiście, co szkoła jeszcze powie, czego brakuje.
6: Dopiero zaczynamy zakupy, także oglądamy. Córka jest bardzo wybredna.
0: ZUS przypomina, że cały czas można składać wnioski o świadczenie 300+, mówi Beata Kopczyńska z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
7: Jeżeli ktoś jeszcze nie złożył wniosku o świadczenie 300+, to warto się pospieszyć i wysłać go do ZUS najpóźniej do końca sierpnia. Wówczas mamy gwarancję, oczywiście jeśli wniosek będzie prawidłowo wypełniony i złożony, że świadczenie 300+ zostanie nam wypłacone do 30 września.
0: Rodzice i opiekunowie złożyli do tej pory ponad 2 miliony wniosków. Łącznie ZUS wypłacił już blisko 800 milionów złotych.
8: Jeśli chodzi o pogodę, to zasadniczo nie ma się co rozgadywać. Jest po prostu pięknie i słonecznie. W tej chwili mamy obiecane 26-27 stopni, więcej już dzisiaj nie będzie. Wiatr może już ucichnie po południu albo późnym wieczorem. W tej chwili jeszcze wciąż do 40 km na godzinę. Jutro jeszcze ładniej, jeszcze cieplej, 30 stopni.
9: Reklama. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca wartościowe lektury. Historia i świętość Zofii Kossak to biografia pisarki opracowana przez Czesława Ryszkę. Książka prowadzi czytelnika przez życie Zofii Kossak, kobiety wiernej chrześcijańskim wartościom. Biografia obejmuje drogę od młodości i sukcesów literackich, przez okupację, Pawiak i Auschwitz, po emigrację i powrót do ojczyzny. Szczególną uwagę zwraca też miejsce, jakie książka daje pomocy prześladowanym. Autor ukazuje spójną opowieść o odwadze, odpowiedzialności i duchowej sile, a całość opiera na materiałach źródłowych. Jeśli szukasz lektury o mocnym przesłaniu i o życiu, w którym historia splata się ze świętością, ta biografia dobrze spełnia tę rolę. Książka do nabycia we Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14. Więcej na księgarniach-wroclaw.pl. Reklama.

0: Zrób sobie przerwę z Radiem Rodzina.
1: Ogłoszenie.
2: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ksiądz Paweł Cembrowicz, proboszcz Katedry Wrocławskiej. Proszę Państwa, już od 2 lat trwa remont organów Zauera w Katedrze Wrocławskiej i jesteśmy w tej chwili już tak w połowie, ale bliżej końca niż dalej. Zapraszamy do tego, by włączyć się w program Niech zabrzmią głosy kochających serc i mieć swój udział w tym wielkim dziele. Można wpłacać pieniądze na odpowiednie konto. Można właśnie swoim groszem, swoją pomocą materialną, ale również duchową wspierać to wspaniałe dzieło. Zachęcam, żeby się zainteresować. Organy Zauera, Katedra Wrocławska. Niech zabrzmią głosy naszych kochających serc.
1: Ogłoszenie.

0: Koniec wakacji, szczególnie dla rodziców, nie oznacza końca wydatków, bo czas przygotowań do nowego roku szkolnego. Warto pomyśleć nie tylko o zeszytach, plecaku, szkolnej wyprawce, ale także o bezpieczeństwu dziecka. Czy ubezpieczenie szkolne jest obowiązkowe? Co powinna obejmować dobra polisa i czy ochrona działa również poza szkołą? O tym wszystkim porozmawiam już teraz z naszym gościem i zapraszam serdecznie do wysłuchania. To cenne rady, które mogą zaoszczędzić w przyszłości sporo kłopotów.
1: Koniec wakacji to dla rodziców czas kompletowania wyprawki, kupowania zeszytów, plecaków i przygotowania dzieci do szkoły, ale jest jeszcze jedna rzecz, o której warto pomyśleć przed rozpoczęciem roku. Bezpieczeństwo dziecka i o tym właśnie porozmawiamy z Justyną Dominik z banku Credit Agricole. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: To zacznijmy od takiego podstawowego pytania, czy ubezpieczenie szkolne jest obowiązkowe, bo często rodzice mówią, że ale moje dziecko ma to ubezpieczenie.
2: Nie, ubezpieczenie szkolne i tutaj mówimy o ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków nie jest obowiązkowe i to jest bardzo ważna informacja, bo rodzice mogą czasem mieć wrażenie, że skoro szkoła proponuje konkretne ubezpieczenie, to oni muszą z niego skorzystać i właśnie zdecydować się na tę konkretną opcję. Tymczasem decyzja należy do rodzica i może on wybrać ubezpieczenie proponowane przez szkołę, ale równie dobrze może poszukać zupełnie innego rozwiązania, które być może będzie bardziej mu odpowiadało.
1: Czyli rodzic powinien przede wszystkim sprawdzić, co to ubezpieczenie, co ta polisa wybrana obejmuje.
2: Tak, zdecydowanie. I zwróciłabym uwagę przede wszystkim na to, czy ochrona obejmuje dziecko tylko w szkole, czy również poza nią. No bo przecież życie dziecka nie kończy się wraz z ostatnim dzwonkiem, prawda? Dziecko może doznać urazu podczas lekcji wychowania fizycznego, ale równie dobrze może na przykład skręcić nogę na placu zabaw, czy przewrócić się podczas jazdy na rowerze. Może zostać ugryzione przez psa albo urządlone przez owada. Tych opcji jest niestety naprawdę bardzo dużo. Dlatego w Credit Agricole proponujemy ubezpieczenie pakiet na wypadki w wariancie dziecko i to konkretne ubezpieczenie zapewnia ochronę przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. I co bardzo ważne, to ubezpieczenie działa na całym świecie, zarówno w szkole, jak i poza nią.
1: Czyli wyobraźmy sobie taką typową sytuację. Dziecko podczas WF-u upada i łamie na przykład rękę. Co wtedy daje taka polisa, takie ubezpieczenie?
2: Jeżeli zdarzenie spełnia warunki ubezpieczenia, rodzic może otrzymać świadczenie z tytułu uszkodzenia ciała. W wariancie dziecko w Credit Agricole łączna suma świadczeń za wszystkie uszkodzenia ciała w okresie ubezpieczenia wynosi maks

0: petycję.
1: Tak. I w ramach Assistance dziecko może skorzystać z 5 godzin korepetycji i to rozwiązanie na sytuację, w której wypadek powoduje dłuższą nieobecność w szkole. No i w konsekwencji pojawiają się zaległości w nauce. Dla rodzica może to być bardzo praktyczne wsparcie. Kiedy dziecko dochodzi do siebie po wypadku, dobrze jest ograniczyć liczbę dodatkowych problemów, które pojawią się w tym czasie. I powrót do zdrowia jest tutaj zdecydowanie najważniejszy, ale warto również pomóc dziecku spokojnie, krok po kroku wrócić do nauki.
0: Myśląc o ubezpieczeniu i wybierając je, warto patrzeć nie tylko na pytanie, ile dostanę, jeśli coś się wydarzy, ale też co otrzymam, kiedy już się coś wydarzy.
1: To bardzo dobre rozróżnienie. Przy wyborze ubezpieczenia rodzice często porównują przede wszystkim cenę i wysokość świadczenia. Tymczasem równie ważny jest zakres ochrony oraz to, jakie dodatkowe wsparcie otrzymamy po wypadku. Dlatego jeszcze raz podkreślę, przed rozpoczęciem roku szkolnego warto poświęcić kilka minut na przeczytanie warunków ubezpieczenia. Sprawdźmy, czy odpowiada ono rzeczywistym potrzebom naszego dziecka.
0: Jeżeli spojrzymy na pakiet na wypadki w wariancie dziecko, ile to kosztuje?
1: To kosztuje 15 zł miesięcznie i za tę kwotę dziecko jest objęte ochroną przez całą dobę, zarówno w szkole, jak i poza nią. I to jest chyba najważniejsza rzecz, o której warto pamiętać. Ubezpieczenie dziecka nie musi być postrzegane wyłącznie jako element szkolnej wyprawki. To może być ochrona na co dzień, również po lekcjach, w weekend czy podczas rodzinnego wyjazdu.
0: To podsumujmy jeszcze raz, o czym warto pamiętać, jakie punkty brać pod uwagę, jeżeli myślimy o ubezpieczeniu dla dziecka.
1: Tak, przede wszystkim zakres tego świadczenia, co ono obejmuje i na czym nam zależy. Każde ubezpieczenie jest inne i docelowo możemy się zdziwić na koniec dnia, jeśli nasze dziecko ulegnie jakiemuś wypadkowi, nagle okaże się, że nasza umowa tego nie obejmowała. Dlatego podkreślę, sprawdźmy ten zakres i dostosujmy go do tego, na czym nam zależy i czego potrzebuje nasze dziecko. Bardzo ważne jest również, żeby sprawdzić, czy nasze dziecko będzie chronione zarówno w szkole, jak i poza nią. Czyli jeśli zabierzemy dziecko na rodzinny wyjazd i tam na przykład, nie daj Boże, skręci kostkę, to ubezpieczenie również pomoże nam w takim wypadku. Oczywiście również bardzo ważne jest sprawdzenie dodatkowych opcji, czyli wspomnianego assistance, czyli to, jak ubezpieczyciel może wesprzeć nas już po wypadku.
0: Czego możemy życzyć rodzicom i dzieciom na rozpoczęcie nowego roku szkolnego?
1: Rodzicom życzę, żeby mieli jak najmniej zmartwień, a dzieciom życzę przede wszystkim, żeby ten rok szkolny był pełen dobrych doświadczeń, ciekawych lekcji, nowych kolegów i koleżanek. I oczywiście życzę jak najmniej powodów do korzystania z tego ubezpieczenia. No ale jeśli jednak wydarzy się coś nieprzewidzianego, dobrze mieć świadomość, że dziecko i rodzina mają dodatkowe wsparcie i mogą na nie liczyć.
0: O tym, dlaczego warto sprawdzić ubezpieczenie, rozmawialiśmy z Justyną Dominik z banku Crédit Agricole. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.

0: Minister sportu chce odwołania prezesa PKOL-u. Papież napisał do dotkniętych powodzią w Nepalu i Tybecie, ile i które polskie drużyny będą grały w jesienne czwartki w europejskich pucharach. Tego dowiemy się już dziś. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. W związku z zatrzymaniem prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława P. minister sportu wezwał do zwołania zarządu i odwołania prezesa. Przed południem policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali prezesa PKOL-u i przewieźli go do prokuratury w Katowicach.
1: Służby dokonały zatrzymania Radosława P. i będą podejmowane z tą osobą dalsze czynności procesowe.
0: Mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
1: Te czynności związane są ze słynną już i głośną aferą giełdy Zonda Krypto. W całej tej sprawie najważniejsze jest, by ścigać te osoby, które korzystają ze środków, które zostały zabrane polskim obywatelom.
0: W prokuraturze w Katowicach szef PKOL-u ma usłyszeć zarzuty, ale na razie minister nie chce powiedzieć, jakie dokładnie. W Krakowie zakończyły się sekcje zwłok 6 ofiar katastrofy polskiego autokaru na Węgrzech. Kolejnych 6 zaplanowano na jutro, mówi rzecznik prokuratury w Krośnie Marta Kolendowska-Matejczuk.
2: Niezwłocznie, w pierwszym możliwym terminie.
0: Więcej informacji śledczy przekażą dopiero po sporządzeniu pisemnych protokołów z przeprowadzonych sekcji.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Papież wystosował telegram do dotkniętych powodzią błyskawiczną i lawiną błota i kamieni na pograniczu Nepalu i Tybetu. Potężne osuwisko pociągnęło za sobą kilkaset ofiar śmiertelnych. Ponad 1000 osób uważa się za zaginione, w tym kilkuset zagranicznych turystów.
4: W telegramie podpisanym przez watykańskiego sekretarza stanu kardynała Pietro Parolina Leon XIV wyraził głęboki ból z powodu tragedii. Polecił duszę zmarłych łaskawości Boga, wyrażając współczucie i duchową bliskość dotkniętym kataklizmem. Papież zapewnił o swoich modlitwach za wszystkich niosących pomoc. Zwrócił się do Boga, upraszając Go o pomoc i ochronę cierpiących.
0: Relację przygotował Piotr Kowalczuk z Vatican News.
3: Wiadomości ze świata sportu.
0: Dziś dowiemy się, ile polskich drużyn zagra jesienią w europejskich pucharach. Na pewno czwartkowe wieczory zajęte będą mieć Lech Poznań i Jagiellonia Białystok, które są bardzo blisko gry w Lidze Europy. Więcej o tym Michał Waszkiewicz.
5: Lech Poznań pokonał tydzień temu Tun 7-0, a Jagiellonia wygrała z Iberią Tbilisi 4-0. Trudno uwierzyć, że wyjazdowe rewanże będą dziś czymś więcej niż tylko formalnością. Choć trener drużyny z Białegostoku Adrian Siemieniec mówi o bojowym nastawieniu.
6: Jak mamy szczery, to wynik pierwszego meczu za bardzo mnie nie interesuje jako trenera. Przyjechaliśmy, żeby wygrać spotkania, nie żeby bronić zaliczki.
5: Trudniejsza przyprawa czeka nasze drużyny w walce o Ligę Konferencji. Raków Częstochowa zagra z Hajdukiem po tym, jak w Splicie zremisował 2-2, a Górnik w Zabrzu przegrał 2-3 z Monako, a dziś zamierza powalczyć.
0: Jaga zagra o 18:00, Górnik o 18:45, Raków o 19:00, a Lech Poznań o 20:00.
7: Reklama.
8: Wojciech Boński, wójt gminy Długołęka i Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego, zapraszają na dożynki gminy Długołęka i powiatu wrocławskiego. 29 i 30 sierpnia Park Szczotry. Zagrają m.in. Fun Factory i Squeezer.
9: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Kadę Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
10: Uszczypnij mnie. Wow, to dzieje się naprawdę. Tropikalne wakacje w centrum Wrocławia. Aquapark Wrocław. Słońce, baseny, całkowicie nowe zjeżdżalnie, wodne szaleństwo, strefa saunarium oraz największy ogród saunowy w Polsce. Baw się, wypoczywaj, relaksuj, kiedy chcesz, a latem obowiązkowo. Ruszaj na wycieczkę pełną wodnych przygód do Aquapark Wrocław. www.aquaparkwroc.pl.
11: Dożynki gminy Długołęka i powiatu wrocławskiego. 29 i 30 sierpnia Park Szczodre pod Wrocławiem. Na scenie zagrają zagraniczny zespół Akcent, Letni Chamski Podryw, DJ Omen, Fun Factory, Squeezer oraz Rokiczanka. Zapraszamy.
7: Reklama.
12: Czas na prognozę pogody 6 minut po godzinie 16. Dziś cieplutko, 27 stopni, choć w tej chwili temperatura spadła do 26. Na niebie dominuje słońce, wiatr tylko troszeczkę nas chłodzi, bo z prędkością 35 km na godzinę potrafi w porywach powiać. Jutro jeszcze cieplej, 31 stopni, a od soboty mogą pojawić się przelotne opady deszczu, ale króciutko. Sobota 24 stopnie, a niedziela to stopni 28. Koniec miesiąca, temperatury na poziomie 26-27 stopni. Początek września nie tak chłodny, jak wcześniej synoptycy przewidywali, bo pierwszy, drugi i trzeci to temperatury w okolicach 24 stopni i nawet troszkę słońca się też pojawi. Maciej Stajniak, witam po godzinie 16. Jamiroquai na początek tej godziny.
13: Radio Rodzina Świdnica 98.1 FM.

0: Jamiroquai, 10 minut po godzinie 16, czas na bezpieczny i zielony Wrocław, cykliczną audycję. Remontów bieżących jest sporo, no, na wakacje zawsze się zbiera troszeczkę więcej. I właśnie o nich m.in. Krzysztof Świerszcz z wrocławskich inwestycji będzie opowiadał o tych bieżących pracach budowlanych przy zadaniach takich jak przebudowa skrzyżowania Dibuła Drobnera, budowa TAT na Swojszyce, a zapytamy również o remont Gajowickiej i kolejne szykujące się remonty. Więc jeżeli komuś na sercu leżą właśnie te tematy, to zapraszam serdecznie. Wyczerpująca rozmowa z Darią Detlaff już teraz.
1: Bezpieczny i zielony Wrocław. Audycja powstaje we współpracy z miastem Wrocław.
2: Dzień dobry, przy mikrofonie Daria Detlaff, a ze mną w studiu jest Krzysztof Świerszcz z wrocławskich inwestycji.
3: Dzień dobry Państwu.
2: Porozmawiamy o bieżących inwestycjach na wielką i nieco mniejszą skalę realizowanych we Wrocławiu, ale także na ogrom inwestycji, które planowane są na następne miesiące, a nawet lata. Myślę, gdybyśmy mieli wymienić ten top trwających inwestycji, to przede wszystkim trasy autobusowo-tramwajowe, przebudowy węzłów przesiadkowych. To są inwestycje, które generują ogromne środki, ale też są już w dosyć dużym zaawansowaniu, jeśli chodzi o stopień wykonania tych prac.
3: Tak, najbardziej zaawansowaną obecnie realizowaną inwestycją, którą nadzoruje wrocławskie inwestycje, to jest zadanie polegające na budowie węzła komunikacyjnego na skrzyżowaniu ulic Dibuła Drobnera, czyli Brama na Dolża. Tam realizujemy bardzo duże zadanie w postaci nie tylko przebudowy układu drogowego, ale również przebudowy infrastrukturalnej. My tam przebudowaliśmy XIX-wieczne sieci kanalizacyjne, więc to taka ciekawostka dla słuchaczy Radia Rodzina. Aczkolwiek mieliśmy założenie zakończenia tego zadania właśnie koło kwietnia 2027 roku, ale dobra wiadomość jest taka, że wiele wskazuje na to, że to zadanie uda zakończyć się przed terminem, przed założonym harmonogramem. To zadanie, które przede wszystkim uporządkuje sytuację komunikacji zbiorowej na ulicy Drobnera. Tam słuchacze na pewno pamiętają wąski przystanek tramwajowy, który niektórzy nazywali przystankiem grozy. Jego oczywiście już nie będzie. Tam będziemy mieli nowoczesny, dobrze skomunikowany węzeł przesiadkowy, gdzie będzie można się przesiąść z tramwaju na autobus albo z autobusu na tramwaj. Będzie dostosowany właśnie do zatrzymywania się komunikacji zbiorowej w jednym miejscu. W związku z tym nie będziemy musieli biegać po ulicy Dibuła czy ulicy Drobnera, żeby się przesiąść potencjalnie na tramwaj czy na autobus, ale też będzie można tam wygodnie wysiąść. Co więcej, ten węzeł będzie też przyjazny z punktu widzenia takiego oczekiwania na autobus czy tramwaj, no bo wcześniej staliśmy na przystanku, na którym się nawet wiata nie mieściła. Teraz nie dość, że będziemy mieli wiatę dzięki tej przebudowie układu drogowego, to też będziemy mieli drzewa. To nierzadko się udaje, żeby można było w tak skomplikowanym układzie sieci podziemnych centrum miasta przebudować to tak, aby korzenie drzew nie ingerowały w sieci podziemne, a nam się udało i na jednym i na drugim przystanku będą cztery drzewa, które dadzą cienia. Wiadomo, że cień w przypadku upalnych dni jest bardzo potrzebny także na przystankach, bo nie zawsze wiaty zapewniają ten cień. Ta inwestycja jest dofinansowana z Unii Europejskiej kwotą 33 milionów złotych i to bardzo ważne wsparcie dla miasta. To wsparcie unijne jest także na innych zadaniach, o których zaraz będziemy też oczywiście rozmawiać.
2: Jeszcze dopytam, bo mamy końcówkę sierpnia. 7 miesięcy zostało do ukończenia inwestycji. Co możemy teraz powiedzieć? Jakie prace odbywają się na placu budowy?
3: Znaczy teraz przede wszystkim z punktu widzenia realizacji zadania wyszliśmy z podziemia. Czyli te sieci podziemne, które właściwie łatwo sobie wyobrazić, wszystkie sieci, które mieliśmy, które można sobie wyobrazić, które mamy w domu, czyli wodę, kanalizację, prąd, telekomunikacyjne sieci związane choćby z internetem, czy z sieciami komunikacyjnymi, czy sieć gazowa. Wszystkie zostały przebudowane. Będą sieci także, przebudowane zostały sieci zasilające na przykład trakcję tramwajową, bo musimy o tym pamiętać, że sieć trakcyjną musimy tam potem rozwieść. To obecnie trwają prace związane z betonowaniem i właściwie układaniem torowiska tramwajowego. Kierowcy już jeżdżą po nowych odcinkach jezdni. Teraz wykonawca wszedł w taką uciążliwą dla pieszych szczególnie sytuację, bo na skrzyżowaniu Dibła Drobnera musiał zamknąć na chwilę przejście na wysokości właśnie ulicy Dibła Drobnera, dość popularne przejście. Teraz musimy przejść kawałeczek do Pomorskiej, tam około 80 metrów i się po prostu cofnąć potem z powrotem w kierunku Drobnera. No to jest taka uciążliwość, no ale obecnie są realizowane właśnie rozjazdy tramwajowe na skrzyżowaniu Dibła Drobnera. No też wymaga kilka tygodni ciężkich, intensywnych prac, żeby to torowisko wybudować. Torowisko będzie zalane betonem na tym obszarze. No i tam też już po części mamy nową drogę, bo dzisiaj kierowcy jeżdżą nowym odcinkiem drogi. No oczywiście to nie jest docelowa warstwa nawierzchni. Wszystkich uspokajam, że te uskoki, studnie, one znikną w momencie, kiedy będzie zadanie w fazie końcowej. No i niebawem rozpoczną się prace związane tak naprawdę intensywne z budową peronu, bo my wcześniej wykorzystywaliśmy tę dawną część drogi tramwajowej właśnie do komunikacji. Tam była wybudowana tymczasowa droga, dzisiaj kierowcy już jeżdżą po układzie drogowym. Ja też pragnę uspokoić kierowców, którzy tam zawsze mieli obawy, że budujemy węzeł, to pewnie znikną kolejne pasy ruchu. Nie, nie znikną.
2: Trajektoria one, tylko się przesuwa.
3: One dokładnie tak, dokładnie trajektoria, tak pani redaktor mówi, przesuwa się w stronę wschodnią, jezdnia zostaje utrzymana dwupasmowa w dwóch kierunkach, więc te relacje zostaną zachowane, jednocześnie też zyskają rowerzyści, no i wszyscy uczestnicy ruchu pasażerskiego, komunikacji zbiorowej, bo będziemy mieli zintegrowany węzeł przesiadkowy. To jest to jedno z tych zadań, których wspominałem, unijnych, i to jest to najbardziej zaawansowane. Drugie takie zadanie realizowane z programu Phoenix to jest budowa trasy tramwajowo-autobusowej. Pani redaktor wspominała tutaj o tym, że trasy są bardzo ważnym elementem komunikacyjnym obecnie realizowanym. Tak, taką trasą jest budowa trasy na Swojczyce. Tutaj jest zaawansowany proces. To jest zadanie, które jest zadaniem liniowym, jak w przypadku zadania na Dibła Drobnera. Jesteśmy skupieni w obrębie jednego skrzyżowania. Tam pewnie moglibyśmy te prace nawet szybciej zakończyć, gdyby nie fakt, że jednak realizujemy cały czas pod ruchem. Więc to też nie ułatwia zadania wykonawcy, aczkolwiek jesteśmy pełni podziwu jego zaangażowania i wytrwałości, nawet przy trudnych warunkach atmosferycznych, jakie się zdarzały, zalewania. Też udało się tą wodę szybko odpompować z terenu budowy, tak żeby można było realizować pracę. Działamy także intensywnie na budowie właśnie trasy autobusowo-tramwajowej na Swojczyce. To też zadanie wsparte przez Unię Europejską z programu Phoenix. Zadanie, które ma tak naprawdę kilka takich wątków, bo jeden to jest doprowadzenie tramwaju na Swojczyce, bardzo ważny, taki nowatorski, no bo nowy, no bo wprowadzenie nowego, nigdy tramwaju na Swojczycach nie było.

0: Bezpieczny i zielony Wrocław.
1: Tramwaj na swojej czysce pojedzie jesienią 2027 roku i tu się nic nie zmienia w tym temacie, ale też bardzo ważnym elementem tej układanki jest fakt przebudowy i unowocześnienia pętli tramwajowej na Sępolnie. Pętla tramwajowa na Sępolnie, jedna z najstarszych pętli we Wrocławiu, będzie unowocześniona, przebudowana. Ona z końcem tego roku powinna być oddana do użytku, może jeszcze z jakimiś drobnymi nasadzeniami, na przykład wiosną przyszłego roku, aczkolwiek większość rzeczy powinniśmy mieć zrealizowanych tak, żeby mogły tramwaje i autobusy już wjeżdżać na pętlę na Sępolnie. Jest to zadanie o tyle ważne, że ta pętla była w bardzo złym stanie technicznym. No a teraz będzie pętlą o tyle nowoczesną, że tramwaje będą mogły tam też zawracać, bo część tramwajów prawdopodobnie będzie jeździła właśnie do Sępolna, a część będzie jechała dalej na Swojczyce.
2: Tutaj właścicielem tej nieruchomości w całości było miasto, czy też Akademia Wychowania Fizycznego?
1: Nie, tam Wrocław jest, pętla należała do gminy. Więc mamy zadanie podzielone jakby na takie dwa podetapy. Też ważnym etapem jest modernizacja, bo to nie tylko budowa drogi, bo nie tylko budowa trasy tramwajowo-autobusowej, także budowa nowej drogi, zarówno w ulicy Swojczyckiej, od mostów Chrobrego aż mniej więcej do ulicy Chałupniczej, bo tam będzie zlokalizowana pętla i ulica Swojczycka też jest przebudowywana wraz z sieciami podziemnymi, stąd też grubo ponad 130 milionów złotych realizacja tej inwestycji kosztuje, ale dochodzą też przebudowy w ramach oczywiście skrzyżowań, no bo to jest dodatkowa kwestia, która zawsze obejmuje takich zadań, skrzyżowanie z ulicą Magellana, czy pracę przy ulicy Kolumba, czy też nowe skrzyżowanie, które tam w ogóle powstanie na wysokości ulicy Mydlanej i nowego połączenia z ulicą Marco Polo, bo ulica Marco Polo zmieni trochę bieg i ona będzie wychodziła nie właśnie przy moście Chrobrego, tylko właśnie przy skrzyżowaniu z ulicą Mydlanej, ale także przebudowa ulicy Mickiewicza. Przebudowa ulicy Mickiewicza, budowa nowej nawierzchni na odcinku od rzeczonej pętli tramwajowej na Sępolnie w kierunku w mostów Chrobrego. To też się zaraz będzie działo. Zaraz będziemy wchodzić w tą jezdnię. Ruch pozostanie skierowany wtedy na nowe torowisko, które musi być wcześniej wybudowane i zabetonowane, bo torowiskiem tramwajowym na Swojec będą jeździć także autobusy. Więc ten układ drogowy ulegnie na pewno poprawie i na pewno systematycznie będziemy tutaj kolejne etapy prowadzić. Tam dzisiaj prowadzimy zaawansowane prace zarówno w obrębie ulicy Swojczyckiej, jak i w obrębie pętli na Swojczycach, która powstanie razem z Park and Ride'em na 166 aut na wysokości cmentarza parafii pod wezwaniem Świętego Jacka. Też prace są prowadzone oczywiście na pętli na Sępolnie. Tutaj deadline będzie, tak jak wspomniałem, już zdecydowanie najszybszy. Tu te prace są już związane z takim obramowaniem i z krawężnikami, z takimi właściwie takimi L-kami, jak my to nazywamy, które tworzą taką barierę pod ułożeniem przyszłego torowiska. Szyny pierwsze też już przyjechały, więc ten sygnał, że specjaliści od torowisk po zakończeniu tych prac związanych z tworzeniem podbudowy pod układanie, potem polewi się beton, a na tym betonie wyrosną nowe tory i te tory nam spowodują, że będziemy mogli dojechać tramwajem najpierw na Sępolno, a w drugiej połowie 2007 roku zgodnie z naszymi założeniami powinniśmy dojechać na Swojczyce. To kolejny odcinek trasy tramwajowej, który zrealizujemy, przypomnę, po tych trasach na Nowy Dwór i na Popowice. Dziś już mało kto pamięta, że te trasy niedawno zostały oddane do użytku. Szybko czas leci, ale to nie koniec oczywiście naszych planów związanych z realizacjami tramwajowymi, ale o tym pewnie jeszcze za chwilę Państwu opowiemy.
3: Tu Maleo, pozdrawiam słuchaczy Radia Rodzina.

0: Wracając do bieżących inwestycji we Wrocławiu, mamy trwające prace wzdłuż ulicy Gajowickiej. To jest ogromna inwestycja, która na jakim etapie jest obecnie?
1: Tak, to jest jedna z największych inwestycji, obecnie największa inwestycja, która jest finansowana przez gminę Wrocław, bo wszystkie pozostałe, te dwie większe, porównywalne kosztowo, ulica Dibua Drobnera, tam jest 40 kilka milionów, w przypadku Gajowickiej to jest ponad 50 milionów złotych. Ten inwestycje, które realizujemy obecnie, większą, to jest właśnie trasa tramwajowa, autobusowa na Swojczyce, ale tam mamy dofinansowanie Unii Europejskiej. Z kolei na ulicy Gajowickiej inwestycja jest realizowana przez SUS Funduszy Gminy Wrocław. Duże zadanie.
0: Doczekali się mieszkańcy.
1: Duże. Tak, mieszkańcy doczekali się mieszkańcy doczekali się też do kontynuacji tego zadania, o której zaraz wspomnę, chociaż to nie jest nasze zadanie nadzorowane przez wrocławskie inwestycje, ale przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta. Ale wracając do tego, najpierw do tego naszego odcinka, tam też są pierwsze dobre informacje. Ja przypomnę, że my realizujemy pracę na odcinku od ulicy Zaporowskiej do Alei Halera. To jest 300 km. Przebudowujemy też kompleksowo sieci podziemne. Dlatego to tyle trwa. Niektórzy mówią, że robotnicy się tam grzebią, że długo to trwa. To nie trwa tak długo. Generalnie rzecz biorąc, przy realizacji tego typu zadań, jak się prowadzi prace związane z przebudową infrastruktury podziemnej, to zanim się wyjdzie z podziemi, często mija rok, albo czasami nawet dłużej, jeśli się okazuje, że sieci są w innych miejscach niż pierwotnie wyglądało to na mapach. A tak jest bardzo często.
0: Zwłaszcza kiedy remontu nie było tam od dekad.
1: Zwłaszcza kiedy niektóre sieci były tam jeszcze od II wojny światowej niewymieniane. O tym trzeba pamiętać. Niektóre sieci układano w czasach minionej epoki, to też bardzo różnie wyglądało potem z zanoszeniem ich na mapach. Może często mamy różnego rodzaju niespodzianki i odnajdujemy sieci, których tam być nie powinno, a czasami nikt się do danych sieci nie przyznaje. W tym miejscu zdarzają się też sieci specjalnego znaczenia ze względu na zlokalizowanie tam jednostek wojskowych. Więc to jest też zadanie bardzo skomplikowane pod ziemią i właśnie zawsze dobrym takim sygnałem, nawet jeśli to są odcinki tylko kilkuset metrowe, tak jak jest w tym przypadku, jest to, jak pojawia się na budowie tak zwane czarne. A czarne to nic innego, jak tak potocznie można było powiedzieć, że układają asfalt. Tego asfaltu w masie bitumicznej jest niewiele. To jest tylko taka potoczna, powinno się mówić, masa bitumiczna. I ta masa bitumiczna właśnie ostatnio pojawiła się na pierwszych odcinkach ulicy Gajowickiej. I to jest bardzo dobra informacja, bo to pokazuje, że roboty idą do przodu. Oczywiście one na niektórych odcinkach wymagają jeszcze prac sieciowych, na sieciach między innymi ciepłowniczej, gazowej, sieci wodno-kanalizacyjnej, energetycznej, bo tam też mamy całą gamę wszystkich sieci podziemnych, które my realizujemy. No ale ulica Gajowicka ma być gotowa w przyszłym roku i nic nie wskazuje na to, nie mamy żadnych sygnałów, żeby tak miało nie być. Oczywiście ona będzie rozbudowana na zasadzie takiej, że będziemy mieli tam mieli bus pas, który będzie poruszał, będą mogły się poruszać autobusy, ale także oczywiście jezdnie, oczywiście nowe drogi rowerowe, nowe chodniki. Przed nami dość taki ważny moment oczywiście wejścia w skrzyżowania, bo my tam tak naprawdę nie zajmujemy jeszcze skrzyżowań z bocznymi uliczkami, które prowadzą w stronę wschodnią lub zachodnią. No, o tym oczywiście będziemy informować o zmianach w organizacji ruchu, no, ale wykonawca na razie prowadzi pracę w tym ciągu. Ruch mamy na ulicy Gajowickiej jednokierunkowy i ten ruch się odbywa w tym głównym ciągu komunikacyjnym bez ingerencji w skrzyżowania, no ale czas się zbliża na to, że niebawem będziemy musieli wejść także w zakres skrzyżowań.
0: Niebawem, czyli kiedy?
1: No to jest, myślę, że kwestia kilku tygodni, kilku miesięcy, w zależności od tego, jak wykonawca będzie wprowadzał, jak się upora z pracami na innych fragmentach, żeby można było tym ruchem manewrować. My też musimy utrzymać organizację ruchu, nie możemy zamknąć całej ulicy, więc tutaj też sprawa jest jasna, że w przypadku skrzyżowań, to akurat jak zamknie jedno skrzyżowanie, to będzie ruch przekierowany na kolejne, a co za tym idzie, nie ma możliwości zamknięcia wszystkich skrzyżowań jednocześnie, więc to też jest kwestia tego, że ruch robimy dzisiaj realizację połówkowo, po ulicy jest zamknięte, po ulicy jest przejezdne. Więc będziemy musieli ten ruch przekładać, zmieniać organizację ruchu, no ale to są takie są uroki budowania w centrum miasta, zdecydowanie łatwiej buduje się w polu. Takie inwestycje też mamy, jedną od niej dzisiaj też wspomnimy, ona już akurat jest na końcu, ale jeszcze chciałem wspomnieć o tym, o czym mówiłem na początku, że mieszkańcy doczekali się nie tylko naszego zadania, czyli tej przebudowy kompleksowej, ale także nawiążę tutaj do inwestycji nadzorowanej przez Zarząd Drogi Utrzymania Miasta związane z remontem nawierzchni w ramach programu Wrocław na dobrej drodze na następnym odcinku ulicy Gajowickiej, czy tym prowadzącym w kierunku ulicy Jarosławickiej. Tam też w ciągu kilkunastu najbliższych miesięcy zostanie zrealizowana ciężka praca związana z wymianą nawierzchni i z poprawą infrastruktury drogowej. Nie będzie to kompleksowa przebudowa infrastruktury, bo ona nie jest widocznie tam potrzebna na tą chwilę, ale no zdecydowanie poprawiająca stan, jakość przejazdu dla kierowców, no bo trzeba pamiętać o tym, że ta ulica na całym swoim odcinku była zdegradowana, więc tutaj się też okolice Powstańców Śląskich, Gajowic, ta okolica się zmieni zdecydowanie, no a inwestycja, tak jak wspomniałem, jest jedną z najdroższych tych inwestycji, które są realizowane stricte z budżetu Wrocławia. No taką kolejną inwestycją, też realizowaną z budżetu miasta, też bardzo kosztowną, kilkanaście milionów złotych, jest to przebudowa odcinka kilkusetmetrowego w sumie ulic Wiejskiej, Awicenny oraz ulicy Mokronowskiej. Tak, jest to skrzyżowanie ważne dla Oporowa, na pewno najbardziej, ale nie tylko, bo jest to skrzyżowanie, jedno z takich newralgicznych skrzyżowań, które przenosi ruch także z autostradowej obwodnicy Wrocławia, zarówno w jedną stronę, czyli wlotu do Wrocławia, jak i wylotu z Wrocławia w kierunku właśnie AOW-u. My tam też już jesteśmy na takim przełomowym etapie, ponieważ obecnie prace trwają w takim odcinku ulicy Awicenny przy skrzyżowaniu z Wiejską i Mokronowską. Ten odcinek będzie poszerzony, bo założenie jest tam przebudowa tego skrzyżowania, jest jego rozbudowa taka dość zdecydowana, zarówno Mokronowskiej, Wiejskiej, jak i Awicenny, ale kierowcy korzystają z nowego łącznika. To jest też ważny element tej infrastruktury, który tam powstał. Łącznik między ulicą Mokronowską a ulicą Awicenny. To jest też ważny element zadania i dzisiaj ruch odbywa się tam dwukierunkowo. Dzięki temu pozwolił nam też zachować organizację ruchu na tym skrzyżowaniu, więc ona, mimo że jest utrudniona, to ona odbywa się cały czas przy niecałkowitym zamknięciu. Gdyby można zamknąć całkowicie to skrzyżowanie, oczywiście z punktu widzenia drogowego jest to niemożliwe, ale gdyby można było, to znacznie by szybciej te roboty mogły przebiegać. To takich zadań w przypadku realizacji, tak jak wspomniałem, najłatwiej się buduje w polu i w sumie też mamy tego efekty na Alei Architektów we Wrocławiu, gdzie już we wrześniu planujemy oddać pół kilometra nowej drogi.
2: Bezpieczny i zielony Wrocław. Tu Radio Rodzina.

0: To przenieśmy się teraz z tych okolic na Nowe Żerniki. Co zostało już wykonane, a co wkrótce przed nami?
1: Tak, to jest taki dodatkowy fragment Alei Architektów, bo w ogóle ta okolica to jest jedna

0: Cinie, potem na ulicy Opolskiej, one gdzieś będą musiały być przechowywane. Obecnie zajezdnie spełniają, tak naprawdę trzy zajezdnie operują całym ruchem, czyli ta na ulicy Ślężnej, na Borku oraz na Ubinie. Kolejna zajezdnia powstaje właśnie na nowych Żernikach. My tam projektujemy trasę tramwajową. Jako Wrocławskie Inwestycje prowadzimy nadzór projektowy. Są zaawansowane już prace projektowe na etapie koncepcyjnym. W tym przypadku, czyli będziemy mogli tramwajem docelowo dojechać blisko 2 km tej trasy będzie pętla tramwajowa właśnie przy nowej zajezdni, która będzie usytuowana po stronie wschodniej Alei Architektów, ta trasa tramwajowa i ta trasa musi być gotowa fizycznie w momencie, kiedy będą musiały pierwsze tramwaje dojeżdżać właśnie do zajezdni. Więc kolejne 2 km blisko torowiska powstaną na nowych Żernikach. Ona się właśnie połączy tam z trasą tramwajową przy ulicy Kosmonautów. Ale wcześniej powstaje infrastruktura drogowa. Obecnie jesteśmy na finiszu rozbudowy ulicy Alei Architektów. Ulica została przedłużona o pół kilometra. Aleja, która będzie obsadzona licznie drzewami oraz krzewami. Przy niej powstała droga rowerowa dwukierunkowa. Przy niej powstały też chodniki. Oczywiście przejścia dla pieszych, przejazdy rowerowe, infrastruktura odwodniająca, infrastruktura oświetleniowa. Jesteśmy na finiszu tych prac związanych z czyszczeniem terenu dzisiaj po realizacji inwestycji. W ciągu najbliższych kilku tygodni we wrześniu planujemy oddać do użytku ten odcinek. Tam pozostają wykonawcy tak naprawdę kwestie formalne związane z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. To jest teren, który wcześniej był polem, więc w tym polu powstała droga. No i pozostaje kwestia nasadzeń, ale nasadzenia planujemy, ponad 100 drzew się tam pojawi, nasadzenia planujemy, one się odbędą jesienią, tak jak klasycznie drzewa się sadzi z reguły właśnie jesienią lub też wiosną.
1: Jakie gatunki tam się pojawią?
0: Tam pojawi się kilka gatunków drzew, na pewno lipy, ja dokładnie nie pamiętam wszystkich gatunków, które zostaną tam nasadzone, aczkolwiek tam będzie różnorodność tych nasadzeń. Standardowo się sadzi lipy, które są wytrzymałe w takich warunkach klony jawory. To są drzewa, które najczęściej pojawiają się podczas takich zadań. Ta trasa docelowo, bo te pół kilometra doprowadzi nas do pola, czyli tego kolejnego, tak jak kiedyś mieliśmy ulicę, która była wybudowana do pola, następnie też będziemy mieli pole. To jest też bardzo ważne, że dalej będzie to osiedle się rozwijało, ponieważ w tej okolicy, to jest też ważne właśnie z punktu widzenia jakby takiego pomysłu na tą okolicę, w tej okolicy powstanie oprócz tej zajezdni rzeczonej, która będzie inwestycją zdecydowanie najdroższą, to na pewno, bo to trudno dzisiaj powiedzieć, ile ona może kosztować, ale na pewno bliżej miliarda złotych niż bliżej 100 milionów. Takie są koszty tego typu obiektów, jakie powstają na przykład w innych miastach w Polsce. Więc to są olbrzymie koszty, na pewno też będzie etapowana, no ale to zadanie realizuje MPK. Tam też w okolicy MCS Wrocławski nadzoruje budowę Wrocławskiego Centrum Sportu, czyli powstanie tam nowe centrum sportu, nowe boiska, boisko jednokryte takim balonem, czyli taka akademia piłkarska, która pozwoli między innymi Śląskowi Wrocław rozwijać tam szkolenie dzieci i młodzieży. Więc super nowoczesny kompleks, jeden z najnowocześniejszych, a może nawet najnowocześniejszy w Polsce. Też olbrzymie koszty, żeby to się mogło wydarzyć. Są tam też realizowane prace przez nas, właściwie przez naszych wykonawców, bo nie dość, że ta droga, która już wstępnie dochodzi właśnie tam, to realizujemy też taki pierwszy odcinek, który pozwoli na taki pierwszy dojazd do Wrocławskiego Centrum Sportu. Jest to taki fragment drogi od ulicy Żernickiej prowadzący właśnie do Wrocławskiego Centrum Sportu. Ponad 100-metrowy odcinek, który ułatwi dojazd właśnie od strony Żernickiej i on będzie w tym samym standardzie co Aleja Architektów, więc 7-metrowa szerokość jest.

0: droga rowerowa, chodnik i cała infrastruktura odwadniająca potrzebna i oświetleniowa potrzebna do jeżdżenia i chodzenia po takiej przestrzeni. My mamy zaprojektowany cały ten układ drogowy, aczkolwiek on będzie z czasem rozbudowywany, znaczy, czyli połączy się ten łącznik od ulicy Żernickiej z trasą właśnie na Aleję Architektów. Oczywiście też w etapach ma być budowane Wrocławskie Centrum Sportu, tam już ten pierwszy etap MCS przeprowadził procedurę przetargową i to jest kwestia najbliższych lat, kiedy to centrum zacznie rosnąć.
1: Ja w ogóle też myślę o wzmożonym ruchu w związku z inwestycją. To już niezależnie od miasta, to władze regionu, ale nowy szpital onkologiczny, który również w tamtej okolicy powstaje.
0: Oczywiście, on powstaje troszeczkę bardziej w stronę ulicy 11 listopada i przy skrzyżowaniu z Kosmonautów. No my żeśmy tam infrastrukturę drogową zbudowali, bo rozbudowaliśmy ulicę Kosmonautów, rozszerzając ją o dwa pasy ruchu, wybudowaliśmy nową pętlę autobusową, która jest zlokalizowana właśnie przy tym olbrzymim cmentarzu onkologicznym. No i wybudowaliśmy ulicę 11 listopada, która jest od zachodu, właśnie otula ten gigantyczny teren, który zajmuje przyszły szpital. Więc to też bardzo duża inwestycja prozdrowotna, ale też właśnie rozwijająca się w tamtej części miasta. Ja wspomnę tylko jeszcze o tych rzeczach, które powstaną, mają w najbliższych latach powstać na Nowych Żernikach. To też nie są inwestycje, które będą realizowane i nadzorowane przez nas. Przynajmniej na obecnie nie mamy takich sygnałów, ale wiemy o tym, że ma powstać tam zespół szkolno-przedszkolny. Teraz miasto oddaje zespół szkolno-przedszkolny do użytku już we wrześniu. Idą dzieci do szkoły przy ulicy Zwycięskiej. Blisko 100 milionów złotych, super nowoczesna szkoła i przedszkole dla 200 dzieci, czyli kolejna taka wielka placówka, która powstała za kadencji prezydenta Jacka Sutryka. Pierwsza taka duża placówka na ulicy Asfaltowej, no i potem na ulicy Cynamonowej. I teraz kolejna placówka tutaj powstaje na Zwycięskiej. O Zwycięskiej to jeszcze powiem przy innym temacie drogowym, ale no kolejny właśnie zespół szkolno-przedszkolny ma być wybudowany na wrocławskich Nowych Żernikach.
1: Tam a w jakiej lokalizacji? Na jakiej działce?
0: To jest temat Zarządu Inwestycji Miejskich. Tu pani redaktor, to już ten temat musiałaby poruszyć Zarządem Inwestycji Miejskich. My wiemy, że on tam będzie. I wiemy też o tym, że kolejne zadanie takie rekreacyjne, wypoczynkowe będzie realizował tam wrocławski akwapark. Ja jeszcze tylko wspomnę, może to czasami takich rzeczy nie widać, ale my też tam zrealizowaliśmy, jedno zadanie realizujemy, drugie zostało zrealizowane. To są takie prace energetyczne z przebudową sieci średniego i wysokiego napięcia w ramach prac przygotowawczych pod Wrocławskie Centrum Sportu. Bo jak doskonale wiemy, no jak budujemy balon na przykład, to ten balon, nad tym balonem nie będzie wisiała sieć trakcyjna i taka duża, potężna infrastruktura energetyczna. To trzeba było po prostu przebudować i te zadania też są, były już realizowane i są realizowane przez wykonawców, które nadzorują roboty wrocławskiej inwestycji. Więc ta część Wrocławia się zmieni absolutnie nie do poznania. Ale też no, wiele prac będziemy realizowali w innych obszarach Wrocławia już lada chwila, bo na ulicy Architektów będziemy kończyć. Będziemy mieli tam ruch komunikacyjny. Po infrastrukturę sportowo-rekreacyjną się odbywa. Jeszcze edukacyjna, basen oczywiście, czyli też elementy sportowe. Tym bardziej, że z tego, co słyszałem, te zapowiedzi kolegów i koleżanek z aquaparku, no to to ma być taki większy aquapark niż ten, co powstał na Brochowie, niż ten, co powstał na Zakrzowie.
2: Bezpieczny i zielony Wrocław. Audycja powstaje we współpracy z miastem Wrocław.
3: Radio Rodzina. Teraz jeszcze bliżej.
4: Autopromocja. Dolny Śląsk to region niezwykły, z bogatą historią, piękną przyrodą, gościnnością na najwyższym poziomie. To bajkowość w najczystszej postaci. Wszystko się tu kłębi, od tajemniczych zamków, pałaców, sztolni, kopalni, skarbów i piękna natury. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie na odkrywanie atrakcji Dolnego Śląska wspólnie z Radiem Rodzina w każdy wakacyjny weekend. Magda Piasecka, wiceprezes Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej.
3: Autopromocja.
5: Radio Rodzina.
6: Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

0: Minister sportu wzywa do odwołania prezesa PKOL-u. Oberwany lodowiec przyczyną tragedii w Nepalu. Teraz Europa chce od Facebooka i Instagrama zaprzestania uzależniania od platform. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Odwołania prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego chce minister sportu. Jakub Rutnicki wzywa do zwołania zarządu w związku z porannym zatrzymaniem szefa PKOL-u, co ma związek z aferą Zonda Krypto. Przed Ministerstwem Sportu w Warszawie jest Błażej Kulesza, który zbiera informacje w tej sprawie.
1: Zatrzymanie szefa PKOL-u to kolejny, zdaniem Ministerstwa Sportu, przykład, gdy cierpi wizerunek polskiego sportowca. Stąd też apel szefa resortu, mówi Jakub Rutnicki.
2: Ja wzywam ludzi, którzy tworzą Polski Komitet Olimpijski, którzy są w zarządzie, do podjęcia takich działań, aby wreszcie skutecznie działać i żeby wreszcie skutecznie odwołać pierwszy.
1: Zatrzymany prezes PKOL nie wyznaczył terminu walnego zgromadzenia, gdzie miał być dyskutowany wniosek nad jego odwołaniem. Zarząd, by podjąć taką decyzję, potrzebuje 2/3 głosów. Nie ma jednak pewności, że chętni będą.
0: Jeszcze dziś Radosław P. ma usłyszeć zarzuty. W Nepalu trwają poszukiwania ponad 1300 osób zaginionych po wczorajszej powodzi. Wielka woda dotknęła himalajskie tereny przygraniczne Nepalu i chińskiego Tybetu. Początkowo winiono bezpośrednio trzęsienie ziemi. Teraz przyczyn klęski żywiołowej naukowcy doszukują się w oberwaniu lodowca, mówi klimatolog profesor Bogdan Chojnicki.
3: Wszystko wskazuje na to, że urwała się olbrzymia masa lodu i spłynęła w dół po stoku, zabierając za sobą rumorz, kamienie, no, tworząc taki rodzaj lawiny, która składa się z wody, no i z wszystkiego, co w górach można znaleźć w podłożu.
0: Wśród osób zaginionych są obywatele łącznie 30 państw, w tym m.in. Australii i Wielkiej Brytanii. Polskie MSZ nie poinformowało dotychczas, aby wśród ofiar i poszukiwanych osób byli Polacy.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Nie tylko Stany Zjednoczone żądają od mety ochrony dzieci przed uzależnieniem od platform, takich jak Facebook czy Instagram. Takich samych działań jak w USA oczekuje od koncernu technologicznego Unia Europejska, mówił dziś unijny rzecznik Thomas Renier.
5: Meta musi przedstawić i podjąć swoje zobowiązania Unii Europejskiej, aby chronić nasze dzieci przed uzależniającą konstrukcją swoich platform. Piłeczka jest po ich stronie. Oczekujemy właściwego zarządzania czasem spędzanym przed ekranem i kontroli rodzicielskiej na ich platformach.
0: Wczoraj właściciele Facebooka i Instagrama zobowiązali się do zapłacenia blisko 17 miliardów dolarów w ramach ugody w procesie, który wytoczyło im blisko 30 stanów w USA. Zmarły tragicznie poseł Łukasz Litewka zostanie patronem powstającego parku w Sosnowcu. Jego imię będzie nosił park przy ulicy Białostockiej. Projekt uchwały w tej sprawie poparli radni podczas sesji Rady Miasta. Wcześniej inicjatywa była konsultowana z rodziną zmarłego. 36-letni polityk i społecznik zginął w kwietniu. Jechał rowerem, gdy potrącił go przejeżdżający samochód.
6: Na zegarach 4 minuty po godzinie 17. Na termometrach mamy w tej chwili 26 stopni, a na niebie dominuje słońce. Wiatr niestety miał być troszeczkę mniejszy, ale wciąż w porywach powyżej 35 km na godzinę. W nocy temperatura spadnie do 16-17 stopni, ale jutro szybko się podniesie na satysfakcjonujące, mam nadzieję, większość 31 stopni. Sobota i niedziela w okolicach 26-28 stopni.
7: Reklama. Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
8: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
7: To dokąd na wakacje?
8: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
7: A może dalej?
8: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
7: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
9: Nowy Park and Ride we Wrocławiu już otwarty. W Leśnicy przy ulicy Rubczaka czeka na Was 66 nowoczesnych miejsc parkingowych oraz zadaszona wiata rowerowa. Postawiliśmy na ekologię. Ażurowa nawierzchnia świetnie odprowadza deszczówkę, a całość rozświetla energooszczędne oświetlenie LED. Zadbaliśmy też o bezpieczne chodniki, nową zieleń i wygodną rampę dla osób z ograniczoną mobilnością. Inwestycja o wartości blisko 3,5 miliona złotych powstała dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
10: Nowy rok, nowy ja. Szukam nowej pracy.
11: Słyszałam, że MPK zatrudnia kierowców autobusów i motorniczych. Oferują dobrą pensję i dużo benefitów. W czasy pod gruszą, świadczenia na święta.
10: Nie mam prawka.
11: MPK zrobi Ci darmowy kurs. Sprawdź i aplikuj na rekrutacja.mpkwroc.pl.
10: Brzmi super. Dzięki.
11: MPK Wrocław. Nowa praca już na Ciebie czeka.
12: Dożynki gminy Długołęka i powiatu wrocławskiego. 29 i 30 sierpnia. Park Szczodre pod Wrocławiem. Na scenie zagrają zagraniczny zespół Akcent, Letni Chamski Podryw, DJ Omen, Fan Factory, Squeezer oraz Roki Czanka. Zapraszamy.
13: Reklama.
14: Tu Radio Rodzina.

Jestem z miasta, to widać, słychać i czuć. W cieniu sufitów, w świetle przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc

no widać, słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią, po jednym roku leczą się myśli.

0: Dziś w obliczach Wrocławia ważny temat, szczególnie dla tych rodzin, u których się nie przelewa, a nowy rok szkolny to często duże wyzwanie, również finansowe. Naszym gościem będzie rzeczniczka prasowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, którą zapytamy m.in. o stypendia i zasiłki szkolne, pomoc żywnościową oraz zasiłek rodzinny wraz z dodatkiem związanym z nauką w szkole i poza miejscem zamieszkania. Również zapytamy o pakiety wsparcia dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz o dofinansowaniu dla osób studiujących się. Na to wszystko naprawdę można liczyć, warto wiedzieć, więc warto posłuchać. Zapraszam już teraz.
1: Oblicza Wrocławia.
2: Anna Bytońska, rzeczniczka prasowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu, jest gościnią Oblicz Wrocławia. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: No nie chcemy za bardzo też psuć tych wakacji, które wciąż trwają, ale no szkoła już coraz bliżej.
3: Tak.
2: Więc to będzie nasz klucz na dzisiejszej audycji. Przez pryzmat szkoły troszeczkę spojrzymy na zakres działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. No i chciałbym najpierw o finanse jakieś zapytać. Czy tutaj mamy jakieś płaszczyzny, pola, programy, które pozwalają jakoś wesprzeć rodziny, dzieci w zakresie finansowym?
3: No tak, pamiętam, że niedawno rozmawialiśmy o tym, co na wakacje w zakresie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, a teraz już musimy myśleć o tym, co na zakończenie
2: ale
3: roku.
2: Ale my na szczęście tylko mieliśmy miesięczną przerwę, wakacje dłuższe są, więc jeszcze korzystamy, ale już się przygotowujemy.
3: Ale czas szybko leci. Tak, dzisiaj rzeczywiście możemy porozmawiać o tym, z jakich form pomocy mogą korzystać mieszkańcy, jeżeli szkoła to dla nich ten, czy początek roku szkolnego to dla nich ten ważny moment, czyli to są najczęściej mieszkańcy, którzy mają dzieci. I tak, u nas w ośrodku można skorzystać z kilku form pomocy, które są przeznaczone dla dzieci, czy dla rodziców z dziećmi w wieku szkolnym, a nawet takim, powiedzmy, późnoszkolnym, dziećmi po prostu uczącymi się, bo czasami te formy pomocy są przeznaczone nawet dla osób, które są już pełnoletnie, ale jednak nadal kontynuują naukę. Może na początku jeszcze zauważę, że te formy pomocy są rozproszone w różnych naszych działach, więc żeby potem o nie wnioskować, to warto sobie przejrzeć informacje na stronie, ponieważ różne nasze działy są odpowiedzialne za różne formy pomocy.
2: Ale dzisiaj możemy zbiorczo jakoś popatrzeć na
3: tak,
2: to, tak?
3: Tak, tak, tak. Zbiorczo możemy.
2: To ja może zapytam o taką rzecz, która się nasuwa na pierwszą myśl. Stypendium. Kojarzone jest bardziej z wynikami w nauce. Czy coś takiego istnieje?
3: Tak, istnieje i w zasadzie poruszamy jego temat w zestawie z zasiłkiem. Jest stypendium i zasiłek szkolny. To są takie dwie formy pomocy finansowej dla osób w trudnej sytuacji. Zasiłek można otrzymać wtedy, kiedy zdarzyła się jakaś trudna losowa sytuacja, na przykład nie wiem, wypadek, czy ktoś odszedł z rodziny i wtedy to jest świadczenie jednorazowe, może o nie wystąpić rodzic albo dorosły uczeń, albo nawet dyrektor szkoły, jeżeli wie, że sytuacja ucznia jest trudna i o taki zasiłek szkolny występuje się u nas w naszym dziale, w Zespole Wsparcia Mieszkańców, który mieści się przy ulicy Chłopskiej. I jeżeli chodzi o stypendium szkolne, to również składa się je w tym Zespole Wsparcia Mieszkańców przy ulicy Chłopskiej. Stypendium różni się od zasiłku tym, że po pierwsze może być wypłacane kilka razy, od 1 do 9 razy, czyli cyklicznie, i przysługuje osobom również w trudnej sytuacji finansowej, ale też z takimi częstymi czy wieloletnimi kłopotami w domu, takimi jak na przykład niepełnosprawność którejś z osób, albo bezrobocie, albo uzależnienie, albo długotrwała choroba. I to są te przesłanki, które upoważniają nas do wydania stypendium i na podstawie których możemy takie stypendium osobie, która jest w potrzebie, przyznać.
1: Radio Rodzina. Gramy dla ciebie i twojej rodziny. W każdą pogodę.

0: Usłyszeliśmy o możliwości uzyskania stypendium lub zasiłku szkolnego. Tutaj na pewno po szczegóły będziemy Państwa odsyłać do internetu, bo to jest dosyć szeroki temat. Myślę, że też ważnym aspektem, żeby dzieci się prawidłowo, dobrze rozwijały, to jest takie zaopiekowanie się, żeby nie było na przykład troski o dobre odżywianie się, o jedzenie, tak? Czy na przykład brak tego jedzenia, to nie, ciężko mi jest pomyśleć, że mogą być takie dzieci, tak? Że jest to trudne dla rodziny.
1: Od czasu, gdy weszło 800+, jest mniej zgłoszeń dotyczących dzieci, które nie dojadają. Natomiast jednak takie sytuacje się zdarzają i właśnie dla tych dzieci, i w zasadzie też nie tylko dla dzieci, ale też dla dorosłych, funkcjonuje taki program, który nazywa się Posiłek w Domu i w Szkole. I w ramach tego programu można otrzymać na przykład dopłatę do wyżywienia w szkole. W zasadzie to Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej opłaca posiłki. Można otrzymać bony na przykład, czy zasiłek na żywność. Więc są też takie formy pomocy, czy zasiłek celowy po prostu na żywność.
0: Można... A jak tutaj do tego dochodzi? Tutaj szkoła musi zauważyć, dzieci chyba rzadko zgłaszają takie zapotrzebowanie. Rodzina się zgłasza? Jak to w praktyce wygląda?
1: Najczęściej to jest tak, że po prostu osoby, które mają kłopot, są z problemami, zgłaszają się do naszych tutaj zespołów terenowej pracy socjalnej, czyli do tych działów, które są najbliżej mieszkańców, i tam składają wnioski, a już cała kwestia kontaktu ze szkołą pozostaje w wydania decyzji, sprawdzenia sytuacji, pozostaje już w gestii naszych pracowników socjalnych.
0: Nie wiem, czy dobrze to znalazłem, czy tak się to nazywa i czy coś funkcjonuje takiego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Zaraz to będziemy prostować najwyżej. Zasiłek rodzinny z dodatkami związanymi z nauką w szkole, poza szkołą?
1: Tak, zasiłek rodzinny. To jest w ogóle bardzo duża jakby działka. Jest to taki zasiłek, który służy temu, żeby pokryć część kosztów, które się ponosi na wychowanie dziecka. On przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym, opiekunom faktycznym, czyli nawet jeżeli ktoś ma pod swoją opiekę dziecko i to dziecko nie jest... Przez jakiś czas na przykład babcia się opiekuje, gdy rodzice nie mogą, to takiej osobie przysługuje także ten zasiłek rodzinny. On ma dosyć niskie kryterium dochodowe, więc przysługuje osobom w naprawdę trudnej sytuacji finansowej, ale do tego zasiłku są różne dodatki. Tych dodatków jest, jeśli dobrze pamiętam, 6 lub 7 i 3 z nich wiążą się z nauką w szkole. Jest to dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka z niepełnosprawnością. To jest 90 lub 110 zł na dziecko i on przysługuje do 16 roku życia, jeżeli dziecko ma orzeczenie o pełnosprawności, lub powyżej 16 do 24 życia, jeżeli dziecko ma legitymację o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Wtedy przysługuje taki dodatek. Ale jest na przykład dodatek, uwaga, z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego. On jest przyznawany raz w roku w wysokości 100 zł. I to jest taki dodatek na powiedzmy wyposażenie dziecka na początek roku szkolnego. Chociaż podstawowe, i ten dodatek przysługuje nie tylko dzieciom, które idą do szkoły, ale też dzieciom, które rozpoczynają zerówkę, czyli to takie tak zwane przygotowanie przedszkolne. Więc jest też taka opcja i jest jeszcze jeden dodatek w ramach do zasiłku rodzinnego. To jest dodatek, który przysługuje wtedy, kiedy dziecko uczy się w szkole poza miejscowością, w której mieszka. W której mieszka na stałe. Czyli jeżeli, żeby chodzić do szkoły ponadpodstawowej, musi mieszkać gdzieś indziej, lub jeżeli dojeżdża, to jest także dodatek na pokrycie kosztów mieszkania lub dojazdu. Tylko trzeba pamiętać, że żeby mieć te dodatki, trzeba mieć również zasiłek rodzinny i spełniać kryteria, które...
0: Wymaga program dany?
1: Których wymaga po prostu, które są wymagane przy otrzymaniu zasiłku
2: rodzinnego. Radio Rodzina. Pogodnie, pogodniej.
3: One, two, one, two, three, and...

0: Wspomniałaś o zasiłku rodzinnym i tam wspomniałaś o niepełnosprawnościach. Czy jeżeli byśmy chcieli spojrzeć na wsparcie rodzin z dziećmi, gdzie są dzieci z niepełnosprawnościami, to jest już cały pakiet, który oferujemy w ramach szkoły, czy możemy jeszcze szukać jakiegoś innego programu?
1: Możemy jeszcze szukać, oczywiście już nawet nie mówię o formach pomocy dla osób z niepełnosprawnościami, ale zawsze można także wystąpić o zasiłek celowy na i to jest powiedzmy taka jedna z podstawowych form pomocy, o zasiłek celowy przy rozpoczęciu roku szkolnego, na po prostu na to, by w jakiś sposób przygotować się do roku szkolnego, zakupić książki na przykład dziecku, które w szkole podstawowej otrzymuje książki bezpłatnie, ale już w szkołach średnich książki się kupuje dzieciom, więc czasami wiadomo, że jest to duży wydatek rzędu kilkuset złotych.
0: Jeszcze taki jeden z wątków, który chyba dosyć jest istotny. Myśląc o jakimś wsparciu finansowym dla dzieci w zakresie edukacji, myślimy chyba najczęściej o szkole podstawowej, trochę o szkole ponadpodstawowej, ale jest też pewna forma wsparcia w zakresie szkolnictwa wyższego. Cóż to takiego jest?
1: Tak, w naszym dziale wsparcia osób z niepełnosprawnościami, mogą osoby z niepełnosprawnościami otrzymać także dofinansowanie do wykształcenia na poziomie wyższym. To jest, takie dofinansowanie jest prowadzone w ramach ogólnopolskiego programu Aktywny Samorząd finansowanego z PFRON, ale operacyjnie tymi świadczeniami zajmują się takie działy, na przykład jak nasz dział wsparcia osób z niepełnosprawnościami. Wnioski się składa przez ogólną platformę dostępną przez PFRON, natomiast te kwestie techniczne można już ustalić u nas. I te środki, o których mówimy, to już są dosyć ładne kwoty, można tak uznać. To jest dofinansowanie do nauki w szkole wyższej, policealnej lub na przykład na przeprowadzenie nawet przewodu doktorskiego. I to może być na przykład 1155 zł dla osób, które uczą się w szkole policealnej albo kiedyś kolegium, albo 1733 zł, jeżeli się uczą w innej szkole wyższej, ale na przykład jeżeli chodzi o przewód doktorski, to może to być nawet 4620 zł. Mhm. Tutaj trzeba spełniać oczywiście odpowiednie kryteria. Te kryteria są dostępne i w informacjach na naszej stronie, informacjach na stronie PFRON. Ponieważ każdy z tych programów ma nieco inne kryteria, zawsze trzeba dokładnie
0: sprawdzać
1: się przyjrzeć
0: dokładnie,
1: i sprawdzić.
0: Tak, no to podamy też strony na
1: tak,
0: koniec.
1: Tak, one są, te wszystkie programy są finansowane z różnych źródeł, z różnych ustaw, więc niestety nie są ujednolicone te zasady, tylko są trochę się od siebie różne.
2: Tu Radio Rodzina.

0: Jak możemy łączyć te formy wsparcia? Czy są takie programy, które wykluczają inne formy wsparcia? Od czego to zależy?
1: No, czasami trzeba pamiętać, że jeżeli mamy jeden rodzaj wsparcia finansowego, to drugi może nas nie dotyczyć ze względu na to, że przestaniemy spełniać kryterium dochodowe. Mhm. Więc wtedy chyba najlepiej by było sprawdzić,
0: która jest bardziej korzystna dla nas.
1: Tak, która jest bardziej korzystna forma pomocy, no bo chcemy przecież jak najlepiej skorzystać z tego, co nam przysługuje. Ja jeszcze chciałam wspomnieć o jednej formie, takiej mniej oczywistej, już nie finansowej wsparcia, czyli takiej, że osoby z dziećmi mogą też skorzystać ze wsparcia wolontariuszy. Zdarzają nam się takie sytuacje, że dzieci potrzebują wsparcia w nauce i mamy takich wolontariuszy lub szukamy takich wolontariuszy, którzy pomagają dzieciom w trudnej sytuacji po prostu w nauce, na przykład w odrabianiu lekcji. Mhm. To też jest super i zachęcamy wolontariuszy, żeby się do nas zgłaszali, ale też zachęcamy rodziców, którzy nie zawsze mają czas czy nie zawsze sobie radzą, do tego, żeby też o taki rodzaj wsparcia pytali, o pomoc dzieciom po prostu w nauce.
0: Ja też polecam Państwu Oblicza Wrocławia. Jak wejdziecie w zakładkę na stronie radiorodzina.pl, jest taka audycja poświęcona też właśnie bezpośrednio takiemu zaangażowaniu wolontaryjnemu i również tam rozmawiamy o pracy z dziećmi. Na sam koniec chciałbym zapytać, no nie kończymy tą audycją, nie kończymy wakacji wcale, tak? I nie jest nasz cel taki, tylko
1: ale
0: chcemy powiedzieć, że już myślimy o roku szkolnym i warto się do tego przygotowywać. Kiedy możemy starać się o taką pomoc? Czy musimy to zrobić jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego? Możemy zrobić to w trakcie? Są jakieś terminy, które nas obligują?
1: No i tutaj też trzeba niestety przyjrzeć się dokładnie informacjom na stronie, bo terminy są różne. Niektóre z tych programów wymagają na przykład złożenia wniosku do 15 września, niektóre do października, więc warto
0: szukamy
1: po prostu,
0: tych informacji.
1: Tak, warto spojrzeć na te wszystkie rzeczy, czyli zasiłek szkolny, stypendium szkolne, zasiłek rodzinny z dodatkami, dofinansowanie do wykształcenia na poziomie wyższym, zasiłek celowy. Warto po prostu popatrzeć sobie na te formy pomocy i posprawdzać, jakie mają kryteria i jaki jest termin składania wniosku.
0: Tak, w tle słuchamy sobie naszej audycji i po kolei sprawdzamy to wszystko, o czym dzisiaj rozmawiamy na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
1: Tak, www.mops.wroclaw.pl.
0: Tak jest. A za te wszystkie informacje tak zebrane dziękujemy naszej gościni, a była nią Anna Bytońska, rzeczniczka prasowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
2: Oblicza Wrocławia. Audycja powstaje we współpracy z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego.

0: autopromocja.
1: Herbatka z naukowcem. Co środę o 18.10 w Radiu Rodzina. Poznaj niesamowite badania i projekty prowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Wrocławskiego.
0: Autopromocja.

to jest ten moment, w którym mówię dziękuję pięknie, żegnam się i pędzę swoim rowerkiem do domu, cieszyć się jeszcze odrobiną słońca. Również zachęcam do tego, żeby końcówkę sierpnia i wakacji wykorzystać jak najwięcej na dworze, bo jeszcze do takiej pogody będziemy tęsknili, to już pewnie za 2-3 miesiące. Póki co zapraszam również do intensywnego, namiętnego słuchania Radia Rodzina. Jeśli wam się podoba, zawsze o tym będę wspominał, komuś szczepnijcie miłe słówko o nas. Jeśli pojawi się dzięki temu nowy słuchacz, to nas będzie to cieszyć najbardziej. Do usłyszenia.

0: Atak w szkole w Niemczech. Są dwie ofiary. Oszukiwali powodziane. Dziś prokuratura prowadzi z nimi czynności. We wrześniu rusza wypłata czternastek. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Dwie osoby zginęły w ataku w szkole w niemieckim miasteczku Gosen-Neu-Zittau w aglomeracji Berlina. Sprawca ataku został zatrzymany. Jedną z ofiar jest 18-letnia uczennica, drugą 30-letni mężczyzna, który podobno zginął, próbując powstrzymać napastnika. Sprawcą ataku jest prawdopodobnie 19-letni były chłopak zabitej dziewczyny. A w Polsce prokuratura prowadzi czynności wobec osób zatrzymanych wczoraj w związku z aferą w sprawie dotacji dla powodzian, poinformował rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
1: Te osoby po zatrzymaniu trafiają do prokuratury i są w dyspozycji prokuratora. Te osoby są dzisiaj od samego rana przesłuchiwane.
0: Według doniesień medialnych po powodziach w Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego dochodziło do dużych nieprawidłowości w przyznawaniu pieniędzy dla pokrzywdzonych. Zbliżający się wrzesień to miesiąc, w którym ZUS dopłaca emeryturom tak zwane czternastki. Niektórzy mogą liczyć na prawie 2000 zł ekstra. Szczegóły wyliczeń zna Marcin Starzec.
2: Czternastka w pełnej wysokości to 1978 zł i 49 groszy brutto. Dostaną ją osoby, których emerytura lub renta nie przekracza 2900 zł brutto. Wyższe świadczenia będą pomniejszane w myśl reguły złotówka za złotówkę, a gdy tych pieniędzy wyszłoby mniej niż 50 zł, świadczenia po prostu nie będzie. I najważniejsze, nikt nie musi nic składać, żadnych wniosków czy wizyt w urzędzie, mówi Wojciech Dylong z oddziału ZUS w Rzeszowie.
3: Osoby uprawnione dostaną ją razem z własną emeryturą, rentą czy innym świadczeniem długoterminowym wypłacanym we wrześniu, dokładnie w tym samym terminie.
2: Warto też pamiętać, że te pieniądze są chronione przed komornikiem i nie wliczają się do dochodu przy wnioskach o pomoc społeczną.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Prokuratorzy z IPN-u wszczęli kolejne postępowanie w sprawie Grzegorza Brauna. Jak poinformował minister sprawiedliwości prokurator generalny Waldemar Żurek, znowu chodzi o publiczne zaprzeczanie niemieckim zbrodniom w obozie Auschwitz-Birkenau. Grzegorz Braun w nagraniu udostępnionym w swoich mediach społecznościowych mówił o, tu cytat, mitycznych komorach gazowych.
5: Kolejny raz naruszył prawo, kolejny raz złamał ustawę. I już dzisiaj jest wszczęte kolejne postępowanie karne. Prokuratura, także ci prokuratorzy w oddziałach IPN-u będą teraz działać o wiele sprawniej niż widzieliśmy to do tej pory i będziemy reagować z całą stanowczością na wszystkie tego typu działania.
0: Europoseł i lider Konfederacji Korony Polskiej dopiero co usłyszał zarzut publicznego i wbrew faktom zaprzeczania zbrodniom nazistowskim. Grozi mu za to grzywna lub kara do 3 lat pozbawienia wolności.
4: Radio Rodzina.

0: prezes PKOL-u przed prokuratorem. W tle afera zonda krypto. Prezydent Mysłowic mówi o zamachu na swoje życie. Wraca upał. Jutro miejscami temperatura znów przekroczy 30 stopni. Justyna Stolfik-Binda. Zapraszam na wiadomości. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz został doprowadzony do prokuratury w Katowicach. Śledczy chcą go przesłuchać i postawić zarzuty w sprawie giełdy kryptowaluty Zonda Krypto. Czarna limuzyna z zatrzymanym kilkukrotnie okrążyła budynek, zanim wjechała tylnym wejściem. Prezes PKOL-u twierdzi, że czuje się ofiarą.
1: Polityka, polityka, polityka. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zobaczymy, kto jest winny.
0: A do odwołania obecnego prezesa zarząd PKOL-u wezwał minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki. Sytuacja w Polskim Komitecie Olimpijskim jest dramatyczna, mówił minister.
2: PKOL jest w tej chwili w najtrudniejszej sytuacji w swojej historii. Nigdy jeden człowiek nie doprowadził do tak dramatycznego naruszenia wizerunku Polskiego Komitetu Olimpijskiego, który budowany jest przez dziesiątki lat przez sukcesy naszych olimpijczyków.
0: Firma Zonda Krypto była sponsorem generalnym Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Przeciwko spółce od kwietnia toczy się postępowanie pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy.
3: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Prezydent Mysłowic poszedł na policję i złożył obszerne zeznania. Dariusz Wójtowicz ma podejrzenia, że ktoś próbował targnąć się na jego życie. Jak twierdzi, on i jego bliscy w ostatnim czasie otrzymywali pogróżki. Swoimi obserwacjami podzielił się w mediach społecznościowych.
4: Ktoś, kto dobrze wiedział, że jadę w dalszą trasę, poluzował śruby w kołach mojego samochodu i gdyby nie fakt, że jeżdżę bardzo ostrożnie, to mogłoby dojść do tragedii.
0: W tej sprawie policja prowadzi czynności pod nadzorem prokuratury. Uwaga, wraca upał, ostrzega IMGW. Jutro temperatura może znów przekroczyć 30 stopni w cieniu. Najcieplej będzie na ziemi lubuskiej, Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Całkiem gorąco też w okolicach Krakowa i na Podkarpaciu. Reszta kraju ze słoneczną, przyjemną temperaturą 20 kilku stopni, co niestety nie potrwa długo, bo już w sobotę pogoda się popsuje, mówi synoptyk Michał Kowalczyk z IMGW.
5: Burze niemal w całym kraju, zwłaszcza w pasie od Pomorza przez Mazowsze po Małopolskę.
0: Gdzieniegdzie może intensywnie padać i mocno wiać. Na szczęście wciąż będzie całkiem ciepło. Zimne mają być natomiast noce.
6: Reklama. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca wartościowe lektury. Pietro Molla i Święta Joanna Beretta Molla w książce Święta Joanna Beretta Molla we wspomnieniach męża pokazują historię małżeństwa, w której miłość, wiara i codzienność tworzą jedną spójną opowieść. Publikacja przedstawia Joannę nie tylko jako świętą Kościoła, ale też jako lekarkę, żonę i matkę. A sam Piotr Molla wspomina ich relacje z dużą szczerością i czułością. To lektura, która pokazuje, że świętość może dojrzewać w zwykłym życiu, w pracy, rodzinie i odpowiedzialności za drugiego człowieka. Książka prowadzi czytelnika przez historię miłości, która nie kończy się wraz ze śmiercią. To powieść o wierze przeżywanej naprawdę, bez patosu, ale ze szczerą głębią. Książka do nabycia we Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14. Więcej na księgarniawroclaw.pl. Reklama.
3: Tu Radio Rodzina.

0: Ogłoszenie.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ksiądz Paweł Cembrowicz, proboszcz Katedry Wrocławskiej. Proszę Państwa, już od 2 lat trwa remont organów Zauera w Katedrze Wrocławskiej i jesteśmy w tej chwili już tak w połowie, ale bliżej końca niż dalej. Zapraszamy do tego, by włączyć się w program Niech zabrzmią głosy kochających serc i mieć swój udział w tym wielkim dziele. Można wpłacać pieniądze na odpowiednie konto. Można właśnie swoim groszem, swoją pomocą materialną, ale również duchową wspierać to wspaniałe dzieło. Zachęcam, żeby się zainteresować. Organy Zauera, Katedra Wrocławska. Niech zabrzmią głosy naszych kochających serc.
0: Ogłoszenie.
2: Tu Radio Rodzina.

0: Reklama.
1: Nowy rok, nowy ja. Szukam nowej pracy.
2: Słyszałam, że MPK zatrudnia kierowców autobusów i motorniczych. Oferują dobrą pensję i dużo benefitów. W czasy pod gruszą, świadczenia na święta.
3: Nie mam prawka.
2: MPK zrobi Ci darmowy kurs. Sprawdź i aplikuj na rekrutacja.mpkwroc.pl.
3: Brzmi super. Dzięki.
2: MPK Wrocław. Nowa praca już na Ciebie czeka.
4: Uszczypnij mnie. Wow, to dzieje się naprawdę. Tropikalne wakacje w centrum Wrocławia. Aquapark Wrocław. Słońce, baseny, całkowicie nowe zjeżdżalnie, wodne szaleństwo, strefa saunarium oraz największy ogród saunowy w Polsce. Baw się, wypoczywaj, relaksuj, kiedy chcesz. A latem obowiązkowo. Ruszaj na wycieczkę pełną wodnych przygód do Aquapark Wrocław. www.aquaparkwroc.pl.
5: Dożynki gminy Długołęka i powiatu wrocławskiego. 29 i 30 sierpnia. Park Szczodre pod Wrocławiem. Na scenie zagrają zagraniczny zespół Akcent, Letni Chamski Podryw, DJ Omen, Fun Factory, Squeezer oraz Roki Czanka. Zapraszamy.
0: Reklama.
6: Tu Radio Rodzina.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
1: Amen.

0: Autopromocja.
1: Parara, parara.
2: Audycja parara. Ze starej płyty.
3: Piosenka jest dobra na wszystko.
4: Powróćmy jak za dawnych lat.
5: No cześć.
2: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja. Zabiorę cię
1: właśnie tam. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na Twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Czy psychologia działa? Czy dzięki psychoterapii rzeczywiście można wyzdrowieć? Kwadrans psychologiczny w Radiu Rodzina w środę po godzinie 20. Zapraszają Ilona Baran i Piotr Kopyto.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Życie Kościoła na Dolnym Śląsku. Wiadomości lokalne, wydarzenia kulturalne, nasze rekomendacje i zaproszenia. www.radiorodzina.pl. Polecamy.
0: Autopromocja.
2: Mówi Adam Nowak, kierownik polityczny grupy Raz, Dwa, Trzy. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Rodzina. Dziękuję za wypowiedź.

0: Autopromocja.
1: Słuchasz Radia Rodzina? Lubisz spędzać z nami czas? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Teraz Radio Rodzina dostępne jest w specjalnej, bezpłatnej aplikacji. Wystarczy, że pobierzesz ją na przykład na smartfon albo tablet, a będziesz miał nas zawsze przy sobie. Możesz nas zabrać ze sobą w podróż po całym świecie. Ściągnij nas. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. Aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemami Android i iOS. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

Przechodzą mnie ciarki, gdy widzę kwieciarki, choć każda na sobie ma kurtkę i buty. Nie patrzę im w oczy, gdy koło północy sam prędko przechodzę przez plac solny w lutym. Przechodzą mnie ciarki, gdy widzę kwieciarki, choć każda na sobie ma kurtkę i buty. Nie patrzę im w oczy, gdy koło północy sam prędko przechodzę przez plac solny w lutym.

rękę ściśniętą i woła, czy coś panu podać? Tak, tak, krzyczy serce, lecz co mówią ręce, że serce kieszeni nie czuje. Więc ciągle nieznany przechodzę stragany, mamrocząc, nie, nie, nic, dziękuję. Przechodzą mnie ciarki, gdy widzę kwieciarki, choć każda na sobie ma kurtkę i buty. Nie patrzę im w oczy, gdy koło północy sam prędko przechodzę przez plac solny w lutym. Przechodzą mnie ciarki, gdy widzę kwieciarki, choć każda na sobie ma kurtkę i buty. Nie patrzę im w oczy, gdy koło północy sam prędko przechodzę przez plac solny w lutym.

nocy. Sam prędko przechodzę przez plac solny w lutym. Przechodzą mnie ciarki, gdy widzę kwiaciarki, choć każda na sobie ma kurtkę i buty. Nie patrzę im w oczy, gdy koło północy. Sam prędko przechodzę przez plac solny w lutym.

Przechodzą mnie ciarki, gdy widzę kwiaciarki, choć każda na sobie ma kurtkę i buty. Nie patrzę im w oczy, gdy koło północy sam prędko przechodzę przez plac solny w lutym. Przechodzą mnie ciarki, gdy widzę kwiaciarki, choć każda na sobie ma kurtkę i buty. Nie patrzę im w oczy, gdy koło północy.